0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Przy mikrofonie Julita Grzywa. Witam. Co zrobić, by młodzi ludzie chcieli zostawać w Podlaskiem? Zarząd województwa przyjął stanowisko w sprawie unijnej strategii Right to Stay, prawo do pozostania, twój region, twoja przyszłość.
2: Mobilność, zwłaszcza mobilność młodych naszych mieszkańców, powinna być świadomym wyborem, a nie przymusem ekonomicznym czy przymusem infrastrukturalnym.
1: Co zdaniem naszych włodarzy jest najważniejsze? O tym dzisiaj w programie. Powiemy też o kolejnej edycji sztafety Plum Equipe, która 13 i 14 czerwca odbędzie się na stadionie lekkoatletycznym w białostockim Zwierzyńcu. Zmierzy się tam blisko 2800 osób, dzieci i dorosłych.
3: Plumek 1 jest bardzo kolorowym wydarzeniem. Bardzo dużo drużyn mamy firmowych, bo to jest doskonała integracja i promocja firmy. No, ludzie biegną w koszulkach brandowanych swoją firmą. My dostajemy bardzo dużo takich sygnałów od działów HR-owych z kadr, że to jest lepsze niż impreza integracyjna, bo ludzie tutaj się bawią, spędzają ze sobą dużo czasu i te emocje, które ze sobą zabierają, są po prostu piękne.
1: Zaprosimy Was ponadto na przegląd wydarzeń tygodnia, które przygotowała i przedstawi Magda Tkaczyk. A zaczynamy od marzenia, a właściwie planu władz podlaskiego o naszym województwie jako lepszym miejscu do życia.
0: Ważne w Białymstoku.
1: Co zrobić, by młodzi ludzie chcieli zostawać w województwie podlaskim? Zarząd województwa przyjął stanowisko w sprawie unijnej strategii Right to Stay, prawo do pozostania, twój region, twoja przyszłość. Co zdaniem naszych włodarzy jest najważniejsze? Walka z wykluczeniem transportowym, czyli budowa lotniska regionalnego i infrastruktury kolejowej. Wzmocnienie miast powiatowych i subregionalnych, pomoc dla branży turystycznej w strefie przygranicznej, wsparcie cyfryzacji regionu i lokalnych branż, takich jak przetwórstwo mleczarskie czy produkcja maszyn rolniczych. Potrzebna jest też zmiana zasad finansowania usług publicznych tak, by uwzględniały wyższe koszty ich utrzymania na terenach słabiej zaludnionych. Więcej na ten temat marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
2: Każdy Europejczyk, w tym także każdy Polak, ma prawo do rozwoju, do mieszkania i do pracy w miejscu, które nazywa domem, a mobilność, zwłaszcza mobilność młodych naszych mieszkańców, powinna być świadomym wyborem, a nie przymusem ekonomicznym czy przymusem infrastrukturalnym. Województwo podlaskie, jak w soczewce, odpowiada na te potrzeby, które ta koncepcja Komisji Europejskiej prawa do pozostania chce rozwiązać. Z uwagi na sytuację geopolityczną, sytuację od nas niezależną, mamy problemy związane z depopulacją, odpływem młodych mieszkańców, odpływem talentów oraz także z tym, że w tych rankingach innowacyjnych jesteśmy w dosyć niskich miejscach. Dlatego ta koncepcja musi być również szyta na miarę naszych potrzeb, stąd jako zarząd województwa przedstawiamy w swoim dokumencie dla Komisji Europejskiej 7 konkretów. Pierwszy konkret: wsparcie stabilnych miejsc pracy i innowacji. Tu mówię, szanowni Państwo, oczywiście o naszych płacach. Jak wynika z danych Urzędu Statystycznego, województwo podlaskie jest cały czas poniżej średniej płacowej w naszym kraju. Jest to szczególnie widoczne w kontekście relacji z naszym sąsiadującym regionem, czyli z regionem Mazowsza. W ramach tego instrumentu oczekujemy, że miejsca pracy będą wspierane finansowo właśnie przez ten instrument prawa do pozostania. Również chcemy, aby rozwój naszego województwa w ramach tego instrumentu, to jest to też, o czym mówimy od początku, odkąd objęliśmy funkcję w zarządzie województwa, chcemy, aby się rozwijał w sposób równomierny, więc chcemy, aby w miastach powiatowych, czyli w tych 14 naszych miast powiatowych, powstawały centra kompetencji kształcenia dualnego, aby w ten sposób poprzez kształcenie skierowane na właściwe kompetencje, a także kształcenie dualne, które jest niezwykle wspierane przez środki europejskie, ci nasi młodzi mieszkańcy mogli pozostawać w tych swoich powiatach, gdzie mieszkają. Oczekujemy w drugim konkrecie, że zostanie przygotowany europejski standard dostępu do usług publicznych. Dzisiaj, szanowni Państwo, środki europejskie, Komisja Europejska wspiera takie usługi publiczne jak transport, jak dostęp do służby zdrowia, do szpitali czy do szkół na podstawie liczby mieszkańców. Jest to w stosunku do naszego regionu dosyć krzywdzące kryterium, ponieważ jesteśmy regionem, które ma niską populację, ale ponadto mamy rozproszoną sieć osadniczą, co powoduje, że ten sposób finansowania tworzy chociażby w naszym regionie pustynie medyczne, więc tutaj zgłaszamy, i to nie jest pomysł, żeby tworzyć chociażby szpitale w każdym powiecie, a przychodnie w każdej miejscowości. To jest postulat dotyczący szybkiego transportu, czyli szybkiego dojazdu do przychodni, do lekarza i do szpitala. Również, szanowni Państwo, warto wskazać, że w naszym województwie w zakresie miast 92% mieszkańców ma dostęp do kanalizacji. O wiele to gorzej wygląda w przypadku mieszkańców terenów wiejskich, bo tylko co czwarty mieszkaniec ma taki dostęp. Jest to właśnie związane z tym, że gmin nie stać. Gminom się nie opłaca z uwagi na rozproszenie sieci osadniczej, też z uwagi na niskie zaludnienie, finansować takich działań, więc również te środki w ramach prawa do pozostania powinny zmienić zasady finansowania, nie z uwagi na ilość mieszkańców, ale właśnie między innymi na wspieranie miejsc o rozproszonej sieci osadniczej i małej ilości mieszkańców. Trzeci nasz konkret to jest wzmacnianie miast subregionalnych. Województwo podlaskie ma strukturę monocentryczną. Białystok jako stolica regionu w sposób bardzo mocno oddziałuje na cały region. Jest miejscem, w którym jest centrum i kulturalnym, jest miejscem, gdzie są też największe szpitale. Zależy nam na rozwoju tych subregionów. Mówię tutaj o subregionie bielskim, subregionie łomżyńskim i subregionie suwalskim. I tutaj nasz postulat dotyczy tego, aby już istniejące zintegrowane inwestycje terytorialne, czyli te ZIT-y w Suwałkach i w Łomży, ale też, żeby mogły powstawać ZIT-y w subregionie bielskim, aby ten instrument pomocowy został zwiększony też o dodatkowe środki z funduszy europejskich, mógł rozwijać w sposób zrównoważony nasze województwo właśnie poprzez wsparcie tych terenów subregionalnych. Czwarty konkret, który zgłaszamy Komisji Europejskiej, dotyczy przełamania wykluczenia transportowego. 188 tysięcy naszych mieszkańców właśnie z terenów zachodnich, czyli Łomży, Kolna i Zambrowa, jest wykluczone w zakresie dostępu do sieci transportu kolejowego. Oczywiście to się za niecałe już 2 tygodnie zmieni, ponieważ zostanie uruchomiona również przy udziale środków województwa podlaskiego droga kolejowa do Łomży i będzie na początku będzie to 6 pociągów, 6 par. 2 pary na drodze Białystok-Łomża, 2 pary na drodze Białystok-Ostrołęka przez zajazd kieszeniowy do Łomży i 2 pary Białystok-Olsztyn właśnie przez zajazd kieszeniowy i do Łomży, i do Ostrołęki. Ale potrzebujemy środków, aby wspierać właśnie tworzenie kolejnych połączeń kolejowych, tras kolejowych, tak aby walczyć z tym wykluczeniem transportowym. Również powtórzyliśmy w naszych konkretach do Komisji Europejskiej w ramach prawa do pozostania to, co zgłaszamy już od wielu miesięcy. Jesteśmy największym regionem w Unii Europejskiej, które nie posiada lotniska regionalnego. Mamy najdalszy dostęp do lotnisk regionalnych. Również w ramach tego wykluczenia wskazujemy, że Unia powinna wrócić do finansowania w ramach prawa do pozostania budowy lotnisk regionalnych. Aby to mogło się wydarzyć, powtarzamy nasze postulaty, które już zgłaszaliśmy. Musi zostać zmieniona definicja lotniska regionalnego, tak aby wszystkie pasy startowe, także takie pasy startowe jak pas w Białymstoku i pas w Suwałkach, się w tej definicji mogły zmieścić, bo dzisiaj one tej definicji nie spełniają. Również się muszą zmienić dane dotyczące odległości pomiędzy lotniskami regionalnymi. Dzisiaj one są powyżej 200 km, powinny być zmniejszone gdzieś do około 150, maksymalnie 180 km. I też, co za tym idzie, to musi być również powrót do tego, co się działo chociażby w perspektywie 7-13, bo takie inwestycje były finansowane czy współfinansowane ze środków europejskich. W konkrecie 5 powtórzyliśmy nasze wcześniejsze, też zgłaszane do wielu dokumentów, zgłoszenia odnośnie specjalnego statusu wschodnich regionów przygranicznych. Już też warto podkreślić, wiele w tej kwestii udało się zrobić. Nasi beneficjenci środków europejskich mogą otrzymać wyższe wsparcie z funduszy europejskich, czyli nie 85%, a 95%, co powoduje, że wkład własny zwiększa się 3-krotnie, z 15% do 5%. Również, co za tym idzie, zaliczki na realizację projektów wynoszą 20%, co to już bardzo ważne ustalenie. Ale oczekujemy tego, że regiony wschodniej Unii Europejskiej otrzymają specjalny status. Taka jednolita definicja pozwoli stworzyć specjalne mechanizmy i prawne, i finansowe, aby te regiony z uwagi na te położenie geopolityczne uprzywilejować, tak aby ta spójność Unii Europejskiej była w całości zachowana. 6 kontrakt dotyczy wsparcia kultury, tożsamości oraz rekompensaty dla turystyki. Warto pamiętać, że w naszym regionie 32% naszego terytorium to są tereny przyrodnicze. Są to i parki narodowe, i parki krajobrazowe. Ten ekosystem kultury Unii Europejskiej powinien wspierać również to nasze dziedzictwo kulturowe jako element, który będzie pozwalał nie tylko pozostawać naszym mieszkańcom w naszym województwie, ale także zapraszać turystów. My teraz jako województwo podlaskie 2. już sezon gros środków przeznaczamy na to, aby turysta do naszego województwa mógł przyjeżdżać. Sytuacja, z którą walczymy, nie była przez nas zawiniona. Sytuacja geopolityczna miała charakter zupełnie niezależny, ale żebyśmy mogli na równi konkurować z tą branżą turystyczną z innych regionów europejskich, również w ramach prawa do pozostania te regiony, które chcą z tych środków korzystać, powinny otrzymać środki na wsparcie rozwoju turystyki. Bezpieczeństwo energetyczne, adaptacja do klimatu, jest to 7 i ostatni konkret. Jako województwo podlaskie jesteśmy w czołówce w naszym kraju, jeżeli korzystamy korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Ilość energii wytwarzana w sposób odnawialny jest jedna z najwyższych w naszym kraju, ale stykamy się z innymi problemami, z problemami chociażby tego, jak tą energię przesyłać, jak tą energię magazynować. Te sieci przesyłowe są już dosyć przestarzałe, ich parametry nie pozwalają, aby cała ta energia mogła być przekierowywana właśnie przez tą sieć przesyłową, brakuje magazynów energii, więc również to prawo do pozostania powinno ten wątek bezpieczeństwa energetycznego w sobie zawierać.
1: Mówił marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym. Stanowisko województwa trafi teraz do Komisji Europejskiej.
0: Istotne w Białymstoku.
1: Jak podlaskie firmy mogą skutecznie zdobywać fundusze krajowe i europejskie, w tym te przeznaczone na obronność? O tym m.in. rozmawiali przedstawiciele władz województwa z przedsiębiorcami na konferencji Nauka, Biznes, Samorząd. W programie spotkania znalazły się takie punkty jak m.in. cyberbezpieczeństwo, innowacje, technologie dual use i finansowanie nowych projektów. A za chwilę w naszym programie przegląd wydarzeń tygodnia, w którym będzie m.in. o zakończonym procesie w sprawie 11 oskarżonych o oszustwa metodą na policjanta i prokuratora, o końcu roku akademickiego dla najstarszych mieszkańców miasta oraz o rozpoczętej rekrutacji na nowy rok akademicki na Uniwersytecie w Białymstoku oraz Politechnice Białostockiej.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
4: Magda Tkaczyk, zapraszam. Sąd Okręgowy w Białymstoku zakończył w poniedziałek postępowanie dowodowe w procesie 11 osób oskarżonych o oszustwo metodą na policjanta i prokuratora. Pod koniec czerwca strony mają wygłosić mowy końcowe. Mogą być potrzebne do tego dwie rozprawy. Najpóźniej 2 tygodnie po zakończeniu mów końcowych zapadnie wyrok pierwszej instancji. Śledztwo w tej sprawie prowadziła prokuratura okręgowa w Białymstoku. Przestępstwa zostały popełnione na terenie całego kraju od połowy września 2021 roku do końca kwietnia 2022 roku, a pokrzywdzonymi są w większości osoby w podeszłym wieku. Zarzutami śledczy objęli przestępstwa na szkodę 38 osób. Łączna kwota wyłudzeń to ponad 1 700 000 zł oraz 47,5 tysiąca dolarów. Rozpoczęła się rekrutacja na rok akademicki 2026-2027 na 2 największych uczelniach w Podlaskiem, Uniwersytecie w Białymstoku oraz na Politechnice Białostockiej. Wśród nowości na Uniwersytecie w Białymstoku jest m.in. chemia kryminalistyczna czy fizyka komputerowa gier i robotów, a na Politechnice Białostockiej cyberbezpieczeństwo. Uniwersytet w Białymstoku, największa uczelnia w regionie, łącznie na 47 kierunkach przygotował blisko 4300 miejsc na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Na Politechnice Białostockiej łącznie na 32 kierunkach studiów inżynierskich i licencjackich przygotowano prawie 2000 miejsc. Tymczasem we wtorek na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku odbyło się uroczyste zwieńczenie roku akademickiego najstarszych mieszkańców miasta. Seniorzy, którzy przez ostatnie miesiące zgłębiali wiedzę z zakresu zdrowia i profilaktyki, oficjalnie odebrali dyplomy ukończenia zajęć. Białostoccy seniorzy po raz kolejny udowodnili, że wiek to tylko liczba, a emerytura to idealny czas na rozwijanie pasji. Zamiast odpoczynku w czterech ścianach, miniony rok upłynął im pod znakiem intensywnej nauki. A ci, którzy nie mają planów na drugi weekend czerwca, być może skorzystają z propozycji Domu Kultury Śródmieście w Białymstoku, który organizuje kolejną edycję barokowych ogrodów sztuki, w tym roku pod hasłem Rajski Ogród. I motywem przewodnim będą efektowne rajskie ptaki, żurawie i pawie, mówi prezydent Białego Stoku Tadeusz Truskolaski.
5: Pojawią się w naszej przestrzeni. Już 11 pierwsze zawitają tutaj na ulicy Kilińskiego, ale później oczywiście w ogrodach Pałacu Branickich.
4: Do tego będą koncerty, wystawy, wykłady, spacery, warsztaty i barokowy piknik kostiumowy. A za tydzień w weekend na stadionie lekkoatletycznym oraz terenach wokół Zwierzyńca w Białymstoku będzie Plum Ekiden Sztafeta Maratońska. Wydarzenie od lat łączy sportowe emocje i działalność charytatywną. Jak mówi Grzegorz Kuczyński z Fundacji Białymstok Biega, na stadionie może pojawić się nawet 2800 osób.
6: Tutaj liczy się integracja i chęć właśnie pomocy.
4: Na pomoc dzieciom w ciągu 11 lat udało się zabrać około 270 tysięcy złotych.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i zaprezentowała Magda Tkaczyk.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Przed nami kolejna edycja sztafety Plum Ekiden. 13 i 14 czerwca w zawodach, których centrum będzie stadion lekkoatletyczny w białostockim Zwierzyńcu, zmierzy się blisko 2800 dzieci i dorosłych. Jak podkreślają organizatorzy, nie są to zwykłe biegi, a sportowa rywalizacja w szczytnym celu pomocy Fundacji Koliber, mówi prezes Fundacji Białystok Biega Grzegorz Kuczyński.
3: Jest to nasza sztafeta i maratońska, i 4x5, już wyjaśnię, o co chodzi. Sztafeta maratońska to jest 6-osobowa drużyna, w której cała drużyna łącznie pokonuje dystans maratonu. To jest tak, że pierwsza osoba w tej sztafecie biegnie 7 km 195 metrów, kolejne dwie biegną po 10 km, czwarta, piąta i szósta zmiana, czyli ostatnie 3 osoby biegną po 5 km. Łącznie to daje 42 km 195 metrów, więc jest to sztafeta maratońska. A imprezą taką, znaczy nawet źle bym powiedział, że to jest impreza dowiesząca, bo oni biegną razem, ale obok sztafety maratońskiej, o tak, może to jest lepsze wyrażenie, startuje sztafeta 4x5, czyli sztafeta 4-osobowa, gdzie każdy biegnie 5 km. Zapraszam na tą sztafetę, bo możecie z fajną drużynę sklecić i pobiec nawet w 4 osoby po 5 km każdy. Razem pokonacie 20 km, więc możecie pokonać razem albo maraton, albo prawie półmaraton. No prawie, trochę zabraknie. No ale te 20 km. Natomiast Plum Ekiden jest bardzo kolorowym wydarzeniem. Bardzo dużo drużyn mamy firmowych, bo to jest doskonała integracja i promocja firmy. No, ludzie biegną w koszulkach brandowanych swoją firmą. My dostajemy bardzo dużo takich sygnałów od działów HR-owych z kadr, że to jest lepsze niż impreza integracyjna, bo ludzie tutaj się bawią, spędzają ze sobą dużo czasu i te emocje, które ze sobą zabierają, są po prostu piękne. Mamy takie drużyny, każdego roku to widzę, gdzie w drużynie biegnie prezes, magazynier, księgowa. Z każdej pozycji w firmie można kogoś znaleźć, kto w tej drużynie biegnie, no i to jest ta właśnie integracja, że to nie jest tak, że menadżerowie biegną sami, handlowcy sami, tylko po prostu fajnie się to miesza. No a poza tym część opłat startowych, które zawodnicy wnoszą w Plum Ekiden, przeznaczamy na cel charytatywny. I tak robimy od 2015 roku. Przekazaliśmy już zdecydowanie ponad 200 tysięcy złotych, już chyba, jak sięgam pamięcią, chyba z 250 tysięcy przekazaliśmy na te cele charytatywne, na tej imprezie tylko, bo generalnie na każdej imprezie mamy cel charytatywny i przekazujemy te środki, ale jak mówimy tylko Plum Ekiden. No i dalej to będziemy robili w dalszym ciągu, czyli ten cel charytatywny mamy i nam on przyświeca i naprawdę to jest bardzo kolorowa, mamy czerwiec, kolorowa impreza, kolorowe drużyny, część drużyn się przebiera, no w ogóle fajnie. I znowu, nie chodzi o rywalizację, a chodzi o to, żeby ze sobą pobyć, żeby ze sobą wspólnie spędzić ten czas. I się spotykamy, co ważne w tym roku, spotykamy się, znaczy zawsze się spotykamy na stadionie lekkoatletycznym Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ale to, co jest ważne, ten stadion w tym roku obchodzi swoje stulecie, więc trzeba po prostu tam być. I jeszcze jedna ważna rzecz. My przy każdym wydarzeniu poza Biegiem Pamięci Sybiru mamy biegi dla dzieci, bo o tym musimy pamiętać, ponieważ udaje nam się robić największe biegi dla dzieci w Polsce. Nikt nie jest w stanie w żadnej metropolii typu Warszawa, Poznań, Kraków, nikt nie zrobił jeszcze większych imprez dla dzieci od tych, które my robimy w Białymstoku. To mnie bardzo cieszy. W zeszłym roku 12 tysięcy dzieci z nami biegało w wieku od 2 do 14 lat. Od dwóch lat w Plum Ekiden. I to chcę powiedzieć, mamy Plum Ekiden Mini, czyli takie mini sztafety dla dzieci. Dzieciaki biegają po bieżni stadionu, no coś pięknego, bo one biegały z tymi pałeczkami, jak przekazują sobie te pałeczki, ale trzeba to zobaczyć. Nawet jeżeli ktoś nie zdecydował się zapisać swojego dziecka, to warto przyjść i po prostu popatrzeć na to. To jest coś niesamowitego. My oczywiście tym dzieciom w czerwcu na tej imprezie, na stadionie, razem z miejsko aktywnymi, którymi to robimy, zapewniamy tam jakieś dmuchańce, czyli dzieci mają też frajdę poza bieganiem, no ale oczywiście clue to jest te bieganie. Więc dzieciaki też biegają, też przekazują swoją część opłaty startowej na cel charytatywny, czyli uczymy tych dzieci od najmłodszych lat, że bieganie może się łączyć z takim dobrym celem jeszcze, czyli biegamy i pomagamy. Generalnie to jest nasze takie hasło. Później, ostatni weekend czerwca, zapraszam na Dolny Śląsk do Świeradowa Zdroju i Zero Ultra Trail. Tam biegamy na dystansach od 16 km do ponad 100, więc okej, już tam nie ma piątki, nie do końca mamy gdzie tam zrobić. Natomiast jeżeli ktoś się zastanawia, to powiem tylko tyle. No biegamy sobie w górach. Trasy są poprowadzone, jak mówimy o tym najkrótszym dystansie, trasa jest poprowadzona w taki sposób, że pierwsze 6 km idziemy pod górę. Bym przesadził, bym powiedział, że każdy biegnie, no tak nie jest. No oczywiście ta elita biegnie, ale zdecydowana większość idzie pod górę, a później 10 km zbiegamy. To przyjemnie brzmi i to jest bardzo fajne. No i mamy bieg górski zaliczony. Do tego zachęcam. Tam mamy dystanse 16 km, 25, 35, 50, 70 i 100, ponad 100. Więc biegamy po górach izerskich, więc duch gór nam towarzyszy. Jesteśmy na przepięknych terenach. No i to jest ostatni weekend czerwca. Zapraszam do Świerodowa Zdroju. Później mamy imprezę tylko dla dzieci. To jest ostatni weekend sierpnia Hero Run Kids. I to jest impreza dla dzieciaków, którą robimy z miejsko aktywnymi na plaży miejskiej w Dojlidach, czyli Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji również z nami tę imprezę przygotowuje. I na plaży dzieciaki, oj, mają taką frajdę, że to naprawdę aż trudno opisać. W ubiegłym roku 2,5 tysiąca dzieci z nami tam było. Przygotowujemy przeszkody dla dzieci, bo to nie jest zwykły bieg. To jest bieg z przeszkodami. Dzieciaki pokonują przeszkody, taplają się z nami w błocie, wchodzą do wody, czołgają się po piasku. Mnóstwo frajdy. Oczywiście zawsze dystans jest uzależniony od wieku dziecka. To proszę tam się nie obawiać. Te maluchy naprawdę są tylko na piasku, na plaży z nami. I też są takie 2-, 3-, 4-latki. No komedia. Trzeba zobaczyć, tak, jak te dzieci są umorusane w tym piasku, w błocie, w butach wchodzą do wody. No, dla nich to też jest coś takiego, coś, czego rodzice zawsze zabraniali i nagle można. I to jest tak na koniec wakacji będzie. Później we wrześniu mamy Białystok Biega. Będzie 16. edycja naszej najstarszej imprezy, od której wszystko się zaczęło. Też mamy biegi dla dzieci, które robimy z księgarnią Tania Książka. Też ponad 2000 dzieci będzie na starcie. Później mamy nocną piątkę, czyli bieg na 5 km nocną porą, a w niedzielę będzie bieg na 10 km, czyli to jest piątka i dycha nasza przy Białystok Biega. I wszystko startuje z ulicy Branickiego, a metę ma przy Galerii Białej. Później mamy Bizon Ultra Trail, czyli nasza impreza trailowa, którą mamy w Puszczy Knyszyńskiej, którą organizujemy od 2020 roku. I to jest jeszcze szersza impreza. Najpierw w sobotę biegamy na dystansach od 10 do 100 km. Jest 6 dystansów, więc można sobie wybrać, kto chce krócej, kto chce dłużej. Wszystko jest po Puszczy Knyszyńskiej, bardzo pięknie, w ogóle jesteśmy oderwani od cywilizacji. A startujemy i finiszujemy w Supraślu, który jest sercem tych zawodów. Natomiast jak w sobotę puszcza należy do biegaczy, to w niedzielę mamy Bizon MTB. Czyli zapraszamy kolarzy MTB i tych, którzy wolą gravel. Na gravelu jadą ponad 100 km, a kolarze MTB jeżdżą na krótszych dystansach i tam też mamy dla dzieciaków, ale dzieci jadą z rodzicami, więc w ogóle jest fajnie, jest taka integracja rodziców z dziećmi. No ale to trzeba wejść sobie na stronę naszą Bizon MTB i poczytać, jak to wygląda i z czym to się je. To jest październik. Też są biegi dla dzieciaków, z którymi biegamy z kolei po supraskich lasach, więc też dzieciom pokazujemy różne aktywności. Są biegi z przeszkodami, biegi po lesie, biegi na bieżni stadionu, biegi po ulicy, czyli pokazujemy, że to bieganie nie jest nudne, bo można na różne sposoby do tego podchodzić. Później w listopadzie mamy Biegnę dla Niepodległej, czyli to jest nasza ostatnia impreza w roku. No, biegamy z powodu Święta Odzyskania Niepodległości, też mamy biegi dzieci i biegi dla dorosłych. Biegamy na symbolicznym dystansie 1918 metrów oraz na biegu głównym na dystansie 10 km. No i tak kończymy rok. Te biegi dzieci są u nas zebrane w cykl Super Biegacz. To jest taki cykl, w którym mamy 6 imprez dziecięcych i wystarczy, że dziecko pobiegnie w 4 z nich i dostanie na koniec sezonu taki specjalny medal Super Biegacz. Czyli taka specjalna nagroda. Uznajemy wtedy, że to dziecko jest super biegaczem. Było z nami na 4 imprezach różnych, czyli biegało, zakładam, i w lesie, i na ulicy, i na bieżni, i może bieg na plaży. Różne biegi poznało, było z nami, ukończyło, więc jest super biegaczem. Myślimy też o dzieciach, myślimy o dorosłych.
1: Ciekawa jestem, ile osób z kanap i foteli porwie ta rozmowa. Obstawiam, że chyba się pojawi kilku nowych zawodników, bo z taką pasją i z taką prostą informacją, że każdy może, myślę, że trafiasz do tych, co jeszcze siedzą na tych bujakach swoich.
3: No bardzo dziękuję, ale po prostu może to dlatego, że mówię prawdę, że to naprawdę jest proste i nie trzeba tutaj kombinacji. Później dojdą jakieś rzeczy, ktoś na pewno jak zacznie biegać, będzie chciał sobie jakiś zegarek biegowy kupić, jakieś lepsze buty, lepszy strój i tak dalej, ale naprawdę, żeby zacząć, to nie jest potrzebne. Absolutnie. Naprawdę, do niczego nie potrzebujecie mega sportowego, nie wiadomo jakiego zegarka. Na początku wystarczy, żeby miał stoper, po prostu. Bo nie jest ważny dystans, mówię o tym pierwszym okresie, to nie jest ważny dystans, tylko jest ważny czas aktywności, bo jeżeli ktoś siedział i nic nie robił, to musi się zacząć ruszać. A później przejdziemy do tych rzeczy, jak zrobić, żeby biegać szybciej, żeby biegać dalej i tak dalej, i tak dalej.
1: Grzegorz Kuczyński był gościem Radia Złote Przeboje, prezes Fundacji Białystok Biega i oczywiście wspaniały biegacz. Pieniądze zebrane podczas tegorocznej sztafety mają zostać przeznaczone na wyjazd wytchnieniowy dla dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodziny. Impreza odbywa się w wyjątkowym miejscu, na stadionie lekkoatletycznym imienia Wojciecha Nowickiego, który w tym roku obchodzi swoje stulecie. Obiekt ten jest nie tylko areną dla zawodowców, którzy pod koniec lipca zmierzą się tu podczas Mistrzostw Polski, ale także miejscem integracji dla amatorów i dzieci. Mówi kierownik tego obiektu Rafał Gosk.
7: Jest to najstarszy i najbardziej zasłużony obiekt, na pewno w naszym mieście, a może nawet w regionie. I tutaj słów kilka chciałem powiedzieć o ciekawej historii tego obiektu, gdyż początki, plany budowy tego obiektu rozpoczęły się już po 1919 roku. Wtedy to podjęto taką decyzję o zorganizowaniu i uporządkowaniu terenu ówczesnego Parku Konstytucji 3 Maja, teraz zwanego Parkiem Zwierzynieckim. I jednym z etapów była właśnie budowa stadionu w Zwierzyńcu. Stadion po krótkiej, kilkumiesięcznej budowie powstał w 1926 roku. 5 września nastąpiło uroczyste otwarcie. Obiekt wtedy składał się z boiska piłkarskiego, z bieżni 400-metrowej, lekkoatletycznej. Nie w takim kształcie jak teraz, oczywiście nie z takim podłożem, ale służyła ona do biegania i takiego pawilonu dla sportowców. Tak jak mówiłem, huczne otwarcie 5 września 26 roku. Odbyły się wielkie zawody sportowe. Wszystkie kluby ówczesne białostockie wzięły udział. Też wszyscy mieszkańcy. Odbył się taki uroczysty pochód. Obiekt został otwarty i głównie służył on wtedy do rozgrywek piłkarskich. Zresztą tak się działo do 70. lat ubiegłego wieku. Bardzo był wykorzystywany przez białostockie kluby sportowe, jeśli chodzi o piłkę nożną. Natomiast po otwarciu jakby ten entuzjazm troszeczkę upadł i obiekt stopniowo niszczał do 33 roku. Wtedy podjęto decyzję o tym, żeby go odnowić, zmodernizować i w 34 roku obiekt zmodernizowano, zyskał nową trybunę krytą na 600 osób. Na dole były szatnie dla zawodników, był też taki klub, powiedzmy restauracja. I tu ciekawostka, te trybuny zbudowane w 1934 roku przetrwały do 1982 roku, czyli blisko 50 lat. Przetrwały zawiruchę wojenną, tak jak zresztą jak cały stadion. Udało się tym trybunom przetrwać. No i cóż, i w 1934 roku obiekt, tak jak mówiłem, został zmodernizowany i głównie też z tego powodu, wydaje mi się, w 1935 roku, w dniach 6-7 lipca, odbyły się na tym stadionie pierwsze Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. To były wtedy Mistrzostwa Polski mężczyzn, gdyż w okresie przedwojennym oddzielnie odbywały się Mistrzostwa Polski kobiet i mężczyzn. Także to była taka pierwsza, bardzo prestiżowa i najważniejsza w kraju impreza. No wiadomo, później zawierucha wojenna, obiekt był wykorzystywany przez Rosjan, przez Niemców, ale myślę, że też dzięki temu obiekt przetrwał, mimo tego, że znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie centrum Białegostoku, a jak wiemy, centrum Białegostoku było zniszczone w ponad 80%. To oprócz wieży spadochronowej, która była w miejscu teraźniejszego boiska bocznego, stadion przetrwał. Po wojnie znów zaczął tętnić życiem. Tak jak mówiłem, to były zawody lekkoatletyczne, były zawody kolarskie, były o dziwo zawody motocyklowe rozgrywane na tym stadionie. No i przede wszystkim był wykorzystywany do lat 70. jako obiekt piłkarski. 1982 rok, warto odnotować, właśnie została już zburzona ta trybuna, która była jeszcze trybuną przedwojenną. Została postawiona nowa, ale dopiero w 89 roku, która jest do dzisiaj. W 2017 roku, warto też to powiedzieć, odbyły się drugie Mistrzostwa Polski na tym obiekcie, to już całkiem niedawno, a kończąc i ta historia zatacza koło, w tym roku takim głównym, kulminacyjnym, powiedzmy, punktem obchodów stulecia stadionu w Zwierzyńcu będą 102 PZLA Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce, już kobiet i mężczyzn oczywiście, tak jak to teraz się już odbywa, czyli najważniejsza impreza lekkoatletyczna w kraju, 24-26 lipca, już dzisiaj wszystkich słuchaczy na tą imprezę serdecznie zapraszam.
1: Mówił kierownik stadionu w Zwierzyńcu Rafał Gosk.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Historię wywózek Polaków do Kazachstanu chcę przypomnieć i upamiętnić w 90. rocznicę tych wydarzeń Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Zaplanowano cykl wydarzeń, wystaw, konferencji naukowych i spotkań, które będą odbywały się przez cały rok w Polsce i w Kazachstanie. Dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru, profesor Wojciech Śleszyński, powiedział, że data inauguracji obchodów nie jest przypadkowa. 28 kwietnia 1936 roku Rada Komisarzy Ludowych ZSRR przyjęła tajną uchwałę nakazującą oczyszczenie pasa granicznego z tak zwanego wrogiego elementu, mówił historyk. Śleszyński dodał, że były dwie fale deportacji w czerwcu oraz na przełomie września i października 1936 roku. Powiedział też, że deportacje dotyczyły społeczności polskiej, która wtedy po pokoju ryskim znalazła się poza granicami państwa polskiego. Historyk podkreślił, że wywózki do Kazachstanu, który sam został wyludniony przez politykę sowiecką, miały być rodzajem kary. Łącznie deportowano ponad 70 tysięcy ludzi, z czego 75% stanowiły osoby narodowości polskiej.
8: Te osoby nigdy nie były obywatelami polskimi, w tym sensie obywatelami II Rzeczpospolitej, ale to byli Polacy. Po zakończeniu I wojny światowej i po wojnie polsko-bolszewickiej, kiedy wytyczono tak zwaną granicę ryską, na wschodzie została duża grupa społeczności polskiej, która z różnych powodów, najczęściej ekonomicznych, ale też i emocjonalnych, przywiązania do ziemi, była to drobna szlachta bardzo często, nie chciała opuścić swojej ojcowizny. I te osoby w 1936 roku spotkały represje. Kiedy po próbach pozyskania tej społeczności i przyciągnięcia jej do ideologii komunistycznej, chociażby likwidacji kościołów katolickich, nie do końca się to udało, Stalin podjął decyzję, że tą ludność pogranicza, bo to było pogranicze ówczesne polsko-sowieckie, należy deportować. Należy deportować na step Kazachstanu, gdzie kilka lat wcześniej doszło do masowego głodu i wymarcia miejscowej ludności. Tam w 1936 roku w dwóch falach, w czerwcu i później we wrześniu, zesłano tysiące Polaków naprawdę na goły step. To był step, gdzie był zaznaczony tylko punkt. Najczęściej władza wykopała studnię. Była to słona woda, bo problem, że w Kazachstanie mamy kłopoty z wodą pitną, taką, którą my znamy tutaj w Polsce, ale dzięki temu, że była ta woda, ta ludność była tam zsyłana i musiała przeżyć. Musiała przeżyć pierwszą zimę. Ta zima to były ziemianki, często to były namioty. Zbierała olbrzymie żniwo. Kiedy penetrowaliśmy te tereny w północnym Kazachstanie, odwiedzaliśmy cmentarze, zadawałem pytanie, czemu ta część cmentarza jest pusta. Miejscowi odpowiadali, my tutaj nie chowamy, chociaż nie ma żadnych krzyży. My wiemy, że tu znajdują się osoby, które po prostu zmarły w czasie transportu i leżą w zbiorowych grobach. 36 rok, Polacy trafiają do Kazachstanu, co jest też charakterystyczne. Często ci, którzy będą deportowani w 1945 roku, ogromnemu zdziwieniu są kierowani do kołchozów i słyszą język polski, kresowy, i zastanawiają się, skąd w tym Kazachstanie Polacy. A są ci zesłańcy, którzy trafili tam w 1936 roku. Ale ci, którzy trafili w 1936 roku, ich nie objęła tak zwana amnestia z 1941 roku. Ci, którzy trafili w 1940-1941 roku, mieli szansę wyrwać się z sowieckiego piekła wraz z armią Andersa. Ci wcześniejsi nie. Dlaczego? Bo nie byli formalnie obywatelami II Rzeczpospolitej. Ich ta amnestia nie objęła. Oni też nie mogli wrócić do Polski w 1941-1946 roku. Oni tam zostali. Oni tam budowali swoją przyszłość, często tracąc umiejętność pisania. Jedynym elementem, który przypominał polskości, była książeczka do nabożeństwa. U nas jest kilka tych książeczek do nabożeństwa w naszych zbiorach i pierwsze moje zdziwienie było takie, czemu te wszystkie książeczki nie mają pierwszych stron? No, wydało mi się, pierwsza, druga mogła zostać zniszczona, ale kilka, których mamy, a była prosta sprawa. Pierwsza strona w książeczce do nabożeństwa to był krzyż, było zaznaczone, że to jest książka do nabożeństwa, książka religijna. Ale poza tym, ktoś, kto nie znał polskiego, nie miał żadnego pojęcia, że to jest książka religijna, a nie zwykła książka. Natomiast te książki były wykorzystywane. Często mamy zapis cyrylicą języka polskiego, bo ludzie nie potrafili czytać po polsku, ale czytali cyrylicą, ale wypowiadali słowa. Myślę, że starsze pokolenie pamięta i myślę, że nie jeden z nas w książkach do nauki języka rosyjskiego pisał alfabetem polskim słowa rosyjskie, żeby powtarzać. Także dopiero przychodzi upadek komunizmu i Rzeczpospolita, przykro to powiedzieć, dopiero wtedy zaczyna przypominać o członkach swojej społeczności. Jest to już trzecie, czwarte pokolenie. i dopiero w ostatnich latach tak naprawdę daje się pełną szansę tej społeczności powrotu tutaj do Polski. Widzimy kolejne fale w ostatnich 2 dziesięcioleciach, a ten ostatnie dziesięciolecie to jest przyspieszenie, chociażby z tego względu, że po prostu brakuje nam ludności. Kiedy polscy potomkowie tutaj przyjeżdżają do Polski, rozpoczynają nowe życie i z nimi chociażby spotkamy się 10 czerwca w Sejmie Rzeczpospolitej w Warszawie, gdzie będziemy otwierali wystawę i przy okazji spotkamy się z potomkami, porozmawiamy o historii, ale chyba to, co najważniejsze, o współczesnych problemach. Z jakimi problemami spotykają się tutaj? Bo często spotykając osoby, które mówią łamanym polskim, nie zastanawiamy się, że są to Polacy, że to są potomkowie. Tylko stosujemy prosty skrót, szczególnie tu na Podlasiu, ruski.
1: Czy z tymi ludźmi zwiedzający będą mieli szansę się spotkać w samym Muzeum Sybiru?
8: Planujemy spotkania, zresztą mamy cały szereg wydarzeń. Myślę, że wyjątkowością tych uroczystości 90. rocznicy jest to, że one zarówno będą się odbywać w Polsce, jak i za granicą. Część ich jest ulokowana w Kazachstanie. Zresztą symbolicznie zaczynamy, już powiedziałem, 10 czerwca otwarciem wystawy w Sejmie, a kończymy otwarciem podobnej wystawy w języku kazachskim w Muzeum Narodowym Kazachstanu w Astanie. Jest to różny cykl wydarzeń i co jest bardzo ważne, różne instytucje włączyły się w te uroczystości. My tylko koordynujemy, ale nie narzucamy. Każdy robi tak, jak uważa. Bo myślę, że każda instytucja wie najlepiej, jak to zrobić. Mamy konferencję w Instytucie Witolda Pileckiego w Warszawie w czerwcu, ale mamy też wydarzenia w Astanie, mamy też centralne uroczystości 20 czerwca w Oziornym, to jest północny Kazachstan, to jest kazachska Częstochowa. To jest miejsce cudu, który uratował Polaków w 1940 roku. Jezioro, które cyklicznie wysycha, w tamtym roku niesamowicie obrodziło rybą. Co prawda naukowcy wyjaśniają, że jest to cykliczne wydarzenie, ale dla tych osób z 1940 roku to był cud, bo ich uratował od głodu. Zawsze to powtarzam, że Muzeum Pamięci Sybiru powstało w hołdzie dla pamięci, doświadczenia Sybiraków, ale jest to muzeum, które nie powstało dla Sybiraków. Ono powstało dla kolejnych pokoleń, bo dlatego, że dla samych Sybiraków nie musimy opowiadać tej historii. Tą historię musimy opowiadać dla naszego pokolenia. I ono powstało dla naszego pokolenia, dlatego też musimy używać często narzędzi, które do nas docierają.
1: Proszę powiedzieć, czy są osoby, które u Was szukają swoich krewnych? Czy muzeum daje też szansę na odkrycie historii rodzin?
8: Nie tylko obywatele polscy, nie tylko mieszkańcy naszego kraju zwracają się do nas z poszukiwaniem, bo jest zrozumiałe, że my, mając dział naukowy, nam jest po prostu łatwiej odszukać. Mógłbym tutaj przytaczać dziesiątki przykładów listów spływających, powiem tylko o jednym. Kiedy to córka Sybiraczki, jeszcze wtedy ona żyła, bo osobą już bardzo w podeszłym wieku, poprosiła nas o odszukanie wiadomości o mamie, bo mama nic nie pamiętała. Miała tylko bilet na statek z Afryki Południowej do Argentyny i jedno zdjęcie, jak młoda dziewczyna, 14-letnia, 15-letnia, stoi oparta o burtę statku i to wszystko. Myśmy odnaleźli dokumenty, się okazało, że była sierotą, została zesłana do Outshore, do obozu w RPA. Później przyjechała do Argentyny i odpowiedź była jaka? Że jeszcze przed śmiercią mamy obie panie, czytając te dokumenty, płakały.
1: Ponadto, co teraz dzieje się w muzeum, także na lato przygotowujecie ciekawą wystawę, można powiedzieć wręcz egzotyczną.
8: 10 lipca otwieramy wyjątkową wystawę po raz pierwszy w Polsce Arpigieras. Po polsku, chociaż to też nie mamy dobrego słowa po polsku, bo to jest patchwork. To są specjalne obrazy przygotowywane przez kobiety, które w czasie dyktatury Pinocheta w Chile straciły swoich mężów, swoich synów i w ten sposób, żeby poradzić sobie z traumą, przygotowały te obrazy. Te obrazy były przemycane z Chile do wielkich galerii światowych, które kupowały te obrazy. Te pieniądze trafiały do tych rodzin wspomagając. Natomiast dzisiaj te obrazy znajdują się poza granicą, ale oczywiście największa kolekcja jest w muzeum w Chile, Muzeum Praw Człowieka w Santiago de Chile. I dzięki współpracy z tym muzeum mamy wyjątkową kolekcję. Po raz pierwszy w Polsce 10 lipca otwieramy tą wystawę.
1: Gościem Radia Złote Przeboje był dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru, profesor Wojciech Śleszyński.
0: Ciekawe dla mieszkańców Białegostoku.
1: powstaje nowy, spektakularny szlak kajakowy, który połączy aż trzy województwa. Ponad 350 km przygody, nowoczesne przystanie i natura w najpiękniejszym wydaniu. Mówi Małgorzata Wilk-Grzywna, wiceprezeska Polskiej Organizacji Turystycznej.
9: Na naszych oczach powstaje markowy produkt turystyczny. Markowy produkt turystyczny to jest taki, który jest unikalny, który jest wyróżniający się na tle konkurencji, co najmniej w Polsce, i ma fantastyczne atuty ten produkt, szlak Pisanarew. To są przede wszystkim walory przyrodnicze, niezwykłe walory hydrograficzne. Rzeka Narew to jedna z trzech rzek na świecie, która po prostu ma takie warunki. Oprócz Amazonii i Kongo, to jest po prostu rzeka, która jest taką rzeką warkoczową i to ją po prostu wyróżnia na tle innych. Poza tym fantastyczne inne walory przyrodnicze, dzika przyroda, dziewicze tereny wokół szlaku, 351 km tego szlaku, wspaniała infrastruktura, która powstanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, ale również, szanowni państwo, produkt markowy to produkt dobrze zarządzany. Dobre zarządzanie to przede wszystkim jakość, dbałość o tą powstającą w ramach projektu infrastrukturę turystyczną, dbałość również o usługi. Ja bardzo się cieszę, że w ramach projektu przewidziano miejsca przyjazne kajakarzom, miejsca przyjazne kamperowcom, że zadbano o to, aby również do całego projektu włączeni byli przedsiębiorcy, ale również to dobre zarządzanie to dbałość o ofertę turystyczną. Polska Organizacja Turystyczna przeprowadziła takie badanie, segmentacja turystów krajowych, i okazało się, że 30-40% naszych rodaków zainteresowanych jest właśnie takim wypoczynkiem w naturze, a 16% to jest właśnie taki segment wypoczywający w naturze, także bezpośrednio zainteresowani tego typu produktem. Dobre zarządzanie to również spójna promocja pod wspólnym parasolem marki, tworząca spójną komunikację. Ja mam nadzieję, że to jest taki początek nowej ery w rozwoju również turystyki zrównoważonej, bo to jest niezwykły produkt turystyki zrównoważonej. My jako Polska Organizacja Turystyczna idziemy w kierunku rozwijania, popularyzacji idei turystyki zrównoważonej i w tym roku przeprowadzony zostanie pilotaż obszarów, destynacji właśnie takich zrównoważonych. Mam nadzieję, wierzę w to głęboko, że takiej certyfikacji podda się również szlak Pisanarew i będzie to szlak turystyki zrównoważonej na tym najwyższym według kategorii.

0: wspaniałe województwa pod kątem i gospodarczym, i społecznym, turystycznym, i przyrodniczym. W takim wspaniałym dziele województwo warmińsko-mazurskie jako partner regionalny razem z partnerem lokalnym, czyli Spiszem, włączyli się oczywiście z przyjemnością w ten projekt, ponieważ nasza wschodnia część województwa, gmina Pisz, ma ogromny potencjał turystyczny, który jeszcze nie jest rozwinięty i to jest oczywiście ogromna szansa dla rozwoju i społecznego, i rozwoju gospodarczego. Gałęź gospodarcza jako turystyka jest ogromną, ogromną gałęzią dla naszego województwa. Dzięki turystyce rozwijamy się, dzięki turystyce przyjeżdżają do nas turyści, dzięki turystyce pozyskujemy i środki na rozwój gospodarczy, ale również na rozwój społeczny. Mam nadzieję, że połączenie tych trzech województw będzie skutkowało wspaniałym projektem, wspaniałym produktem turystycznym, dzięki któremu przez wiele, wiele lat będziecie Państwo słyszeli o nazwie Pisanarew i będziecie Państwo słyszeli o naszych województwach i usłyszycie o tym, jak dużo turystów przyjeżdża do naszego regionu.
1: To była Katarzyna Sobiek, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Jako, że mamy astronomiczne lato, trzeba się po prostu tam wybrać.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: A tymczasem dwie największe uczelnie na Podlasiu, Uniwersytet w Białymstoku i Politechnika Białostocka, rozpoczęły rekrutację na studia. Na Uniwersytecie Medycznym rekrutacja ta trwa już od maja. Wszystkie trzy uczelnie oferują nowe kierunki. Politechnika Białostocka otwiera cyberbezpieczeństwo na Wydziale Informatyki. To kierunek stworzony we współpracy z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości i liderami w branży IT. Uniwersytet w Białymstoku proponuje z kolei aż 5 nowych kierunków. To chemia kryminalistyczna, fizyka komputerowa, gier i robotów, prawo i podatki w biznesie, slawistyka wschodnia oraz prawo nowych technologii i cyberbezpieczeństwa. W związku z ogromnym zainteresowaniem psychologią zwiększono na tym kierunku limit miejsc do 60. Zresztą także Uniwersytet Medyczny w Białymstoku otwiera psychologię, na którą rozpoczął rekrutację na początku maja. W ofercie Uniwersytetu jest też kolejna nowość: bioinformatyka medyczna, kierunek łączący nauki medyczne, biologię i analizę danych, mówi rektor Uniwersytetu Medycznego profesor Marcin Moniuszko.
3: Otwieramy właśnie bioinformatykę medyczną, czyli ten kierunek dla cyfrowych lekarzy, dla tych, którzy mogą leczyć całe populacje, całe duże grupy ludności, nie wychodząc ze swojego pokoju, sprzed smartfona, no może bardziej sprzed ekranu komputera, więc ci, którzy chcą połączyć niesienie pomocy z pasją informatyczną i z poznawaniem tajników medycyny, tej opartej chociażby o charakter genomowy, metabolomowy, no to jest coś niebywałego. Serdecznie zapraszamy, to będzie coś fantastycznego. Ale otwieram też psychologię. To jest coś, czego uważam absolutnie potrzebuje nasze miasto, nasz region i tutaj tego nigdy nie będzie za wiele, bo po prostu takie mamy czasy i potrzebujemy coraz więcej osób, które mają odpowiednie wykształcenie po to, by w przyszłości móc lepiej pomagać. Problemów nam oczywiście nie brakuje, więc serdecznie również to polecamy. To już od jesieni tego roku rozpoczynamy również kształcenie na tym kierunku, ale mamy też nasze tradycyjne. Pozostało oczywiście najstarszym naszym kierunkiem jest kierunek lekarski, bo ten mamy od 76 lat, jest najliczniejszy i gorąco tradycyjnie zachęcamy tych, którzy chcą związać swoją przygodę z uprawianiem medycyny w zawodzie lekarza. Bardzo również tradycyjnym kierunkiem o ugruntowanej kilkudziesięcioletniej tradycji jest kierunek również lekarsko-dentystyczny, czyli popularnie zwany stomatologią, na który też serdecznie zapraszamy, ale te kilkudziesięcioletnie kierunki to również farmacja, to również analityka medyczna. Niesłychaną popularnością cieszą się takie kierunki jak pielęgniarstwo, jak ratownictwo medyczne, jak fizjoterapia. Bardzo ważne, bardzo potrzebne. Ja zawsze będę powtarzać, zawsze powtarzałem i powtarzam, że medycyna to sport zespołowy i nie uprawia się pojedynczo. To jest zespół, który potrzebuje różnych kompetencji i my w Uniwersytecie Medycznym takie różne kompetencje, w takich różnych kompetencjach rzeczywiście naszych specjalistów kształcimy i to jest niesłychana przygoda pod tym względem, ale to też kosmetologia, to też logopedia, to też zdrowie publiczne i tak dalej, i tak dalej. Dietetyka, właśnie mówiliśmy tyle o żywności. Dietetyka jest niesłychanie ważnym tutaj też elementem takiej terapii. Przy lekarsko-dentystycznym mamy też higienę stomatologiczną. Mamy więc szereg możliwości do realizacji naprawdę dla bardzo wielu kierunków, dla bardzo wielu przyszłych specjalistów. Studia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku to naprawdę piękna, niesamowita przygoda. Słuchaczkom i słuchaczom warto też może powiedzieć, że poza zdobywaniem takich kompetencji i wykształcenia w zawodzie, który za chwilę daje niemalże 100%, czasami 200% gwarancję pracy, to jest fajne.

0: teraz. W ogóle w naszym uniwersytecie bardzo fajnie się studiuje. Mamy najpiękniejszy kampus w Polsce i mówię to naprawdę z pełną odpowiedzialnością. Nie wspominam tu tylko o przepięknym pałacu położonym w parku, choć pokażcie mi drugi taki państwo uniwersytet i bardzo się z tego jesteśmy dumni, bardzo się z tego cieszymy. Studenci bardzo też to doceniają, ale to wszystko jest blisko siebie. Zarówno nasze centra, te główne kwatery związane właśnie z centrum dowodzenia w Pałacu Branickich, parki, akademiki, centra dydaktyczne, nauki podstawowe, to wszystko jest obok siebie, przy jednej ulicy, a później parkiem cudownie przechodzimy w kierunku części klinicznej, naszych szpitali klinicznych. To wszystko jest spacer przez piękny park, więc naprawdę w niezbyt wielu miejscach w świecie znajdą nasi młodzi ludzie tak świetnie blisko siebie zlokalizowane kwestie. I to gdzie? W samym centrum miasta, gdzie po zajęciach można od razu po prostu wyjść do centrum, chociażby po to, żeby odpocząć w gronie swoich przyjaciół przy oczywiście filiżance herbaty albo kawy. Położenie naszego kampusu, położenie tych głównych części dydaktycznych, ale klinicznych też uczelni jest no, niesłychaną atrakcją, tak mi się wydaje. Ja ciągle jestem tym zachwycony, naprawdę. Ciągle cieszę się sam, bardzo często przemieszczam się piechotą pomiędzy częścią kliniczną, a częścią dydaktyczną, a Pałacem Branickich. Gorąco to polecam, bo to jest piękny park. To, co jest jeszcze fascynujące, to przepiękne życie studenckie, które się toczy. Mamy tyle niesamowitych organizacji. Nasze studentki, nasi studenci no, są po prostu no, fantastyczni. Jak oni po prostu potrafią cudownie uzewnętrznić swoje talenty na tak wielu różnych polach, tych artystycznych. To chociażby z niesamowitą tradycją chóru Uniwersytetu Medycznego, ale także osoby, które mają wielkie te talenty aktorskie, mogą zrealizować się w kabarecie, w naszym klubie co nieco. Ci, którzy mają pasję bardziej medialną, mogą zrealizować się w naszym legendarnym Radio Suple. W ogóle dwie te organizacje cieszą się legendarną przyjaźnią. To jest wpisane w tradycję naszej uczelni, no, ale to są organizacje również związane z chociażby z zainteresowaniami fotograficznymi. Młody medyk, który jest częścią, gdzie swoje talenty pisarskie można realizować i dziennikarskie i tak dalej, i tak dalej. Bardzo wiele artystycznych, różnych innych pól aktywności. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak aktywni są nasi studenci, no nie wspominając oczywiście o działalności takiej czysto promocyjnej, edukacyjnej, naukowej, około 100 kół naukowych. No życie naprawdę jest na bardzo, bardzo intensywnym poziomie. Oczywiście pod względem nauki tak, no to oczywiście, że trzeba się uczyć, ale to są fascynujące rzeczy. Co może być bardziej fascynującego niż poznawanie tajemnic własnego organizmu, własnego ciała? To jest coś pięknego, rzeczywiście. Gorąco polecam. Na każdym kierunku zresztą to znajdą nasi studenci. Czasem tak nawet stereotypowo mówi się, część osób, ciągle mnie to jeszcze zaskakuje, ale kojarzy Uniwersytet Medyczny jakby tylko z jednym kierunkiem, kierunkiem lekarskim, czasem innym. No tak nie jest. Tych kierunków jest już 17, a będą jeszcze dwa kolejne, więc jest tu coś dla każdego i naprawdę warto o tym pamiętać. No mówiliśmy na przykład o badaniach tutaj obrazowych, no do tych kierunków przecież no, chociażby jeszcze elektroradiologia i tak dalej, i tak dalej. No i jest to fascynująca przygoda. Pamiętajmy, medycyna to sport, w którym pracuje wiele ludzi, jest to sport całego zespołu i on potrzebuje profesjonalistów na każdej pozycji, na każdym stanowisku i takich profesjonalistów chcemy kształcić. I nie dość, że wykształcimy, to jeszcze gwarantujemy wszystkim naszym słuchaczom, którzy nas słuchają, że jak do nas przyjdziecie, to spędzicie tu naprawdę najpiękniejsze lata swojej młodości w fajnym otoczeniu, wśród bardzo kreatywnych ludzi, którzy wiedzą, czego chcą, ale też, którzy lubią w bardzo ciekawy sposób rozwijać swoje talenty, którzy lubią też się bawić, którzy tworzą niesamowite koloryt naszego miasta, regionu. Jestem z tego powodu bardzo, bardzo ciągle przeszczęśliwy, przedumny, jak fajną społeczność tworzą nasi studenci.
1: Kandydaci na studia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku mogą rejestrować się do 10 lipca przez system internetowej rekrutacji. Szczegóły oczywiście na stronie uczelni w zakładce rekrutacja, mówił rektor Uniwersytetu Medycznego profesor Marcin Moniuszko. Tymczasem siedziba medyka Pałac Branickich wróci na kilka dni do swoich korzeni. Znowu wypełni się barokową sztuką. 11 czerwca startuje 4-dniowe wydarzenie, które co roku przywraca 18-wieczny klimat Pałacowi Branickich. Przed nami 11 festiwal Barokowe Ogrody Sztuki. Symbolem tegorocznej imprezy będą rajskie ptaki, żurawie i pawie, a hasło to Rajski Ogród. Od 11 do 14 czerwca odwiedzający będą mogli liczyć na wiele atrakcji związanych z czasami Branickich, mówi prezydent Białego Stoku Tadeusz Truskolaski.
2: Będzie to przedsmak Edenu, czyli raju, ptaki rajskie, a więc żurawie i pawie. Pojawią się w naszej przestrzeni już 11 pierwsze zawitają tutaj na ulicy Kilińskiego, ale później oczywiście w ogrodach Pałacu Branickich, z tym, że w tej wystawie właśnie ptaków rajskich będą towarzyszyły liczne imprezy, spotkania, koncerty. Jeden z tych koncertów, pierwszy, odbędzie się w ogrodach Pałacu Branickich, drugi w Auli Magna, ale też szereg jeszcze innych spotkań towarzyszących. Także na pewno będą to bardzo ciekawe wrażenia artystyczne. Mieliśmy już w poprzednich latach właśnie przykłady różnych instalacji, które były na kilka dni sprowadzane, ale właśnie pokazywały piękno i bogactwo właśnie baroku.
1: Jak zapowiada organizator wydarzenia, dyrektor Domu Kultury Śródmieście Wojciech Bokłago-Debow, atrakcji nie zabraknie.
3: Kolejna edycja, 9. Barokowe Grody Sztuki. Tym razem, tak jak pan prezydent powiedział, przenosimy się do Rajskiego Ogrodu. Instalacja Rajskie Żurawie na Kinińskiego, myślę, że będzie takim nowum, ale też wprowadzi w temat tegorocznego festiwalu. Ta instalacja będzie mieszkańców bawiła do końca sierpnia tego roku. Ale wcześniej, proszę Państwa, w ramach festiwalu wystawy, wykłady, koncerty. Zaczynamy Arkadię Europy wystawą tutaj w Domu Kultury Śródmieście. Będzie premiera dwóch obrazów odkrytych przez historyka Konrada Niemiry w Muzeum Narodowym, a obrazy przypisywane są autorstwu Mirysa, nadwornego malarza Branickiego, i były zainstalowane w Pałacyku w Choroszczy. Rzadkość, bo obrazy z kolekcji Branickiego właściwie się nie zachowały, są gdzieś rozłożone w innych muzeach w Polsce, a ta spuścizna Branickich jest dla nas bardzo istotna, bo to są nasze bardzo ciekawe korzenie. Oprócz wykładów, wcześniej wspomniano o Konradzie Niemirze, będzie wykład pani Anny Tomalskiej na temat malarstwa XVIII-wiecznego, będzie też wykład pani Anny Dąbrowskiej. Ale zapraszamy też na wyjątkowy spektakl Rajski Ogród Szekspira. Tutaj nasza młodzież, wspierana przez profesjonalistów pana Dariusza Brojka, pana Patryka Bołtryka i panią Katarzynę Gulińską, zaprezentuje Państwu wspaniałe widowisko łączące muzykę, taniec, teatr, i to o 21 w parku w ogrodach Branickich. Natomiast w sobotę zapraszamy wszystkich mieszkańców na chwilę oddechu, piknik barokowy od godziny 11 w ogrodach Branickich z koszyczkiem przy muzyce barokowej, w wielu atrakcjach dla dzieci, rodzin. Można spędzić bardzo sympatycznie czas i przenieść się do tej atmosfery XVIII wieku. Wieczorem zapraszamy na wyjątkowy koncert w wykonaniu Orkiestry Opery i Filharmonii Podlaskiej pod kierunkiem pana Mirosława Błaszczyka, a tytułową muzyką prezentowaną w ramach festiwalu będzie muzyka na wodzie Händla. Oprócz tego koncertu w niedzielę wyjątkowy koncert symfoników bydgoskich pod kierunkiem pana Marka Czekały. Finałem będzie bardzo znany w świecie utwór Happy We Händla. Myślę, że to będzie bardzo miłe zwieńczenie całego festiwalu. Dodam tylko, że oprócz wykładów będzie też spacer edukacyjny, będą też warsztaty, na które serdecznie zapraszam. Zapisy są już uruchomione, więc multum atrakcji w te trzy dni będziemy starali się przenieść Państwa do XVIII wieku i do tych czasów Branickich.
1: Barokowe Ogrody Sztuki to jedna z cotygodniowych wakacyjnych atrakcji, która ma przyciągać turystów, mówi zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
4: Wszystkie działania, które prowadzi prezydent miasta Białegostoku i miasto Białystok w zakresie chociażby takim jak ta impreza, o której dzisiaj mówimy, czyli Barokowe Ogrody Sztuki, służą temu, byśmy dotarli przede wszystkim poza Białystok i poza województwo podlaskie z informacją, że Białystok jest niezwykle atrakcyjnym miejscem na turystycznej mapie Polski, że warto city breaki spędzać w Białymstoku. Jak Państwo zobaczą, tak naprawdę od maja kalendarz wydarzeń, które odbywają się w Białymstoku, to każdy weekend jest z jakąś atrakcją.
1: Udział w imprezie jest bezpłatny, jednak na koncerty i warsztaty potrzebne są darmowe wejściówki oraz zapisy. Wejściówki można odbierać w siedzibie Domu Kultury Śródmieście w Białymstoku.
5: Co jest grane w Białymstoku?
1: Znamy już termin tegorocznego festiwalu Wschód Kultury Inny Wymiar. Odbędzie się on od 9 do 12 lipca. Z kolei 23 czerwca zaplanowano zorganizowane zostało wydarzenie wprowadzające, czyli koncert Dobrawy Czocher. Festiwal Inny Wymiar jest organizowany w ramach projektu Wschód Kultury, który jest efektem współpracy Białegostoku, Lublina i Rzeszowa. Impreza na stałe wpisała się w kulturalny kalendarz Polski. Odbywający się w różnych przestrzeniach Białegostoku, festiwal prezentuje różnorodność kulturową Podlasia, promując poprzez sztukę wartości takie jak dialog i tolerancja. Zanim jednak festiwal na dobre rozpocznie swoje działania w lipcu, już 23 czerwca w kinie Forum o 20 odbędzie się koncert Dobrawy Czocher, jednej z najbardziej cenionych współczesnych wiolonczelistek w Europie. I to tyle w tej godzinie programu. Julita Grzywa. Dzięki.
5: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
6: Radio Złote Przeboje.

0: Jedziemy!
1: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
8: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
9: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
10: Witam przy mikrofonie Julii, także wam. O czym będzie w tej godzinie programu? Spojrzymy na Białystok z zupełnie innej perspektywy.
11: I oto wchodzimy na nasz piękny taras na dachu opery. Proszę bardzo, jesteś pierwszym gościem w sezonie letnim 2026 na tarasie opery.
10: Opowiemy też o naszych restauracjach, które trafiły do przewodnika Michelin Polska 2026. To najbardziej prestiżowe gastronomiczne wyróżnienie na świecie.
12: W modzie na pudełku. Na szybkie, przetworzone jedzenie, naprawdę trudno jest robić coś, co jest prawdziwym jedzeniem, co jest taką naszą tożsamością gdzieś tam wbudowane i mamy nadzieję, że teraz ta nagroda trochę zwróci uwagę na to, że warto, że kuchnia polska jest wspaniała, że warto opowiadać historię o kuchni polskiej i o kuchni podlaskiej. I teraz to będziemy robić, super.
10: Będzie też o konkursie na zdjęcie do kalendarza miejskiego i między innymi o powołaniu nowej Rady Seniorów. Zaprosimy ponadto na przegląd wydarzeń tygodnia, który przygotowała i przedstawi Magda Tkaczyk. A zaczynamy od wycieczki.
9: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
10: Całe lato będzie można patrzeć na Białystok z perspektywy pięknych tarasów i zielonego ogrodu Opery i Filharmonii Podlaskiej, które otwarte już zostały dla zwiedzających.
13: Dzisiaj na zwiedzanie tarasów Opery i Filharmonii Podlaskiej Radio Złote Przeboje zaprosiła rzeczniczka Opery Małgosia Jopich. No i już się tutaj przygotowujemy do pokonania 100 schodków na górę. Około 100, jak najbardziej. Państwo też postanowili skorzystać z możliwości zwiedzenia tarasu Opery?
11: Tak, oczywiście. Mamy tutaj gości nawet z Katowic, którzy szczególnie zainteresowani są Operą i widokiem na cały Białystok.
13: Jak wrażenia z Białegostoku? Wrażenia
14: niesamowite. Jesteśmy tu nie po raz pierwszy, także przyjeżdżamy tutaj. Pani Jola nas wszędzie oprowadza i wszystko nam pokazuje, także jesteśmy bardzo zadowoleni. I dzisiaj wyjeżdżamy i przed wyjazdem właśnie zaliczamy Operę.
13: Dzisiaj będziecie chcieli popatrzeć z tarasu na Białystok?
14: Tak, naprawdę. Nie wiedziałem, że bilety są płatne, bo chciałem się wrócić na dół i kupić bilety, żeby zobaczyć tam ten widok właśnie z tarasu na cały Białystok.
15: Jestem zakochana w Białymstoku i w tych okolicach, w ogóle w całym Podlasiu, a jesteśmy z Katowic. Jest ogromna różnica.
13: Dzisiaj wchodzimy na taras zaraz.
15: No ja muszę zostać, bo ja nie dam rady.
11: Idziemy, masa zieleni, tutaj, prawda, wokół Opery naprawdę jest imponująca.
15: A jeszcze pogoda, słońce świeci.
11: Dokładnie, jest cudownie. Centrum miasta, a cisza, spokój i tylko słychać śpiew ptaków.
15: Czego sobie więcej życzyć? Niczego.
13: A my się dzielimy, państwo do windy, a my na schodki.
11: Schodkami już?
13: To widzimy się na górze. O, zaczyna się wejście tutaj w takim pięknym tunelu. Unosimy się w górę kręconymi schodami metalowymi.
11: Poręcze po obu stronach, można się przytrzymać, proszę Państwa, jest bezpiecznie, jest pięknie.
13: Te schody to taki w zasadzie tunel do nieba obrośnięty wspaniałym bluszczem.
11: I tu już widzimy coraz piękniejszą panoramę Białegostoku.
13: To może zatrzymajmy się, spójrzmy wysoko.
11: Nowe wieżowce, które pną się w górę przy ulicy Legionowej. Pozdrawiamy mieszkańców.
13: Chyba jesteśmy już na wysokości tego 10 piętra.
11: Tak mi się też wydaje.
13: To wygląda na to, że w połowie jesteśmy.
11: I oto wchodzimy na nasz piękny taras na dachu opery. Proszę bardzo, jesteś pierwszym gościem w sezonie letnim 2026 na tarasie opery.
13: Co my widzimy?
11: No przede wszystkim cudowny, rozciągający się po każdej stronie widok na nasze piękne miasto. Na samym tarasie można się poprzechadzać. Bardzo proszę. Mamy trawę, mamy zieleń, mamy rejskie jabłuszka, które już nie kwitną, ale jak najbardziej są.
13: Altanka.
11: Wytyczone ścieżki oraz rzeźba. Słynna rzeźba, bardzo charakterystyczna dla naszego budynku. Głowa kompozytora. Z takich ciekawostek powiem, że mówi się na mieście, że osoby, które odwiedzają naszą operę, odwiedzają dach, mogą podejść do tej rzeźby i włożyć dłoń w usta kompozytora.
13: To jest, rozumiem, że Moniuszko?
11: To jest po prostu kompozytor.
13: Taka rzeźba, symbol.
11: Tak, rzeźbę przygotowała, zrealizowała pani Teresa Murak i nazywa się ta rzeźba właśnie Głowa Kompozytora. Spróbujemy z tą dłonią? Czy spotka nas szczęście?
13: Piękny zielony taras, no i mnóstwo drzew, rzeczywiście jabłonek.
11: Tak naprawdę najlepiej o tej roślinności na naszych tarasach opowiedziałby nasz operowy ogrodnik, pan Adam, którego dzisiaj nie spotkaliśmy, więc postaram się jakoś godnie go zastąpić i opowiedzieć słuchaczom Radia Złote Przeboje o tym, co można tutaj zobaczyć. Wchodziliśmy krętymi schodkami, było ciężko, była zadyszka, ale już jesteśmy na górze i tam widzieliście na ścianach pnącza, to jest winobluszcz, dość odporny na warunki atmosferyczne.
13: To ciekawe, ten winobluszcz z obecnie zielonego jesienią robi się wspaniale bordowy.
11: Tak jest, zmienia barwy i naprawdę jest na co popatrzeć.
13: Ale ta zieleń teraz też jest przyjemna, świeża i wiosenna.
11: Tak jest, na dodatek dziś mamy przepiękną pogodę, zaraz na taki spacer.
13: No i ptaki zamieszkały tutaj na dachu. Opera spełnia też postulaty współczesnych architektów, którzy mówią, że no niestety nasze miasto są zbyt zabetonowane i potrzebują tej zieleni, chociażby właśnie na zielonych dachach. I na takim jesteśmy, jednym z niewielu wciąż niestety w Białymstoku.
11: Tak jest, jednym z niewielu, ale bardzo chętnie odwiedzanym przez mieszkańców nie tylko Białegostoku, bo wiemy, mamy świadomość tego, że każdy, kto do Białegostoku przyjeżdża z innych miast czy z innych krajów, bardzo chętnie odwiedza nasz taras właśnie po to, żeby podziwiać piękną panoramę miasta. W ostatni weekend maja z okazji Dnia Dziecka otworzyliśmy taras zupełnie za darmo, także można było z tej atrakcji skorzystać.
13: Czy limitujecie czas pobytu na tarasie?
11: Oczywiście, że nie.
13: W jakich godzinach taras będzie przez całe lato otwarty?
11: Na nasze piękne tarasy można wejść w każdy weekend czerwca, lipca i sierpnia pomiędzy 12 a 20. W czerwcu można kupować bilety do godziny 19, a w lipcu i sierpniu do 19.30. Ta roślinność, która znajduje się tutaj na tym dachu, musiała być dobrana pod kątem wytrzymałości na zmienną pogodę. To jest taki typowy, tak naprawdę ogród rekreacyjny, ogród, w którym można spokojnie wypoczywać. Znajdziemy tu takie gatunki jak rajskie jabłuszko, czyli to drzewko, które przed nami rośnie, jałowiec srebrzysty, jest też pięciornik, tawulec, jest krzewuszka, jest róża czarna i są tu też takie drobne, płożące jałowce. Tu z tej strony robimy obrót.
13: Spore trawniki.
11: Tak jest, spore trawniki na dachu, ale także spore trawniki mamy na średnich tarasach, na tak zwanym piątym piętrze. I tam z kolei znajdziemy zupełnie inne rośliny, bo tam już znajdziemy kokornaki i dławierze, są dziko rosnące czarne róże, są tuje kuliste, jest śnieguliczka. Te gatunki musiały być specjalnie dobrane do tych zmiennych warunków atmosferycznych u nas.
13: Sedno tego miejsca, czyli widok na Białystok. Tutaj dookoła możemy tego tarasu spacerować i podziwiać sporą część miasta.
11: Tak jest, dodajmy jeszcze taką ciekawostkę, że nasz taras czasami jest też wykorzystywany przez młode pary. Odbywały się tutaj na przykład śluby na dachu. Jest taka możliwość.
13: Z dachu Opery i Filharmonii Podlaskiej, mogę powiedzieć z dachu Białegostoku. Gosia Jopich, rzecznik Opery i Filharmonii Podlaskiej, dziękuję Ci bardzo za tę wspaniałą wycieczkę.
11: Dziękuję za wizytę i zapraszam jak najczęściej.
13: W województwie podlaskim dzięki unijnym dotacjom powstaną kolejne magazyny energii i instalacje związane z odnawialnymi źródłami. Te inwestycje mają wspomóc działania na rzecz ochrony środowiska, ale też obniżyć rachunki za energię elektryczną. W Urzędzie Marszałkowskim
10: Marszałkowskim w Białymstoku podpisano umowy o dofinansowanie na łączną kwotę prawie 5 milionów 300 tysięcy złotych, mówi marszałek Łukasz Prokorym.
0: Odnawialne źródła energii, jeden z głównych celów i priorytetów w obecnej perspektywie finansowej, pokazuje, jak to są ważne i dobre inwestycje. Można powiedzieć podwójnie dobre, ponieważ oszczędzają nasze budżety, ale też nasze środowisko. Ja się bardzo cieszę, że z tych środków skorzystają i gminy, ale także placówki medyczne, szpitale, a można przede wszystkim przedsiębiorcy. Gratuluję świetnie napisanych wniosków, otrzymania tych dotacji i życzę sukcesów w ich wykorzystywaniu.
10: Prawie 3 miliony złotych otrzymał Szpital Wojewódzki w Łomży, między innymi na magazyn energii, mówi dyrektor placówki Dariusz Domasiewicz.
16: Jest to druga inwestycja w OZE, Szpital Wojewódzki. Jest to szpital nowoczesny i wszelkie takie właśnie nowinki, jak właśnie OZE już u nas są obecne. Korzystamy z tego, wynikają z tego bardzo duże oszczędności. Ta najnowsza inwestycja pozwoli nam uzyskać prawie 1 kW energii produkowanej z paneli fotowoltaicznych, ale taką nowością dla nas będą też magazyny energii, także nie będziemy jakby tracić tego, co wyprodukujemy latem, tylko będziemy mogli to zmagazynować i wykorzystać. Także bardzo dziękujemy za ten projekt, że on się wydarzył i myślę, że szybko inwestycje zrealizujemy i nasi tak naprawdę pacjenci, mieszkańcy będą mogli korzystać z taniej energii, praktycznie darmowej, a my te pieniądze będziemy oczywiście przeznaczać na leczenie i ochronę zdrowia naszych pacjentów.
10: Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek.
17: My jako Samorząd Województwa Podlaskiego inwestujemy w odnawialne źródła energii. Pokazują to nasze fundusze europejskie i też mnóstwo wniosków, które wpływa do Urzędu Marszałkowskiego właśnie po to, żeby w ten obszar nowoczesnych technologii zasilania i źródeł energii wejść. Ja bardzo się cieszę, że przed chwilą byliśmy w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży, otwieraliśmy nowy oddział gastroenterologii, a za chwilę Szpital Wojewódzki w Łomży, prawie 3-milionowa dotacja na odnawialne źródło energii dla Szpitala Wojewódzkiego w moim mieście. To duże wydarzenie, bo nie tylko Krajowy Plan Odbudowy, nie tylko Fundusz Medyczny, ale aktywność dyrekcji i całego szpitala po to, aby aplikować fundusze europejskie dla Podlaskiego, które są dostępne w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku.
10: A gmina Bargów Kościelny otrzymała prawie 300 tysięcy złotych na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w oczyszczalni ścieków i hydroforni. A za chwilę przegląd wydarzeń tygodnia, w którym powiemy m.in. o kolejnym oszustwie, którego ofiarą padła tym razem 79-letnia białostoczanka. O nowej kampanii promującej bezpieczne zachowania na drodze. Powróci także temat niebezpiecznej jazdy na hulajnogach elektrycznych.
9: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
18: Magda Tkaczek, zapraszam. Oszukali 79-letnią białostoczankę. Kobieta, wierząc, że pomaga policjantom, przekazała złodziejom 30 tysięcy złotych. 42 i 52-latek nie nacieszyli się jednak łupem zbyt długo. Dzięki współpracy kryminalnych zostali zatrzymani w Gdańsku, usłyszeli zarzuty i grozi im do 8 lat więzienia. Od środy osoby do 16 lat na e-hulajnodze i rowerze muszą jeździć w kasku. Za jego brak grozi mandat do 100 zł. Ale nie o mandat chodzi o bezpieczeństwo. Niech przykładem będzie fakt, że ponad połowa dzieci, które trafiły na oddział urazowy w ostatnich tygodniach, to ofiary wypadków na hulajnogach, mówi szef ortopedii w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, Tomasz Guszczyn.
19: Jest mniej urazów neurologicznych, mniej poważniejszych urazów głowy, ale niezależnie czy pacjent ma kask, czy nie ma kasku, łamie ręce.
18: Według danych policji w ubiegłym roku doszło w Polsce do prawie 1200 wypadków z udziałem hulajnóg. Tymczasem Podlaska Policja i PKS Nowa połączyły siły w kampanii promującej bezpieczne zachowania na drodze. W trasy wyjechały autobusy ze specjalnymi grafikami przypominającymi o nowych przepisach dotyczących kasków podczas jazdy jednośladem. Zmieniamy temat, bo są pieniądze na kulturę w Białymstoku. Prawie 500 000 złotych. Ula Miszczak.
20: Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski przyznał kolejnych 19 dotacji na organizację wydarzeń kulturalnych w mieście. To już druga transza środków. Na początku roku rozdysponowano 2 235 000 złotych.
18: Dzięki wsparciu z budżetu miasta w Białymstoku zostaną zrealizowane projekty literackie, muzyczne, teatralne i taneczne, a także liczne inicjatywy kulturalne przygotowane przez organizacje pozarządowe. Tymczasem do historii przeszła już 8. edycja meetingu Gwiazd na Rynku Kościuszki w Białymstoku. Widowisko zgromadziło komplet widzów na trybunach, którzy mogli podziwiać topowych sportowców z kraju i zagranicy. Bezpieczeństwo, ale w rozwoju, jest z kolei motywem przewodnim konkursu na nowy mural w Białymstoku. Zwyciężyła praca Martyny Stefańczuk i czekamy, aż nowy malunek pojawi się w mieście. Jest 7 podlaskich postulatów do Brukseli. Chodzi o prawo do pozostania. Zarząd województwa oczekuje od Unii Europejskiej takich mechanizmów finansowych, które m.in. będą wspierać rozwój terenów słabiej zaludnionych, branżę turystyczną i gastronomiczną w strefie przygranicznej, czy pomogą walczyć z wykluczeniem transportowym. A białostocki ratusz liczy na pomoc mieszkańców. Mogą wziąć udział w miejskim konkursie fotograficznym. Najlepsze zdjęcia znajdą się w miejskim kalendarzu na 2027 rok, mówi zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
1: Doświadczenia w tym zakresie mamy, że białostoczanie, ponieważ są osobami kreatywnymi, pomysłowymi, znajdą i zaproponują bardzo ciekawe miejsca.
18: Na zgłoszenie ratusz czeka do 14 sierpnia. Każdy może nadesłać 3 fotografie. Tymczasem ponad 6 tysięcy fotografii dokumentujących Białystok z przełomu lat 70. i 80. ubiegłego wieku, których autorem jest Janusz Kalinowski, zdigitalizuje i udostępni Centrum imienia Zamenhofa. Projekt otrzymał ponad 180 tysięcy złotych dofinansowania z resortu kultury i dziedzictwa narodowego.
10: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i zaprezentowała Magda Tkaczyk.
9: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
10: Aż 5 białostockich restauracji znalazło się w przewodniku Michelin Polska 2026. To najbardziej prestiżowe gastronomiczne wyróżnienie na świecie. Wyróżnione lokale to Kwestia Czasu, restauracja Regiment, Skórka Bistro Wino, restauracja Sztuka Mięsa oraz Sztuka Chleba i Wina Wino Bistro. Władze miasta liczą, że wyróżnienia dla białostockich restauracji będą jednym z elementów, który przyczyni się do wzrostu ruchu turystycznego w mieście. Mówi Rafał Rudnicki, zastępca prezydenta Białegostoku.
1: 5 restauracji wyróżnionych w tegorocznej edycji przewodnika Michelin to jest coś naprawdę wyjątkowego. Od 1900 roku Michelin na początku we Francji, a później w Europie przyznaje swoje rekomendacje, swoje gwiazdki, swoje oznaczniki, które są czymś najważniejszym w branży gastronomicznej. Można to porównywać do filmowych Oscarów i w tym roku tak się złożyło, że dzięki inicjatywie i współpracy z Michelin ze strony Polskiej Organizacji Turystycznej ocenie podlegały wszystkie restauracje na terenie naszego kraju. We wcześniejszych 2 edycjach było tak, że oceniano restauracje z Wrocławia, Gdańska, Warszawy, Trójmiasta, Krakowa, Zakopanego. Natomiast teraz ocenie podlegały wszystkie. Na liście w przewodniku znalazło się 196, z tego aż 5 z Białegostoku. To jest bardzo duża ilość, dlatego że jak patrzymy na inne miasta w Polsce o porównywalnej wielkości, Bydgoszcz, Toruń, Olsztyn, Lublin, Rzeszów, Katowice, Łódź, Szczecin, to my jesteśmy najlepsi, bo mamy aż 5 wskazań. Z tego 2 to jest Bib Gourmand, czyli dobra jakość do dobrej ceny i tutaj Kwestia Czasu i Sztuka Chleba i Wina. Natomiast 3 rekomendacje: Skórka, Bistro Wino, Regiment oraz Sztuka Mięsa. Naprawdę mamy z czego się cieszyć, tym bardziej, że w Polsce, ale tak naprawdę na całym świecie, turystyka kulinarna cieszy się ogromną popularnością. 70% osób z zagranicy przyjeżdżających do Polski wskazuje, że odwiedza nasz kraj m.in. dlatego, że chce poczuć jego smaki, zapachy, spróbować i skosztować naszych dań. I wierzę w to, że dzięki tym wyróżnieniom, które otrzymały białostockie restauracje, które tworzą fantastyczni właściciele i równie fantastyczni szefowie kuchni, pracownicy, także do Białegostoku, jeszcze większa ilość turystów zdecyduje się na to, żeby przyjechać, żeby nie tylko zobaczyć fantastyczne ogrody Pałacu Branickich, Pałac Branicki, nasze centrum, wydarzenia, ale też, żeby smakować tego, co mamy najlepsze, tego, co mamy oryginalne. I naprawdę raz jeszcze gratuluję z tego miejsca tym wszystkim, którzy zostali przez Michelin wyróżnieni. Trzymam za nich kciuki, za to, żeby w kolejnych latach udało im się podtrzymać te albo rekomendacje, albo Bib Gourmand, albo walczyć o pierwszą gwiazdkę, bo te rekomendacje Bib Gourmand to tak gdyby droga do tego, żeby walczyć o gwiazdkę Michelin. Jest to duże wyzwanie, ale jestem przekonany, że właściciele tychże lokali gastronomicznych z naszego miasta, tych restauracji, są w stanie temu zadaniu podołać.
10: Jaki przepis na sukces mają Łukasz Szczepański i Anna Drelichowska, właściciele restauracji Kwestia Czasu?
21: Nie wiem, czy jest taki jeden przepis. No to jak w dobrym daniu, trochę musi być składników różnych. No, nam się wydaje, że to po prostu chodzi o to, żeby robić coś szczerze, żeby mieć jakiś swój pomysł na to i go po prostu konsekwentnie realizować, chociaż nie jest to wcale taka prosta droga. A nam zawsze przyświecało kilka takich wartości, które jakby od samego początku były dla nas ważne. To, żeby bazować na lokalnych rzeczach, żeby gotować bardzo sezonowo, żeby tak nie bać się sięgania po jakieś historyczne przepisy i takie tradycje swoich rodzin. I to mam nadzieję, że nam się udawało do tej pory robić i nadal będzie się udawało to robić.
12: Ważne jest też, żeby chcieć opowiedzieć jakąś historię, a nie tylko robić biznes, że gastronomia jest trudnym bardzo zajęciem i to dlatego tutaj też gratulacje. Właściwie w modzie na pudełka, na szybkie, przetworzone jedzenie naprawdę trudno jest robić coś, co jest prawdziwym jedzeniem, co jest taką naszą tożsamością gdzieś tam wbudowane i mamy nadzieję, że teraz ta nagroda trochę zwróci uwagę na to, że warto, że kuchnia polska jest wspaniała, warta tego, żeby do niej wracać, że warto opowiadać historię o kuchni polskiej i o kuchni podlaskiej. I teraz to będziemy robić, super.
10: A jaką filozofią kierowała się właścicielka restauracji Regiment, Anna Narel?
2: Restauracja Regiment to właśnie miejsce z historią, bo mieści się w Zabytkowie Wilnie z 1884 roku i tam w tej przestrzeni historycznej staraliśmy się połączyć właśnie takie trzy najważniejsze dla nas rzeczy. Przede wszystkim smak kuchni Regiment, szef kuchni, pan Tomek Siwkowski jest z nami od początku, od 8 lat i on starał się, mimo że jest z Mazur, to tutaj poznać smak naszego regionu, naszych produktów i tych naszych najlepszych smaków połączyć i właśnie zaprezentować wnętrza. Dla mnie osobiście jest to bardzo ważne i zawsze o to dbam, żeby to wnętrze już jest szczególne, bo już jest historyczne, ale o to, żeby goście się tam bardzo dobrze czuli, żeby było pięknie. I przede wszystkim to, co też dosyć z łatwością akurat tutaj nam na Podlasiu przychodzi, nasza taka podlaska gościnność. I te trzy elementy to jest właśnie ta przestrzeń restauracji Regiment, to miejsce, które tworzymy.
10: Anna Narel dodaje, że ta nagroda wzbudziła ogromne emocje.
2: I nie wiem, czy większe po stronie nas, jako zespołu restauracji, czy po stronie naszych gości, bo właściwie od tygodnia zasypują nas wiadomościami, mailami i telefonami. W nas jest taka olbrzymia radość, która jest z zewnątrz, bo to jest olbrzymia satysfakcja, bo otwierając restaurację, czy zostając szefem kuchni, to takie marzenie o bycie w najbardziej ważnym przewodniku jest tam gdzieś bardzo daleko, daleko skryte i schowane, więc cieszymy się, od tygodnia się cieszymy. Natomiast też z drugiej strony jest takie wyzwanie, aby ci goście, którzy byli z nami zawsze, nie czuli różnicy tego, że są w tej chwili w restauracji, która jest wyróżniona. Natomiast tych, których zaprosimy dzięki temu, że zauważył nas właśnie w przewodniku, zostali i mówili o tym naszym Białymstoku, o tym Podlasiu dobrze poprzez właśnie ten smak i te nasze kulinarne tutaj dziedzictwo.
10: Bartosz Sochoń, właściciel restauracji Skórka Bistro Wino.
3: Koncept, który stworzyliśmy, Skórka Bistro Wina, to jest jakby podsumowanie wieloletniej pracy całego zespołu, ponad 20 lat doświadczenia w gastronomii. Składa się na to praca wielu osób i chciałbym też zaznaczyć, że jesteśmy jakby w miejscu przy butikowym hotelu Villa Tradycja, co szczególnie wiązało się z bardzo dużym wyzwaniem, żeby konkurować na rynku gastronomicznym. Koncept, który stworzyliśmy, to taka filozofia jakby spotykania się z ludźmi, ze znajomymi, wysiadowania, spędzania czasu i dzielenia się posiłkami. Ale przede wszystkim postawiliśmy szczególną wagę na miejscowych dostawców, na naszą gościnność tutaj i nasze staropolskie tradycje i jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy w tym miejscu i będziemy wszystko robić, żeby się rozwijać. Teraz już nie możemy się cofać, musimy tylko iść do przodu i musimy zrobić wszystko, żeby utrzymać. To jest wielki prestiż, tak? Zobowiązanie też dla nas, dla całego zespołu, żeby nie zawieść Podlasia, nie zawieść turystów, ludzi, którzy będą nas odwiedzać. Także to jest bardzo duży bagaż też doświadczeń.
10: Szef kuchni Maciej Tomaszewski i menadżerka somalierka Agnieszka Eliaszuk odnieśli podwójny sukces, bo zostały wyróżnione ich aż dwa lokale, restauracja Sztuka Mięsa i Sztuka Chleba i Wina Wino Bistro.
22: Sztukę Mięsa budujemy z moim mężem od 14 lat, Sztuka Chleba i Wina jest z nami od 9, została wyróżniona za nas wieczorny serwis VIP Garmą, Sztuka Chleba i Wina Wino Bistro, więc jest nam po prostu niezmiernie miło i bardzo się cieszymy.
23: To są długie relacje z pracownikami, z osobami, które wierzą w to, co my, gdzie idziemy i bez nich to nie byłoby możliwe. Wiele lat temu przeczytałem, co jest wyznacznikiem Michelina, dlatego żeby to było o filozofii Michelina. I tam było napisane, że trzeba lokalnie, uczciwie, po pierwsze nie krzywdzić ludzi, karmiąc ich i przy okazji, jak się uda zrobić to smaczniej, to tak się to robi.
10: Mówili Agnieszka Eliaszuk i Maciej Tomaszewski.
9: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
10: W Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku prezentowana jest nietypowa ekspozycja. To wypowiedź sztuki współczesnej na temat zbiorów zebranych w europejskich muzeach. muzeach, w tym w naszym białostockim. Ekspozycja nosi tytuł Art of Remembrance – Sztuka Pamięci. W projekcie wzięły udział 4 muzea. To połączenie różnych perspektyw z niedosłowną artystyczną interpretacją. W Białymstoku można oglądać dzieła sztuki, które przedstawiają historię w nowoczesny i ciekawy sposób. Wielogłos jest najciekawszą częścią tej wystawy, podkreśla Piotr Popławski, koordynator projektu.
4: 4 artystów, 4 muzea, różne państwa europejskie i tak naprawdę bardzo ciekawe jest to, że są różne perspektywy na wojnę. Niektóre z tych miejsc to są pola bitew, miejsca pamięci po różnego rodzaju represjach, po terrorze i to wszystko jest pamięć II wojny światowej. Dzięki pracom artystów, którzy jeszcze nakładają na to swój własny filtr interpretacji, mamy możliwość, żeby zobaczyć tą II wojnę światową przez jeszcze jedną perspektywę, a właściwie nie jedną, a 4. Każdą z innego miejsca, każdą z innego kraju. Są w tym gronie ludzie, którzy są też potomkami osób, które zostały doświadczone w czasie II wojny światowej. Nasz gość, czyli pan Johanna Moisander, jest potomkiem osób, które były ewakuowane, Finów, którzy byli ewakuowani z Karelii, po tym jak Sowieci te części Finlandii zajęli. Także to jest pewnego rodzaju takie sprzężenie zwrotne, bo przez sztukę możemy opowiedzieć zarówno dać głos naszym zbiorom, może tak można byłoby to ująć, ale i też dać głos samym artystom, którzy nieraz tą historię mogą też zreinterpretować. Jako, że mamy 4 artystów, to tak naprawdę formy są różne. Mamy dzieła fotograficzne, mamy dzieła, które są pewnego rodzaju nawiązaniem do formy rzeźbiarskiej, ale z wykorzystaniem naturalnych materiałów. Nie chcę zdradzać, bo to jest największy fizycznie eksponat i warto go zobaczyć i trochę właśnie poddać interpretacji tego eksponatu. Mamy rysunki, mamy sztukę wykonaną ręcznie, garncarską, tak można byłoby powiedzieć. Mamy też eksponaty szklane i mamy też wideografię. To znaczy jedna z prac, właśnie praca naszego fińskiego artysty Juhany, który gościł w Muzeum Pamięci Sybiru, jest pracą wideograficzną i też jest to, co ciekawe, praca, w której wystąpiła białostocka aktorka, pani Katarzyna Wiktorko ze swoim synem. Także też mamy taki lokalny akcent w tej pracy i w tej naszej wystawie. Zatem łączymy tutaj europejski odbiór historii II wojny światowej z jak najbardziej lokalnymi wątkami. Premiera wystawy odbyła się w Nijmegen w Holandii. To jest miejsce, gdzie stoczono bitwę w operacji Market Garden. To było w marcu tego roku. Następnie trafiła do Turynu we współpracy właśnie z Centrum Paralup. Po Turynie przyjechała do nas, więc jesteśmy 3. miejscem, które prezentuje tą wystawę, ale 1. i co bardzo ważne, jedynym w Polsce. Z naszego muzeum na początku lipca wystawa wyjeżdża do Bastogne w południowej Belgii i na koniec trafia do La Coupole w północnej Francji. Jest to sztuka współczesna, więc połączenie tych różnych perspektyw z taką niedosłowną, a właśnie artystyczną interpretacją było dużym wyzwaniem i tu współpracowaliśmy z Fundacją LRE, Liberation Roots Europe, oraz właśnie z Temporą, czyli belgijską firmą, która tak na marginesie była odpowiedzialna wcześniej za projektowanie naszej wystawy stałej, więc można powiedzieć, że trochę do nas wrócili po paru latach, z czego się bardzo cieszymy i dzięki tej współpracy międzynarodowego zespołu, który dbał o stronę artystyczną i organizacyjną, udało się tym różnym perspektywom nadać pewien wspólny mianownik, do którego to wspólnego mianownika obejrzenia zapraszam Państwa, wystawa będzie eksponowana aż do 30 czerwca w sali wystaw czasowych Muzeum Pamięci Sybiru wewnątrz naszego budynku. Na wystawę Art of Remembrance do Muzeum Pamięci Sybiru w tym okresie zapraszamy wszystkich całkowicie nieodpłatnie.
10: A teraz głos kuratorki wystawy Isabel Binua.
5: It has been a real privilege.
6: Był zaszczyt towarzyszyć tym artystom podczas ich twórczej drogi trwającej niemal rok. Druga wojna światowa coraz bardziej odchodziła w przeszłość, to dodatkowo wzmacniane było trendami medialnymi, które rywalizują z prawdziwą pamięcią o II wojnie światowej, czyniąc przekaz tej pamięci bardziej skomplikowanym. Poprzez zniknięcie bezpośrednich świadków, fragmentację uwagi i wrażliwości historycznej, mnożenie konkurujących narracji w kontekście nowej wojny w Europie, wynalezienie sztucznej inteligencji. W tym kontekście projekt zaczyna się od jasnego przekonania. Miejsca pamięci to nie tylko miejsca, gdzie historia jest zachowywana i przekazywana, ale także miejsca, które mogą generować nowe dzieła artystyczne, nowe interpretacje i nowe formy dialogu publicznego. Przy około 200 zgłoszeniach na wezwanie w projekcie Art of Remembrance sygnał był wystarczająco silny. Artyści w Europie są gotowi zająć się tym tematem. 4 wybranych artystów, dzięki swojemu charakterystycznemu podejściu estetycznemu i osobistej wrażliwości, głęboko zanurzyła się w swoich rezydencjach. Szukali, obserwowali, czuli i zadawali pytania. Angażowali się w otoczenie przez pryzmat własnej wizji. Ich współczesne spojrzenie tchnęło nowe życie w całe rozdziały historii i historie, które wciąż w nas rezonują. Rola kobiet, wpływ wojny na świat przyrody, uniwersalność cierpienia, niemożliwe równanie, w którym sen jednej osoby staje się koszmarem innej. Szerokość tematów i form estetycznych przedstawionych tutaj przypomina nam, jak głęboko wojna przenika każdą sferę społeczeństwa. To było prawdą 80 lat temu w całej Europie. To nadal jest prawdą dziś na Ukrainie. Warto jednak przypomnieć, że pokój i demokrację trzeba bronić na co dzień, by przypomnieć słowa profesora Bumiana. Po wystawach w Nijmegen i Turynie jestem dumna, że mogę zaprezentować wystawę w Polsce, kraju, gdzie sztuka zawsze była silna w obronie fundamentalnych wartości.
10: Przypominam, ekspozycję Art of Remembrance można będzie oglądać w Białymstoku do końca czerwca.
9: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
10: A co wy na to, żeby spojrzeć na Białystok okiem aparatu fotograficznego i wziąć udział w konkursie na zdjęcie do kalendarza miejskiego? O całym przedsięwzięciu opowiedział wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki, a spotkał się w tym celu z dziennikarzami nieprzypadkowo w Parku Planty w białostockiej Różance.
1: Są takie produkty miejskie, wydawnictwa miejskie, które zawsze cieszą się ogromną popularnością wśród nie tylko białostoczan, ale i osób spoza naszego miasta. Jednym z nich jest wydawany przez miasto Białystok od kilku lat kalendarz miejski, wielokulturowy, w którym można znaleźć święta z różnych religii związanych z naszym miastem. Święta katolickie, prawosławne, muzułmańskie, żydowskie. Jest to takie wydawnictwo, w którym zawsze co roku staramy się mieć pewną myśl przewodnią, prezentując konkretne zdjęcia. Mieliśmy już kalendarz z muralami, kalendarz prezentujący białostockich sportowców, kalendarz prezentujący łąki kwietne, a w tym roku mamy dzieci, które w różnych charakterystycznych punktach miasta pokazują nasz Białystok od tej nieco młodszej strony. No i jak co roku, mniej więcej w kwietniu, maju przygotowujemy się do kolejnego wydania tegoż kalendarza na rok już 2027. I w tym roku, podobnie jak kiedyś, wiele lat temu, uznaliśmy, że warto oddać tworzenie, czy też współtworzenie tego kalendarza samym mieszkańcom Białegostoku. Dlatego ogłaszamy konkurs na zdjęcia, które mogą się znaleźć w tymże kalendarzu. Każdy będzie mógł do 14 sierpnia wysłać od 1 do 3 zdjęć w poziomie, które będziemy wybierali, by pojawiło się na 13 kolorowych planszach w kalendarzu. Mam nadzieję, a doświadczenia w tym zakresie mamy, że białostoczanie, ponieważ są osobami kreatywnymi, pomysłowymi, znajdą i zaproponują bardzo ciekawe miejsca, chociażby zdjęcia z tej urokliwej Różanki, czy też zdjęcia prezentujące pomnik Praczek, po to, by to wydawnictwo jak zawsze cieszyło oko, a przede wszystkim by pokazywało wielokulturowy charakter naszego miasta. Zachęcam więc wszystkich do tego, by sięgnąć do strony internetowej białystok.pl, do mediów społecznościowych miasta Białegostoku, by zapoznać się z regulaminem tego konkursu, no i przede wszystkim by zrobić fajne zdjęcia, które będą się mogły pojawić w tymże kalendarzu.
10: Mówił wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki. Szczegóły konkursu przybliżyła Agnieszka Burlińska-Skarżyńska z Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
7: Konkurs jest skierowany do pełnoletnich białostoczan. Zdjęcia należy przesyłać w formie cyfrowej na adres skrzynki mailowej promocja@um.białystok.pl do 14 sierpnia bieżącego roku. Każdy uczestnik może wysłać maksymalnie 3 zdjęcia o określonej rozdzielczości. W konkursie jest to określone 300 dioptrii. Prezydent miasta Białegostoku powołał oczywiście komisję konkursową, która te zdjęcia będzie oceniać. Liczy się oczywiście wrażenie estetyczne, artystyczne, siła przekazu zdjęć, zgodność zdjęcia z tematyką konkursu. Konkurs ma na celu pobudzić mieszkańców Białegostoku do aktywnego uczestnictwa w życiu miasta. To państwo codziennie spacerując czy do pracy, czy wspólnie z rodzinami przez nasze miasto dostrzegacie jego detale, odkrywacie miejsca, albo po prostu doskonale wiecie, które miejsca są najciekawsze do pokazania i to jest szansa dla Państwa, żeby je pokazać w formie fotografii. Na wszystkich Państwa, którzy będą laureatami tego konkursu, czekają naprawdę wartościowe nagrody, więc myślę, że warto wziąć udział.
1: Zachęcam do tego, żeby sięgnąć po aparaty fotograficzne, aparaty komórkowe, jeśli odpowiednią mają rozdzielczość i róbmy dobre zdjęcia, które znajdą się w kalendarzu miejskim na 2027 rok.
10: Mówił wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki. Macie ochotę zaistnieć w takim kalendarzu? To otwórzcie oczy, wyciągnijcie aparat fotograficzny albo telefon i do dzieła.
9: Ciekawe dla mieszkańców Białegostoku.
10: nowa kadencja, nowe wyzwania i ten sam cel – działać na rzecz podlaskich seniorów. Odbyło się pierwsze posiedzenie Podlaskiej Wojewódzkiej Rady Seniorów nowej kadencji. Członkowie zarządu Jacek Piorunek i Bogdan Dyjuk, przewodniczący Sejmiku Województwa Cezary Cieślukowski i radny Jerzy Leszczyński wręczyli powołania członkom gremium.
8: Wojewódzka Rada Seniorów to ciało konsultacyjno-doradcze dla organów samorządu województwa podlaskiego, w szczególności dla zarządu województwa i też dla sejmiku, o ile zajmuje się sprawami seniorów. W naszym regionie takich rad mamy 21. Również ta rada wojewódzka, 15-osobowa, do której w specjalnej procedurze wybrano 15 przedstawicieli z całego naszego regionu, też ma dużą rolę do spełnienia. To nie tylko ciało konsultacyjno doradczy, ale również może aranżować swoje własne przedsięwzięcia, co też czyni. Też Rada Seniorów opiniuje wszelkiego rodzaju akty, które samorząd województwa w kierunku seniorów wydaje, ale nie tylko, bo też funkcjonowanie organizacji pozarządowych w województwie, współpracy sejmiku pełni bardzo ważną rolę w naszym województwie i my jako zarząd województwa i sejmik województwa z mądrości tejże rady często korzystamy.
10: Liczymy na dobrą i konstruktywną współpracę, powiedział Jacek Piorunek. A Bogdan Dyjuk podkreślił, że głos wynikający z doświadczenia jest dla zarządu województwa niezwykle ważny.
11: To bogate doświadczenie zawodowe, życiowe, które państwo posiadają w różnych obszarach swojej działalności dotychczasowej, będzie miało możliwość wykorzystania w tych najbliższych latach podczas tej kolejnej kadencji. Zawsze głos rozsądku, głos wynikający z doświadczenia jest niezwykle istotny dla nas, czy zarządu, czy samorządu województwa, by nie popełnić czasami jakiegoś małego głupstwa. I mam nadzieję, że tak będzie, a jak w kręgu seniorów będziemy się poruszali, to zawsze znajdziemy porozumienie.
10: Przewodniczący Sejmiku Województwa Cezary Cieślukowski i radny Jerzy Leszczyński.
14: Tak, bardzo często występujemy razem, także nie dziwcie się państwo. Jako przewodniczący Sejmiku przede wszystkim podjęliśmy uchwałę o powołaniu Podlaskiej Wojewódzkiej Rady Seniorów, czy zasad powoływania w roku ubiegłym, w grudniu, z nadzieją, że szybko państwo zbierzecie się, ukonstytujecie i przejdziecie do pracy. Nie jest przypadkiem, że zadania Podlaskiej Wojewódzkiej Rady Seniorów są przypisane do Departamentu Kultury i Dziedzictwa, ponieważ jak się domyślacie, jesteście już po trosze częścią naszego dziedzictwa narodowego i podlaskiego i dlatego mamy obowiązek o was szczególnie dbać i troszczyć się. Macie coś, czego my nie mamy. Macie coś bezcennego, czego nie da się kupić, a mianowicie doświadczenie. Te doświadczenie, które zbiera się latami, które wypracowuje się i w miejscu pracy, i w działalności społecznej, i rodzinnej, i publicznej, a którym oczekujemy, że chcecie się podzielić. Czeka państwa niezwykle ciężka praca. Nie ukrywam, że liczymy na waszą aktywność w takich obszarach jak budowanie strategii województwa podlaskiego. Teraz jesteśmy w trakcie aktualizacji tej strategii. Za chwilę budowanie podstaw pod kontrakt krajowo-regionalny, czyli wykorzystanie funduszy europejskich, ale przede wszystkim też sygnalizowanie o tych wszystkich sprawach, które są dla seniorów ważne. Począwszy od tych najprostszych, czasami dotyczących, nie wiem, nierównego chodnika, aż po te wielkie, gdzie wychodzimy naprzeciwko potrzebom seniorów w zakresie psychologicznym, w zakresie wsparcia, w obszarze samotności, pewnego wypalenia, braku osób bliskich, tam gdzie powinniśmy być obecni jako samorząd województwa ze wszystkimi swoimi instrumentami, instytucjami i środkami. A my tutaj z kolegą to niedługo dołączymy do was. Na razie przyglądamy się, aspirujemy, a wy czekacie. O właśnie, dziękuję bardzo.
15: Tak naprawdę to mógłbym już dołączyć, ale mam nadzieję, że póki siły starczą, to trzeba pracować. Też mam taką satysfakcję, że powoływałem pierwszą Radę Podlaską Wojewódzką Seniorów i myślę, że też wtedy aktywnie działała i tego wam życzę. Życzę, żeby wszystkie pomysły, które będziecie miały, miały też dobre ze strony zarządu, takie przychylne spojrzenie, żeby ta współpraca się dobrze odbywała i żebyście mogli zrealizować to wszystko. No i przede wszystkim życzę wam dużo zdrowia i sił w tej ważnej pracy społecznej.
24: O odebranie pierwszej nominacji poproszę panią Grażynę Czajkowską z Łomży. Aktywnie działa w wielu organizacjach pozarządowych jako założycielka, liderka i członkini zarządów. Jest ławnikiem w Sądzie Okręgowym w Łomży, delegatką Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Brała udział w tworzeniu licznych strategii i programów dotyczących seniorów. Zapraszam pana Stanisława Kaseję z Łomży. Pan Stanisław bierze do tej pory aktywny udział w życiu społecznym Łomży, całego środowiska seniora kulturalnego. W roku 2025 za swoją działalność uhonorowany został odznaką honorową województwa podlaskiego. Pełni rolę redaktora biuletynu społeczno-informacyjnego My z Łomży. Zapraszam po odebranie swojego powołania panią Marię Jolantę Lauren z Suwałk. Pani Maria od wielu lat aktywnie działa na poziomie lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim na rzecz seniorów. Brała udział w tworzeniu programów senioralnych, była ekspertką m.in. w Komitecie do Spraw Pacjenckich Seniorów i Geriatrii oraz w Zespole do Spraw Polityki Senioralnej przy Województwie Podlaskim, przy panu wojewodzie. Kolejna nominacja wędruje do pani Haliny Leszczyńskiej z Ciechanowca. Pani Halina to aktywna działaczka społeczna z ponad 30-letnim doświadczeniem w pracy z osobami starszymi. Jest koordynatorką 6 klubów seniora gminy Siemiatycze, a od 2025 roku przewodniczącą Rady Seniorów gminy Siemiatycze. Jest także członkinią Podlaskiej Rady Kobiet, prowadzi działania integrujące pokolenia, organizuje wiele zajęć dla seniorów z gminy Ciechanowiec. Zapraszam Ryszarda Grzegorza Łapińskiego. Pan Ryszard pochodzi z Łap, to aktywny i zaangażowany członek Gminnej Rady Seniorów w Łapach. Bierze udział w wielu inicjatywach, jest aktywnym działaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łapach, gruje środowisko senioralne, motywuje innych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Zapraszam do nas panią Halinę Otokę z Sokółki. Pani Halina jest przewodniczącą Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce. Bierze udział w pracach koła Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, także członkini Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Fundusz Lokalny. Kolejną osobą nominowaną i powołaną do naszej rady jest pan Mirosław Pecuszok z Białegostoku. To lekarz specjalista medycyny rodzinnej, ale przede wszystkim specjalista geriatrii z wieloletnią praktyką związaną z opieką nad pacjentami w wieku podeszłym. Współzałożyciel i aktywny członek grupy Aktywni 50+ oraz Komitetu Kultury w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku. Po odbiór nominacji zapraszam panią Elżbietę Pomian z Białegostoku. Pani Elżbieta od ponad 25 lat jest pracownikiem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku. Zajmuje się wsparciem organizacji pozarządowych. Jej praca obejmuje szerokie spektrum od finansowania projektów przez nadzór nad ich realizacją, aż po spotkania z seniorami, z osobami z niepełnosprawnościami. Zapraszam panią Annę Sawicką z Dąbrowy Białostockiej. Pani Anna to aktywna działaczka społeczna, przewodnicząca koła emerytów i rencistów w Dąbrowie Białostockiej, przewodnicząca Rady Seniorów, pomysłodawczyni licznych projektów. Zapraszam panią Halinę Szuszczyńską z Suwałk. Pani Halina aktywna społecznie, zaangażowana od lat w sprawę osób starszych, posiada dużą wiedzę na temat problematyki i potrzeb seniorów właśnie w regionie suwalskim. Dąży do poprawy jakości życia poprzez edukację kulturalną. Działa też na rzecz integracji międzypokoleniowej. Kolejną osobą powołaną do rady jest pan Wojciech Winko z Łomży. Pan Wojciech zawodowo od lat związany jest z rozwojem regionalnego i lokalnego rynku turystycznego oraz prowadzeniem regionalnej i lokalnej informacji turystycznej. Znany w Łomży regionalista, społecznik, autor wielu akcji społecznych. A ostatnią powołaną osobą do rady jest pani Jolanta Wołągiewicz z Białegostoku. Pani Jolanta posiada bogate doświadczenie w dziedzinie edukacji obywatelskiej i aktywizacji osób starszych. W latach 2008-2016 zakładała i prowadziła Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Stowarzyszenie Akademia Plus 50 w Białymstoku.
0: Wśród powołanych do Rady Seniorów jest Grażyna Czajkowska z Łomży.
13: Mamy nadzieję, że głos seniorów nie tylko będzie słyszany z powodu

0: stanu dla wszystkich seniorów, nie tylko dla nas. Mamy nadzieję na owocną współpracę i już od dzisiaj przystępujemy do pracy.
1: A w Białymstoku mieszka około 75 tysięcy osób w wieku senioralnym. Miasto od lat prowadzi aktywną politykę prosenioralną i jej głównym celem jest inspirowanie i wdrażanie rozwiązań, które usuwają bariery architektoniczne i społeczne, umożliwiając seniorom aktywne, bezpieczne i pełne uczestnictwo w życiu miasta. A od maja Białystok należy też do globalnej sieci miast i społeczności przyjaznych osobom starszym przy WHO.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Nowe technologie, rozwój obszarów wiejskich i lepsza jakość życia mieszkańców. Takie efekty ma przynieść projekt Rural Strat, realizowany przez Województwo Podlaskie wspólnie z Politechniką Białostocką oraz Instytutem Innowacji i Technologii Łukasiewicz i Tech. Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie rozwiązań wspierających rozwój tzw. inteligentnych wsi, czyli Smart Village. Mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
3: Ten projekt będzie wspierał rozwój naszego województwa, szukanie nowych technologii, szukanie rozwoju naszych obszarów wiejskich. Wpisuje się również w to, w co my jako województwo podlaskie od kilku tygodni weszliśmy we współpracy z Komisją Europejską, czyli realizację koncepcji prawa do pozostania, czyli prawa do tego, aby opuszczanie miejsca zwanego domem było zawsze wynikiem decyzji swobodnej, a nie związanej z brakiem pracy, z brakiem edukacji czy dostępności do usług publicznych i medycznych. Jestem przekonany, że ten projekt w tą koncepcję się wpisuje.
1: Członek zarządu województwa Bogdan Dyjuk.
4: Nowe technologie są podstawą rozwoju nowoczesnego regionu. Za taki uważamy region podlaski, nasze województwo. Ja jednak mam nadzieję, że nie będziemy czekali do finału, do 2029, a znacznie szybciej przyspieszymy realizację tego projektu, albowiem już w tej chwili mieliśmy przyjemność z panem marszałkiem podpisać umowę na realizację projektu dotyczącego Smart City, Smart Village z miastem Suwałki i z gminą Suwałki w ramach ZIT-u. Niedawno podjęliśmy jako zarząd uchwałę dotyczącą realizacji właśnie części może, bo pojęcia jeszcze koncepcji bym nie użył, ale części zadań realizowanych właśnie jako Smart Village przez jedną z naszych lokalnych grup działania naszego województwa. A więc ta idea, ta koncepcja pojawia się w naszym regionie, funkcjonuje i dobrze. Z jednej strony cieszymy się, że ten projekt jest realizowany, bo tak należy już używać czasu teraźniejszego. Natomiast dla nas, jako zarządu województwa, zależy na tym, aby wspomagając tereny wiejskie, tereny rolnicze, efekty projektu można było wdrażać najszybciej, jak to jest możliwe.
1: O koncepcji Smart Village opowiada minister rolnictwa Stefan Krajewski.
5: Smart Village, czyli inteligentna wieś, co staje się dzisiaj już rzeczywistością. Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że to zostanie w sferze marzeń, że to są jakieś odległe projekty. Dzisiaj już to się wszystko dzieje. Staramy się wykorzystywać najnowsze osiągnięcie techniki, najnowsze rozwiązania technologiczne, po to, żeby faktycznie na obszarach wiejskich żyło się łatwiej, żyło się lepiej, żebyśmy mogli to wszystko wdrażać po to, by wspierać zrównoważony rozwój kraju, żeby sięgać po to, co powinno być dla wszystkich dostępne. I nawet ostatnia wizyta w gminie Wyszki, kwestia wykorzystania środków z KPO i już możliwość zdalnego odczytu liczników dotyczących poboru wody. Kiedyś trzeba było być w domu, dzisiaj coraz częściej nas w domu nie ma i był problem, jak podać ten stan licznika, gdzie go mamy dostarczyć, kiedy dzisiaj zdalnie może już sobie sczytać osoba odpowiedzialna za to, i nie ma takiego problemu, że musimy ciągle się szukać, a coraz więcej dzisiaj mieszkańców wsi nie pracuje bezpośrednio w swoich gospodarstwach, w swoich miejscach zamieszkania, tylko jest poza nim i właśnie tu są namacalne i konkretne dowody na to, że ta inteligentna wieś i to już konkretne rozwiązania, które mają miejsce, ale w ramach tego projektu oczywiście szukamy nowych wyzwań, przygotowujemy strategie zarówno i te regionalne, jak i krajowe po to, by maksymalnie dobrze wykorzystać środki, które pojawią się w nowej perspektywie budżetowej, a mamy szansę na rekordowe pieniądze.

0: Mówimy tu prawie o 50 miliardach euro, które mogą trafić na rolnictwo, na obszary wiejskie, na przetwórstwo, po to, żeby wzmacniać konkurencyjność i odporność polskiego rolnictwa, polskiego przetwórstwa. I to jest jeden z takich milowych kroków, który został, czy jeszcze zostanie do końca zrobiony, po to, żeby właśnie określić nasze potrzeby, zadania, cele i pod to przygotowywać później już te strategie, które będą wdrażać konkretne programy i interwencje. Bardzo się cieszę z tej umowy, z tej współpracy i to jest przykład, jak można połączyć siły. Rząd, samorząd, nauka i nie tak jak czasem mówimy, że projekt tylko po to, żeby badać zawartość cukru w cukrze, jak mawiał klasyk, ale po to, żeby przygotować konkretne rozwiązania, które będą nam wszystkim wspólnie służyć.
1: Mówi rektor Politechniki Białostockiej Marta Kosior-Kazberuk.
2: Pomysłodawcą takim merytorycznym jest pan profesor Janicjusz Nazarko. Projekt patrzy daleko w przyszłość i właściwie w ramach tego projektu mamy zamiar opracować systemowe podejście do zagadnień, do obszarów, które jak dotąd jeszcze nie doczekały się takiego naprawdę naukowego, ale również połączonego z aplikacyjnym podejścia, opracowania narzędzi, które rzeczywiście spowodują, że ta Wilcz będzie smart, że to będzie nowoczesna wieś przyjazna ludziom. Naszą ambicją jest, żeby wyniki projektu były skalowalne przynajmniej na obszar naszego kraju.
1: Mówi profesor Janicjusz Nazarko z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, kierownik B plus R projektu.
3: Z mego punktu widzenia jako kierownika B plus R bardzo ważne jest zaangażowanie w ten projekt licznego grona naukowców. W projekt jest zaangażowanych około 80 osób, czyli ta skala projektów badawczych nieczęsto się zdarza. I myślę, że wkrótce te pierwsze efekty będą. Jesteśmy teraz w trakcie realizacji zadania pierwszego, czyli analizujemy studia przypadków Smart Village, czyli te, które już na świecie zostały zrealizowane lub są wdrażane. Również zadanie, które realizuje ITEC, przegląd i systematyzacja ram prawnych, zarówno krajowych, jak i europejskich, w ramach których ta koncepcja może być umieszczona.
1: Mówi dr inżynier Katarzyna Jotko-Piórecka, przedstawicielka Łukasiewicz Instytutu Innowacji i Technologii.
4: Idea Smart Village jest ideą stosunkowo nową, 10-letnią, stąd tym bardziej się cieszę, że w taką ideę mamy szansę wejść i jako Instytut Innowacji i Technologii wnieść swój wkład i również swoje badania, analizy foresightowe, analizy ram prawnych i mam nadzieję, że wyniki tych prac przyczynią się nie tylko do rozwoju województwa, ale potem będą mogły być wykorzystywane, propagowane w całym kraju.
1: I my także z taką nadzieją czekamy na efekty projektu. Przypomnę, mówiła dr inżynier Katarzyna Jotko-Piórecka, przedstawicielka Instytutu Innowacji i Technologii Łukasiewicz.
5: Ciekawe dla mieszkańców Białegostoku.
1: Województwo podlaskie będzie miało coraz więcej budynków użyteczności publicznej, w których będą zainstalowane odnawialne źródła energii. Kolejne umowy na realizację takich projektów zostały podpisane w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku, mówi marszałek Łukasz Prokorym.
6: Ponad 7 milionów złotych na wsparcie budynków użyteczności publicznych w naszych gminach w zakresie odnawialnych źródeł energii, czyli coś, co będzie oszczędzało i nasze środowisko, ale przede wszystkim będzie oszczędzało budżety gmin i te środki, które nie będą musiały być wydatkowane na koszty energii, będą mogły być wydatkowane na coś, co jest bardziej potrzebne naszym mieszkańcom, czyli drogi, chodniki, inne ważne miejsca w gminach. Gratuluję Państwu napisanych wniosków. Życzę, aby te środki jak najlepiej wspierały rozwój ojczyzn małych, którymi Państwo kierujecie.
1: A uroczystość podpisania umów prowadziła Barbara Likowska-Matys, dyrektor Departamentu Polityki Informacyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.
7: Gmina Przerośl otrzyma 590 tysięcy złotych na montaż innowacyjnych, odnawialnych źródeł energii na terenie gminy. W ramach tego projektu na stacjach uzdatniania wody zostaną zamontowane panele słoneczne, które pomogą obniżyć koszty energii potrzebnej do ich działania.
1: O realizowanym projekcie mówi wójt gminy Przerośl Marcin Brzozowski.
8: Aplikowaliśmy o te środki ze względu na koszty zużycia energii na stacjach uzdatniania wody. Będziemy montowali dwie instalacje po 40 kW z magazynami energii w stacji uzdatniania wody w Przerośli i stacji instalacja uwzględniania wody w śmieciówce. Koszty, jakie podnosimy miesięcznie za energię elektryczną, to jest około 35 tysięcy złotych, także w ciągu roku to jest spora kwota, która obciąża nasz budżet. Po wykonaniu instalacji myślę, że te kwoty będą znacznie niższe za energię elektryczną, co się przekłada oczywiście za cenę też metra sześciennego wody, którą ustalamy na podstawie też wszystkich środków, które w ciągu roku są zużywane. No i cóż, do roboty. Bierzemy się do roboty, instalujemy.
7: Suchowola otrzyma 2,7 miliona złotych na wykorzystanie innowacyjnych instalacji OZE na potrzeby szkoły podstawowej. W szkole powstaną nowoczesne instalacje, które będą produkowały energię. To będą pompy ciepła, panele fotowoltaiczne oraz małe turbiny wiatrowe. Dzięki temu budynek będzie bardziej energooszczędny i tańszy w utrzymaniu.
1: Burmistrz gminy Suchowola Marcin Matyskiel.
9: W ramach projektu przede wszystkim nastąpi wymiana ogrzewania z starego pieca ogrzewanego na biomasę w stanie pompa ciepła, stąd i potrzeba oczywiście teraz produkcji własnej energii, które dostarczy nam panele fotowoltaiczne, a więc 40 kWh plus to, co jest najważniejszą innowacją, również postawimy na dachu 6 wiatraków 3 kW, które będą uzupełniały panele fotowoltaiczne, a więc to w przyszłości, już w przyszłym roku obniży nam przede wszystkim koszty ogrzewania znacząco, bo prawie o 150 tysięcy rocznie, no i przede wszystkim bardzo pozytywny wpływ na środowisko, oszczędności, których dzisiaj wiadomo, wszyscy szukamy.
7: Gmina Narewka otrzymuje blisko 900 tysięcy złotych na innowacyjne OZE w gminie. Gmina wymieni stare źródła ogrzewania na pompę ciepła, zamontuje panele słoneczne wraz z magazynem energii w kilku budynkach publicznych, między innymi w Ośrodku Zdrowia i Ośrodku Kultury.
1: Wójt gminy Narewka Jarosław Gołubowski.
10: To jest kolejny krok, który robimy w kierunku ochrony środowiska. Mamy już szkołę i Ośrodek Zdrowia, Gminny Ośrodek Kultury z pompą ciepła. Teraz, żeby te koszty obniżyć, montujemy innowacyjne, bo to muszę zaznaczyć, innowacyjne panele fotowoltaiczne, które nie będą ingerować w pokrycie dachowe, elastyczne, będzie można je w różnych płaszczyznach kształtować, także to w dużej mierze obniży nam koszty związane z utrzymaniem obiektu stanicy kajakowej w Narewce, a także Gminnego Ośrodka Kultury i Ośrodka Zdrowia w Narewce.
7: Gmina Mońki otrzyma 2,8 miliona złotych na budowę elektrowni fotowoltaicznej z magazynem energii przy ulicy Mickiewicza w Mońkach. Inwestycja obejmie budowę instalacji o łącznej mocy blisko 500 kW oraz magazynu energii o mocy 300 kW. Dzięki temu gmina zwiększy udział energii odnawialnej, poprawi bezpieczeństwo energetyczne gminy.
1: Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski.
11: Od dobrych kilkunastu lat postawiliśmy sobie za cel pewną ideę, jeżeli chodzi o możliwość dystryfikacji, jeżeli chodzi o energię elektryczną, ale przede wszystkim w ramach systemu ciepłowniczego. Ponad 50% mieszkańców Monik jest objętych systemem z przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, dlatego żebyśmy mieli realny wpływ na taryfę. Na taryfę, która jest bardzo znacząca dla każdego odbiorcy. Dobre kilka lat temu założyliśmy klaster, w tamtym roku założyliśmy spółdzielnię energetyczną, dlatego we wniosku też żeśmy uzasadniali, że ma być to przede wszystkim pożyte przez nas, jako przez konsumenta, który bezpośrednio należy do przedsiębiorstwa energetyki cieplnej. I wiem, zdaję sobie z tego sprawę, że wysp energetycznych nie da się zrobić, że jesteśmy w pewien sposób zależni, natomiast idźmy w tym kierunku. Może pochwalę się, ale powiem tego bardzo znaczącą rzecz w historii przedsiębiorstwa energetyki cieplnej w Mońkach. W tamtym roku po raz pierwszy włączyliśmy piec na węgiel. Po raz pierwszy w tym roku też włączamy, a to akurat będzie spożyte właśnie na rzecz mieszkańców. Ważne jest, jeżeli będą następne konkursy, będziemy szli jeszcze w pokrycia dachowe we wszystkich obiektach użyteczności publicznej.
1: Mówił burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski. Jak dodaje Daniel Puch, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Są jeszcze środki i są konkursy na kolejne przedsięwzięcia z dziedziny odnawialnych źródeł energii. Warto więc korzystać i aplikować.
5: Interesujące dla mieszkańców Białegostoku.
1: W Białymstoku będzie bezpieczniej i wygodniej na rowerze. Wzdłuż Alei Konstytucji 3 Maja i ulicy Generała Sikorskiego powstaje nowa droga rowerowa. Jej łączna długość wyniesie prawie 2,5 kilometra. Inwestycja ma być gotowa w kwietniu przyszłego roku. W ramach prac wzdłuż ulicy Generała Sikorskiego na odcinku od Witosa do Jana Pawła II zostanie przebudowana istniejąca droga dla rowerów po zachodniej stronie ulicy, natomiast po wschodniej stronie od skrajnej powstanie nowa droga rowerowa. Zostaną przebudowane chodniki i sygnalizacja świetlna, na skrzyżowaniach Sikorskiego i Jana Pawła II oraz Sikorskiego i Skrajnej. Dzięki inwestycji powstanie asfaltowa droga rowerowa o szerokości do 3 metrów, nowe chodniki. Wykonane zostaną również nasadzenia krzewów. I tą optymistyczną informacją kończymy tę godzinę programu. Julka Grzywa, dziękuję za uwagę.
5: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.

0: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
1: Marzysz o pięknym ogrodzie lub balkonie pełnym kwiatów? Odwiedź największe targi ogrodnictwa na Andersa. W dniach 13-14 czerwca na placu giełdy gościć będą wystawcy z bogatą ofertą kwiatów. Odbędzie się również rodzinny festyn z atrakcjami dla dzieci. Giełda na Andersa. Zapraszamy.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Reklama.
6: Pierwsza niedziela czerwca, jest godzina 8. Zapraszamy na wiadomości.
7: Życiowy sukces Mai Chwalińskiej mimo przegranej w finale French Open. Matka pięciolatki, która wypadła z okna na 11 piętrze z zarzutami. Za chwilę też o moście, który łączy dwie miejscowości i dwa kraje. Miriam Lipińska. Piękny paryski sen Mai Chwalińskiej już się zakończył. Nasza tenisistka przegrała w finale Rolanda Garrosa z Rosjanką Mirą Andrzejewą 3-6, 2-6. Jak przyznawała po meczu Maja, po tej porażce w jej głowie mieszały się różne emocje.
8: Na pewno jest trochę smutku, troszeczkę sobie popłakałam, ale na pewno też jestem bardzo dumna. Chciałabym, żeby ten mecz wyglądał troszkę inaczej, żeby jednak też ludzie mogli zobaczyć troszeczkę lepszy mecz, ale no po prostu ona była dużo, dużo lepsza ode mnie dzisiaj. Dałam z siebie wszystko, więc tak naprawdę no, nie mogę mieć do siebie pretensji. Mogę być z siebie zadowolona i dumna z tego, co zrobiłam i co osiągnęłam.
7: Mimo przegranej, Maja Chwalińska i tak jest wielką triumfatorką. Wczorajszy finał Rolanda Garrosa to jej największy sukces w karierze. Matka pięcioletniej Zosi, która w piątek wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca na włocławskim osiedlu z zarzutami. Dziecko w bardzo ciężkim, ale stabilnym stanie jest w szpitalu w Bydgoszczy. Według śledczych Wiktoria D. miała narazić córka na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 21-latka przyznała się, złożyła wyjaśnienia. Grozi jej do 5 lat więzienia. W trakcie opieki nad córeczką była pod wpływem alkoholu i spała. Mimo wniosku prokuratury sąd nie aresztował tymczasowo kobiety. CBA zatrzymało gdańskiego urzędnika. Nieoficjalnie chodzi o pracownika miejskiego zarządu dróg, a sprawa ma charakter korupcyjny. Szczegóły mamy poznać we wtorek na konferencji prasowej prokuratury. Równe 6 zł za litr to obowiązujące do poniedziałku włącznie maksymalna cena za benzynę 95. Za olej napędowy nie powinniśmy z kolei zapłacić więcej niż 6,48. Tak wynika z rozporządzenia ministra energii. To most łączący nie tylko dwie miejscowości, ale też dwa kraje. Na rzece Olzie oficjalnie została otwarta wczoraj kładka, która połączyła leżący po polskiej stronie Pogwizdów z Karwiną Łąkami w Czechach. Będzie nosić nazwę Kładki Sąsiadów. W przeszłości miejscowości łączyła drewniana przeprawa. Została zniszczona w latach 50. ubiegłego wieku podczas przyboru wody w Olzie.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: Niedziela słoneczna, chociaż od zachodu teraz idzie deszcz, który po południu dojdzie do centrum kraju. Tutaj 25 stopni, na południu 24, na zachodzie, na przykład w Szczecinie, 21. Kacper Sosnowski, witam. Niby to ostatni dzień długiego weekendu, ale jednak jeszcze cały dzień przed nami. I na ten wspólny niedzielny poranek zapraszam. Mam nadzieję, odpoczniemy sobie razem.
9: Radio Złote Przeboje.
6: Marek Grechuta, Nie dokazuj, na dobry początek.

0: pokazuj, miła nie dokazuj. Przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła nie od razu. Nie od razu sobie serca mego lud.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM.
1: Złote Przeboje.

Ultravox w Radiu Złote Przeboje. 10 minut po 8, a ja przypomnę, że już możecie wchodzić na stronę złoteprzeboje.pl i tam w specjalnym formularzu pisać, jaką piosenkę Bajmu albo Beaty Kozidrak chcielibyście usłyszeć w wersji akustycznej. Te najciekawsze zgłoszenia będziemy wyławiać i nagradzać podwójnymi zaproszeniami na koncert Beaty Kozidrak, który ostatniego dnia lipca w Lublinie. To będzie koncert Unplugged, więc wszystkie utwory w takiej specjalnej, delikatnej wersji. No, też bym poszedł. A to już Anastasia.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Marzysz o pięknym ogrodzie lub balkonie pełnym kwiatów? Odwiedź największe targi ogrodnictwa na Andersa. W dniach 13-14 czerwca na placu giełdy gościć będą wystawcy z bogatą ofertą kwiatów. Odbędzie się również rodzinny festyn z atrakcjami dla dzieci. Giełda na Andersa. Zapraszamy.
5: Biegamy.
6: Pomagamy.
5: Biegamy.
6: A właśnie, że pomagamy.
5: Nie, biegamy.
6: Nieprawda, bo pomagamy.
5: Biegamy.
6: Pomagamy.
5: Biegamy. To może biegamy i pomagamy jednocześnie. Już 14 czerwca w Białymstoku. Plum Ekiden, czyli sztafety 4x5 km i sztafeta maratońska. Szczegóły i zapisy na www.plumekiden.pl.
6: No widzisz, i biegamy.
5: I pomagamy. Sponsor Plum. Organizatorzy Fundacja Białystok Biega i Miejsko Aktywni.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz.
8: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Cutting Crew w Radiu Złote Przeboje. A teraz Złota Piątka, dziś z Powerem, czyli piosenkami, które mają hasła o sile czy mocy w tytule.
1: Złota Piątka.
0: A najpopularniejsze słowa w piosenkach to statystycznie, słuchajcie, w tłumaczeniu na polski już: miłość, dziewczyna, czuję, daję, biorę i słowo yeah. Natomiast power, czyli moc, siła, zajmuje specjalne miejsce, bo często łączy się z uczuciami i z miłością. Ale też jak u Madonny, z pożegnaniem. No to Madonna, Power of Goodbye przed nami. Tekst jest prawdopodobnie o byłym mężu piosenkarki, aktorze Seanie Pennie. Ich burzliwe małżeństwo trwało 4 lata. No nie za długo, ale zdołał się mąż na dowidzenia piosenki o sobie dorobić. I to jakiej pięknej ballady.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Płynu.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: No, to jedziemy.
10: Tato, czy dziś ja prowadzę?
9: Jasne, w końcu to twój dzień.
10: Jedź prosto, skręć w prawo
11: i gotowe!
10: Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
13: Reklama.
14: Nareszcie weekend.
15: Nareszcie niedziela.
14: Niedzielny poranek z radiem Złote Przeboje.

piękna ballada USA for Africa w Radiu Złote Przeboje. 10 minut i będzie 9. Sprawdziłem dla Was, jak ktoś chce sobie długi weekend przedłużyć. Jaka pogoda będzie w tym nadchodzącym tygodniu. A jak ktoś wraca do pracy, no to też warto wiedzieć, jak się ubrać, prawda? A więc jutro super, tak jak dziś. I do środy też piękna pogoda, ciepło, słońce. No na zmianę z deszczem, żeby kwiaty na balkonie się same podlewały. Ale od środy, uwaga, chłodniej, wszędzie poniżej 20 stopni, nawet 16, tak widzę w wielu polskich miastach. No i tak aż do weekendu, ale następny weekend już w miarę słoneczny i też powyżej 20 stopni. Czyli ten długi weekend najlepiej do środy przedłużać. Bardzo proszę, nie ma za co. A to dr Alban.

Monika Brodka w Radiu Złote Przeboje. Pogoda na razie przyjemna, ale będą burze. Alert burzowy dla siedmiu województw. Szczegóły w tej sprawie w naszych wiadomościach za 2,5 minuty o 9:00.

0: biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie. Albo wcale.
6: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
7: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
8: Reklama.
9: Tu Radio Złote Przeboje. Mówiłem, że będzie dziewiąta i jest, ale my tu się znamy na wszystkim. Teraz wiadomości.
10: Maja Chwalińska wielkoszlemową wicemistrzynią. 7 województw z burzowymi alertami. Zajrzymy też do Krakowa, gdzie odbyła się wielka parada smoków. Miriam Lipińska. Maja Chwalińska wyjedzie z Paryża z tytułem wielkoszlemowej wicemistrzyni. We wczorajszym finale przegrała z wyżej rozstawioną Rosjanką Mirą Andriejewą, ale turniej w Paryżu i tak może zaliczyć do najbardziej udanych w karierze. Jest pierwszą kwalifikantką w erze Open, czyli od 1968 roku, która dotarła aż do finału French Open, a jeszcze przed startem imprezy zajmowała dopiero 114 miejsce w światowym rankingu.
11: Po prostu kilka rzeczy musi się zejść ze sobą, żeby to kliknęło. Myślę, że takie historie są też piękne i inspirują i mam nadzieję, że ta historia też zainspiruje innych.
10: Mówiła Maja, która w najnowszym zestawieniu WTA zaliczy spektakularny awans aż o 93 miejsca. W jutrzejszym notowaniu będzie 21. Uwaga na burze, są ostrzeżenia dla 7 województw. To pomorskie, kujawsko-pomorskie, a także część warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i łódzkiego. W czasie burz może spaść nawet 30 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też silniej wiało, w porywach do 70 km na godzinę. A w Polsce nie cichnie burza wokół uhonorowania przez Wołodymyra Zełenskiego ukraińskiej powstańczej armii, której imię dostała jedna z jednostek ukraińskiego wojska. Kontrowersyjna nazwa była jednym z tematów wczorajszego spotkania szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kryłem Budanowem. Po tym spotkaniu minister obrony napisał w mediach społecznościowych, że w sprawach historii musimy mówić sobie prawdę. Dodał, że pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom i że są granice, których przekraczać nie wolno. A jutro posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego, która ma rozmawiać o odebraniu odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu w związku z uhonorowaniem przez niego UPA, odpowiedzialnej za zbrodnię wołyńską. Zagranica, strzelanina w mieście Toledo w amerykańskim stanie Ohio, doszło do niej podczas miejscowego festiwalu. Agencja AFP podała, że rannych zostało co najmniej 12 osób, w tym dwie ciężko. Policja szuka sprawców. I na koniec wracamy do kraju. Smoki opanowały wczoraj Wisłę w Krakowie. Odbyła się tam 25. wielka parada smoków. Przed tłumami widzów na barkach przepłynęło rzeką 15 olbrzymich stworów. Widowisko opowiadało historię smoczej pary, której jajo zostało skradzione. Paradzie towarzyszył pokaz dronów i oprawa laserowa.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
9: Chmurzy się w Szczecinie, może tam pokropić deszcz. Po południu pokropi także w Wielkopolsce i dotrze do centrum. Ciepło od 21 stopni w Trójmieście, przez 23 w Poznaniu, Białymstoku, po 24 w Krakowie, Katowicach, a 25 we Wrocławiu. To a propos tego, co w naszych wiadomościach przed chwilą, to ja powiem jeszcze, ile na swojej fantastycznej grze w Paryżu zarobiła nasza nowa bohaterka narodowa, Maja Chwalińska. Będzie też o ważnym wydarzeniu muzycznym, które wczoraj w Opolu.
8: Radio Złote Przeboje.
9: I jest Queen na dobry początek. Kacper Sosnowski, witam. I tak dziewiątą to można zacząć. Fajnie, że jesteście z nami w niedzielny poranek.

0: Man at Work w Radiu Złote Przeboje, 10 minut po godzinie 9. A z okazji 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, który trwa, Natalia Kukulska występowała w tym roku na różnych koncertach, a wczoraj trafiła ze swoją gwiazdą do Alei Gwiazd. Gratulujemy Natalii bardzo. Wczoraj też śpiewała w koncercie poświęconym Bogdanowi Olewiczowi, autorowi najważniejszych polskich tekstów, i zaśpiewała m.in. Tylko mnie poproś do tańca, czyli utwór, który kiedyś wykonywała jej mama Anna Jantar. Ale jak zaśpiewała!
1: Tylko mnie poproś do tańca, ja na nic więcej nie liczę, od krańca świata do krańca.
0: Ach, cóż to jest za piosenka?
1: Od piekła do nieba bram.
0: Ach, cóż to było za wykonanie?
1: Tylko mnie poproś.
0: Naprawdę polecam, jak ktoś nie widział, to trzeba gdzieś zobaczyć w powtórce albo w internecie. Natalia Kukulska, Tylko mnie poproś do tańca. A u nas Natalia Kukulska ze swoją piosenką, Czy ona jest?

Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Złota Piątka.
1: W radiu Złote Przeboje, tak jest. Dzisiaj Złota Piątka z Powerem, czyli tekstem o sile mocy w różnych piosenkach. No to będzie Snap the Power. Zdradzę wam, słuchajcie, tajemnicę. To jest taka muzyczna krzyżówka kilku piosenek, między innymi nagrania disco Love's Gonna Get You, niejakiej Jacqueline Brown. Mogę nawet zaprezentować fragmencik. O, właśnie, między innymi to jest krzyżówka tego nagrania. I stamtąd właśnie pochodzi wers I've Got The Power. Niemieccy producenci znaleźli wokalistkę, która zaimprowizowała w studiu, może też imprezowała różne teksty, wymyślała na bieżąco i myślała, że już nigdy ich nie zaśpiewa, bo to, co śpiewała, uznała za bardzo dziwne. No i się to okazało wielkim przebojem. Takim, że podbiło cały świat. I musiała Snap potem grać koncerty na całym świecie. A ten utwór został pierwszym rapowym, który osiągnął pierwsze miejsce na liście przebojów w Wielkiej Brytanii. The Power!

0: Autopromocja.
1: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
3: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
2: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
5: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Biegamy.
8: Pomagamy.
7: Biegamy.
8: A właśnie, że pomagamy.
7: Nie, biegamy.
8: Nieprawda, bo pomagamy.
7: Biegamy.
8: Pomagamy.
7: To może biegamy i pomagamy jednocześnie.
8: Już 13 czerwca w Białymstoku.
7: Plum Equiden Mini, czyli biegi dzieciaków.
8: Szczegóły i zapisy na www.superbiegacz.pl.
7: Sponsor Plum.
8: Organizatorzy Fundacja Białystok Biega i Miejsko Aktywni.
9: Marzysz o pięknym ogrodzie lub balkonie pełnym kwiatów? Odwiedź największe targi ogrodnictwa na Andersa. W dniach 13-14 czerwca na placu Giełdy gościć będą wystawcy z bogatą ofertą kwiatów. Odbędzie się również rodzinny festyn z atrakcjami dla dzieci. Giełda na Andersa. Zapraszamy.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Reklama.
3: Nareszcie weekend.
4: Nareszcie niedziela.
3: Niedzielny poranek z radiem Złote Przeboje.

właśnie, tu Radio Złote Przeboje. Już słyszycie, że wracamy do wczorajszego występu Maji Chwalińskiej w finale Rolanda Garrosa. Nie dała rady Mirze Andrejewej Polka, ale i tak jesteśmy z niej dumni, bo Maja w 3 tygodnie wytężonej pracy i sukcesów dobrze zarobiła. Do tej pory w całej karierze zainkasowała 3 miliony złotych, co prawda większość z tych pieniędzy i tak musiała wydać na turnieje, zakwaterowania i tak dalej, ale za francuską imprezę zgarnie 6 milionów złotych, czyli 2 razy tyle, co do tej pory w całym życiu. I takich tygodni z takim pozytywnym zwrotem wynagrodzeń w pracy wszystkim życzę. Nie wiem, czy dodawać, że podatek od tych 6 milionów złotych trzeba będzie zapłacić, a we Francji to ponad 40%. No i z 6 milionów robi się 3. Ach.

0: Dwaj znajomi z Australii, Kylie Minogue i Jason Donovan w Radiu Złote Przeboje. Za 2:50 w naszych wiadomościach wrócimy do sukcesu Mai Chwalińskiej.
1: Radio Złote Przeboje.

0: I już jest godzina 10, tu Radio Złote Przeboje, zapraszamy na wiadomości.
1: Kibice o występie Mai Chwalińskiej w Roland Garros. Ratownicy WOPR apelują o ostrożność podczas odpoczynku nad wodą, a na koniec o powstającej niezwykłej mapie Polski. Miriam Lipińska zagrała w turnieju głównym Wielkiego Szlema dopiero trzeci raz w karierze i doszła do finału. Maja Chwalińska zachwyciła kibiców na Roland Garros. Naszej tenisistce nie udało się wprawdzie wygrać finałowego meczu z Mirą Andrzejewą, ale kibice, którzy dopingowali ją w Paryżu, nie kryją radości z całego występu Polki we French Open. Po finale rozmawiał z nimi Przemysław Pozowski.
2: Jesteśmy bardzo dumni z Mai. Widać było, mi się wydaje, 109 rozegranych meczów.
3: Piękny sen, 10 meczów, aż kto by to wymyślił przed turniejem.
4: Nikt z nas by tego nie wymyślił, pewnie najwięksi bukmacherzy nawet tak nie obstawili, ale brawo dla tej dziewczyny. Widać, że cały stadion Philippe Chatrier był po prostu, może nie cały, ale 90% ludzi świetnie jej kibicowało. Nie udało się tym razem, ale głowa do góry, za rok jest też kolejny Roland Garros.
1: Dzięki awansowi do finału Maja Chwalińska wskoczy jutro na 21 miejsce w rankingu WTA. A przypomnijmy, że turniej w Paryżu rozpoczynała będąc na odległym 114 miejscu. Przyszły ciepłe dni i mamy długi weekend. U progu nowego sezonu kąpielowego ratownicy wodni apelują o ostrożność podczas wypoczynku nad wodą, a także by pilnować dzieci, mówi ratownik legionowskiego WOPR-u Robert Rodziewicz.
5: Nie można ślepo zachłysnąć się piachem, wodą i słońcem i nie zwracać uwagi na swoje dzieci, bo te dzieci są wszędzie. Przykład zaginionego dziecka na plaży to jest tylko trochę strachu dziecka i trochę strachu rodziców, ale wtedy, kiedy ginie w wodzie, to nie ma większej tragedii.
1: Od początku roku nad wodą życie straciło już 65 osób. Tak wynika z danych Komendy Głównej Policji. W Lublinie powstaje największy w kraju model makiety kolejowej w skali H0. Ma odwzorować wszystkie 16 województw i przybliżyć infrastrukturę, topografię i charakterystyczne obiekty poszczególnych regionów. W planach są także elementy interaktywne, mówi Sebastian Rzepa, pomysłodawca i konstruktor makiety.
6: To, co my budujemy, to nie odwzorowujemy terenu 1:1. Są to wybrane charakterystyczne obiekty, miejsca z danego województwa połączone fikcyjnym terenem, tak żeby to cieszyło oko, żeby było interaktywne.
1: Otwarcie pierwszej z 16 planowanych części makiety, na której w pigułce będzie można zobaczyć Lubelszczyznę, na początku przyszłego roku.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: Cieszmy się teraz słońcem, bo po południu popada. Od zachodniopomorskiego przez kujawsko-pomorskie, wielkopolskie aż do centrum. Możliwe, że zagrzmi. Od 21 stopni na północy przez 23 w centrum, po 25 na południu kraju, na przykład na Podkarpaciu. Kasper Sosnowski, witam. Gdzie spędzamy ten długi, wolny weekend? O tym będzie już za chwilę. Będzie także Złota Piątka. Dziś z Powerem. Czyli takimi piosenkami, w których jest dużo mocy i w tekście to słowo też występuje. A to?

Miami Sound Machine, piosenka, która z wakacjami, urlopem i wypoczywaniem się absolutnie kojarzy, czyli Konga. Tak się zastanawiam, gdzie nasi słuchacze na ten wolny weekend wybyli. Dane z biur mówią, że statystyczny Polak, jeśli za granicę, to do Włoch poleciał na czele z Rzymem i Mediolanem lub do Hiszpanii, najchętniej do Alicante i na Majorkę, ale też Paryż był w czołówce, o, może przez ten tenis. A w kraju? No to nad Bałtyk, do Sopotu, koło brzegu Świnoujścia. A jak góry, to Małopolska i Zakopane oczywiście. A jak ktoś w domu siedzi, spokojnie z muzyką też się da podróżować. Do Nowego Jorku za darmo was zabieram, bo tam toczyła się akcja Gorączki Sobotniej Nocy z tą melodią od Bee Gees.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja.
3: Tu Beata Kozidrak. To jest weekend z największymi przebojami lat 80. i 90. w radiu Złote Przeboje.

0: 10:31. Coolio w Radiu Złote Przeboje, Gangsters Paradise. A teraz...
1: Złota Piątka.
0: W niej piosenki z Powerem. Pierwsza dziś, Potęga Miłości to będzie, ale nie jedyna, bo to stały motyw piosenek. Tym razem za sprawą Huey Lewis and the News, którzy The Power of Love nagrali w 1985 roku do filmu Powrót do przyszłości. Lewis w filmie nawet zagrał epizod, wcielił się w nauczyciela oceniającego przesłuchania grupy młodych muzyków, którzy grają właśnie The Power of Love. Ale w tym filmie słyszymy tylko fragment instrumentalny występu, bo kiedy zespół przesyłał muzykę producentom filmu, nie było jeszcze wymyślonych słów piosenki. W tych słowach Lewis zainspirował się jego powiększającą się rodziną i siłą, jaką daje miłość. No to bardzo proszę, idealne na niedzielę The Power of Love.

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy Radia Złote Przeboje.
2: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już jutro. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mamusia?
4: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
3: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
7: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Biegamy.
13: Pomagamy.
12: Biegamy.
13: A właśnie, że pomagamy.
12: Nie, biegamy.
13: Nieprawda, bo pomagamy.
12: Biegamy.
13: Pomagamy.
12: Biegamy. To może biegamy i pomagamy jednocześnie. Już 14 czerwca w Białymstoku. Plum Ekiden, czyli sztafety 4x5 km i sztafeta maratońska. Szczegóły i zapisy na www.plumekiden.pl.
13: No widzisz, i biegamy.
12: I pomagamy. Sponsor Plum. Organizatorzy Fundacja Białystok Biega i Miejsko Aktywni.
14: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
15: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
16: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie. Albo w wcale.
17: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
18: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
17: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
18: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

0: Ricky Martin w Radiu Złote Przeboje, a teraz Sztywny Palazzi, Wieża Radości, Wieża Samotności. Piosenka z kolejnym genialnym tekstem frontmana zespołu Jarosława Kisińskiego. Wczoraj słuchałem jubileuszu Bogdana Olewicza w Opolu, jego tekstów różnorodnych, zabawnych, głębokich. Naprawdę szapoba. Aha, i piosenka poranno-senna mi się przypomniała, bo Alicja Majewska pięknie zaśpiewała tak.
1: Ja na przekór wszystkim będę spać.
0: Na przekór wszystkim będę spać. To powinien być w ogóle hymn naszego weekendu, prawda? No bo kiedy się wyspać, jak nie dziś. Ale gramy Sztywnego Palazzi, Wieża Radości, Wieża Samotności. A kto w łóżku się przewraca z lewej strony na prawą, to temu gratuluję serdecznie i macham.

0: Fantastyczna Bonnie Tyler w Radiu Złote Przeboje. 3 minuty i będzie 11 w naszych wiadomościach o tym, kto wczoraj dopingował Maję Chwalińską podczas finału Rolanda Garrosa z trybun. Ja powiem, że na pewno tam był Brad Pitt. Zaraz przekonamy się, kto jeszcze.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Pięknej pogody życzy Fachro, producent marki z irolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fachro.pl.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Reklama. 7 czerwca, niedziela, zbliża się godzina 11. Tu Radio Złote Przeboje, jak zwykle o pełnej mamy dla Was sprawdzone wiadomości.
6: Idą burze, są alerty dla północnej i centralnej Polski. Bez aresztu dla matki dziecka, które wypadło z okna na 11 piętrze. Nasi siatkarze o występie Mai Chwalińskiej na Roland Garros. Miriam Lipińska. W 7 województwach właśnie zaczynają obowiązywać ostrzeżenia od synoptyków przed burzami. Możliwe też ulewy i lokalne podtopienia. Marcin Starzec.
7: Chodzi głównie o centralną i północną Polskę. IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla 7 województw, czyli dla pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz części województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Lokalnie może wystąpić również grad. Spokojniej ma być dopiero po 20. Synoptycy wydali też ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. One obowiązują dla części województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.
6: Sąd rejonowy we Włocławku nie aresztował matki dziewczynki, która wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca. 5-latka jest w bardzo ciężkim stanie w szpitalu. Do tragedii doszło w piątek przed południem we Włocławku. Z ustaleń śledztwa wynika, że dziewczynka była w mieszkaniu pod opieką 21-letniej matki Wiktorii D. Kobieta spała, była pod wpływem alkoholu. Według ustaleń mogła być również pod wpływem narkotyków. Prokuratura chciała 3-miesięcznego aresztu dla matki, ale sąd nie przychylił się do wniosku śledczych. Maja Chwalińska, wicemistrzynią Wielkiego Szlema na Roland Garros. Na trybunach jej wczorajsze starcie z Rosjanką Miro Andrzejewą oglądali m.in. nasi siatkarscy multimedaliści wielkich imprez Grzegorz Łomacz i Łukasz Kaczmarek.
8: Szkoda, że Maja nie wygrała, ale myślę, że wygrała dużo, dużo więcej i nie tylko dla siebie, ale i dla całego społeczeństwa polskiego tą swoją historią, także cudowny, wspaniały turniej.
9: Naprawdę oglądając każde spotkanie Mai na tym turnieju, to serducho rosło, jak ona te spotkania wygrywała, w jakim stylu je wygrywała, bo naprawdę zasługuje na wielkie, wielkie gratulacje i wiadomo, że na pewno chciała ten finał wygrać, ale dla mnie to ona jest wygraną tego turnieju.
6: W jutrzejszym rankingu WTA Chwalińska awansuje aż o 93 miejsca na 21 pozycję.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
10: Pogoda na weekend.
5: I co tam z tym deszczem? Tak delikatnie wchodzi od Szczecina, ale po południu to już lunie. Na północy w Wielkopolsce oraz w centrum. W Częstochowie też popada. Od 21 stopni na północy po 25 na południu.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: 3 minuty po godzinie 11. Coś to wszystko powoli idzie w stronę rozmyślania o obiedzie. A jakie jest najpopularniejsze danie na świecie? O tym za chwilę. Radio Złote
1: Przeboje. Zaprasza Kacper Sosnowski.

The Beatles w Radiu Złote Przeboje. Niektórzy już krzątali się w kuchni podczas tego nagrania, sprawdzając, co tam dziś można na obiad wymyślić. A wiecie, jaka jest najpopularniejsza potrawa na świecie? No, potrawa. To jest pizza po prostu, która we Włoszech w Neapolu kiedyś w trudnych czasach powstała jako tanie i proste danie dla najuboższych. A dziś margherita, czyli kawałek ciasta z sosem pomidorowym i serem, za 40 zł tam wszędzie sprzedają. To co dziś na obiad pichcimy? No pewnie schabowe i młode ziemniaki proponuję. Bo Polacy nie Włosi i swoje przysmaki mają. To dzisiaj schabowy, ale w czerwcu sobie złotą piątkę po włosku zrobimy. O tak!

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: and we will and have some sweet pillow talk and bombastic. Tell me fantastic. Don't remember boxes as a Mr. Rowe.
1: Szaki w Radiu Złote Przeboje, a teraz nasza
2: Złota Piątka
1: z Powerem. A wielkich ballad z hasłem Power of Love w historii muzyki mieliśmy kilka. Był Frankie Goes to Hollywood, był Huey Lewis in the News, to już grałem. No to jeszcze pozostaje Jennifer Rush, która pisała wiersze. Część z wierszy potem zamieniało się w teksty do melodii komponowanych przez jej producentów. The Power of Love z 1984 roku stała się pierwszym singlem w historii Wielkiej Brytanii, który sprzedał się w nakładzie miliona egzemplarzy. I tak pozostało aż do I Will Always Love You Whitney Houston. A utwór był opowieścią o uczuciu Rush do jej chłopaka. Tak się zastanawiam, co by było, jakby tych chłopaków Rush miała więcej i dla każdego takie piosenki tworzyła.

0: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofa. Jedziemy!
3: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
4: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Biegamy.
11: Pomagamy.
10: Biegamy.
11: A właśnie, że pomagamy.
10: Nie, biegamy.
11: Nieprawda, bo pomagamy.
10: Biegamy.
11: Pomagamy.
10: Biegamy. To może biegamy i pomagamy jednocześnie. Już 14 czerwca w Białymstoku. Plum Ekiden, czyli sztafety 4x5 km i sztafeta maratońska. Szczegóły i zapisy na www.plumekiden.pl.
11: No widzisz, i biegamy.
10: I pomagamy. Sponsor Plum. Organizatorzy Fundacja Białystok Biega i Miejsko Aktywni.
12: Ale sztosy.
13: Ale co?
12: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
14: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
15: Zaraz część posmarujemy.
16: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
17: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
18: Już nie swędzi.
19: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Reklama. To jest radio Złote Przeboje.

0: Fool's Garden, Lemon Tree w Radiu Złote Przeboje. A teraz
1: Złota Piątka.
0: W ramach piosenek o potędze i mocy Siłacz Marcina Rozynka będzie. Przebój z 2003 roku wyprodukowany przez Grzegorza Ciechowskiego. I po tym muzycznym sukcesie Rozynek, który był nie tylko wokalistą, ale i kompozytorem, będąc już na muzycznym szczycie, grając koncerty, zdecydował się na oryginalny, jak na show biznes, krok. Ponieważ urodziło mu się dziecko, to z kariery się wycofał i zajął syn.

0: W Radiu Złote Przeboje Sophie B. Hawkins już powoli kończy. Za kilka minut w południe nasze wiadomości, w nich o tragicznym wypadku w podwarszawskich Ząbkach. A od południa przy mikrofonie Wojtek Babiarczyk. Zostańcie z nami koniecznie.
1: Autopromocja.
2: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz Radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
4: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
5: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
4: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
10: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Widzę, że Hanie coś gryzie.
12: Komar. Zaraz część posmarujemy.
11: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
13: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
14: Już nie swędzi.
15: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Reklama.
3: Weekend spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 12, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
16: Trwa ustalanie okoliczności tragicznego wypadku w podwarszawskich Ząbkach. Rosyjski atak dronowy w strefie zamkniętej wokół Czarnobyla. Maja Chwalińska z największym w karierze sukcesem i największymi zarobkami na korcie. Miriam Lipińska. Tragiczny wypadek w podwarszawskich Ząbkach. Zginęły dwie osoby, a trzecia walczy o życie. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. W związku z wypadkiem zatrzymano 37-letniego kierowcę taksówki. To obywatel Turcji. Był trzeźwy. Z ustaleń wynika, że kierowca taksówki jadąc w kierunku Warszawy z pasa przeznaczonego do skrętu w prawo wykonał manewr skrętu w lewo lub zawracania i zderzył się z nadjeżdżającym Audi, którym jechało trzech mężczyzn w wieku około 20 lat. Mówi aspirant Kamil Sobutka ze stołecznej policji.
17: Pojazd Audi, który uderzył następnie z dużą prędkością w słup sygnalizacji świetlnej, uderzenie było tak duże, że pojazd został rozerwany na pół.
16: A jego fragmenty uszkodziły dodatkowo dwa samochody jadące przeciwległym pasem ruchu. Atak rosyjskiego drona na budynek centralnego magazynu zużytego paliwa jądrowego w strefie zamkniętej wokół Czarnobyla. Na miejscu wybuchł pożar. Sztab Generalny Ukraińskiej Armii i władze przekazały, że poziom promieniowania nie zmienił się. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej przekazała, że jej eksperci wkrótce udadzą się tam, by na miejscu ocenić skutki ataku. Ponad milion wiernych na papieskiej mszy w Madrycie na ulicach stolicy Hiszpanii papieża Leona XIV pozdrawiały tysiące ludzi na trasie jego przejazdu w Papa Mobile. Po mszy odbędzie się procesja z okazji obchodzonej dziś w Hiszpanii uroczystości Bożego Ciała. Dziś jeszcze Paryż, jutro powrót do Polski. Maja Chwalińska po dotarciu do finału Roland Garros z miejsca stała się jedną z najbardziej znanych sportsmenek w naszym kraju. To jej życiowy sukces, który wiąże się też z dużym zastrzykiem gotówki. Polka zgarnęła blisko 1,5 miliona euro, ale brutto. Po zapłaceniu podatku zostanie jej 770 tysięcy euro, czyli ponad 3 miliony złotych.
14: Pewnie coś sobie kupię, ale szczerze mówiąc nie mam jeszcze nic szczególnego. Na pewno będę chciała jeszcze bardziej zainwestować w siebie i w swój tenis. Podpytam tam trenera Maćka, co tam mogę sobie pomóc, jakie sprzęty może.
16: Mówiła Chwalińska. Nasza tenisistka na paryskich kortach zarobiła największe pieniądze w karierze.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Rywalu. Tam nad morzem mamy zaledwie 16 stopni, a najcieplej w okolicach Łodzi i Warszawy. Tu termometry pokazują nawet do 23-24. Trzy minuty po godzinie 12:00 to pomiędzy niedzielnym spacerem a obiadem. Gorąco Was zapraszam na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek piosenka, którą mogę słuchać bez końca i mam nadzieję, że Wy również od nowa się w niej zakochacie. Jeśli możecie, to dajcie już teraz zdecydowanie głośniej radio, bo w Waszych głośnikach Pink Floyd.

Och, to gwiazda, która już nie może doczekać pierwszych dużych koncertów. One ruszą już na początku września i te pierwsze koncerty odbędą się w Paryżu. Zresztą kilka miesięcy temu pół Paryża była oplakatowanych właśnie wizerunkiem Céline Dion, no i zaproszeniem na serię koncertów do tego miasta. To już prawie 12 minut po godzinie 12. Tu Radio Złote Przeboje, w to niedzielne popołudnie. To teraz pora na gwiazdę, która doskonale wam jest znana również jako aktorka. Zagrała choćby w serialu Kariera Nikodyma Dyzmy. Znacie ją również z kultowego serialu Klan. No i ona na początku lat 80. bardzo mocno współpracowała z Budką Suflera. To przed wami już teraz Izabela Trojanowska. Jestem twoim grzechem.

0: Co za dzień.
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Pięknej pogody życzy Fachro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fachro.pl

0: nigdy nie zależało jej na sławie. Zawsze liczy się tylko i wyłącznie muzyka. Kate Bush w to niedzielne popołudnie. W Radiu Złote Przeboje 29 minut po godzinie 12. A dziś swoje 61. urodziny świętuje jeden ze współzałożycieli tego oto zespołu. Various Monks, no i już chyba wszystko jasne. Robert Jansson świętuje swoje urodziny. Niedawno w studiu Radia Złote Przeboje zapytałem go o jego pierwszą miłość, no i odpowiedź była naprawdę błyskawiczna.
1: Moją pierwszą miłością była koleżanka z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, bo mieliśmy taki obóz, wtedy takie były modne obozy, łączymy narody, i byłem na takim obozie harcerskim i mieliśmy wspólnie wartę nocą. I pamiętam, że ona jako towarzysz stała na bramce obok. Strasznie mi to ujęło i pamiętam gdzieś tam zarzucanie chusty przy ognisku podczas takich pewnych zabaw dziecięcych, tak zwanych wybieranek.
0: To raz jeszcze wszystkiego najlepszego dla Roberta Janssona, ale jeszcze jedna wielka zagraniczna gwiazda świętuje swoje urodziny. Jesteście ciekawi, o kogo chodzi, szczegóły już niebawem, zatem koniecznie zostańcie razem z nami. No a teraz nagranie, które w 82 roku od razu podbiło Amerykę i Europę. Przed wami Pointer Sisters w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy Radia Złote Przeboje.
2: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już jutro. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
4: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku.
5: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Biegamy.
9: Pomagamy.
8: Biegamy.
9: A właśnie, że pomagamy.
8: Nie, biegamy.
9: Nieprawda, bo pomagamy.
8: Biegamy.
9: Pomagamy.
8: To może biegamy i pomagamy jednocześnie.
9: Już 13 czerwca w Białymstoku.
8: Plum Equiden Mini, czyli biegi dzieciaków.
9: Szczegóły i zapisy na www.superbiegacz.pl.
8: Sponsor Plum.
9: Organizatorzy Fundacja Białystok Biega i Miejsko Aktywni.
10: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
11: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
10: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
13: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
14: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
15: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
16: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
17: Pięknej pogody życzy Fachro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fachro.pl.

Takie kawałki zdecydowanie przybliżają nas do lata i do wakacji. Duńska formacja Lightback w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 10 minut będzie 13, to pozostajemy jeszcze w takich słonecznych klimatach. Zabieram Was teraz do Andaluzji, gdzie w pierwszej połowie lat 60. rodzi się zespół, który dopiero w 94. roku doczekał się światowego rozgłosu i to dzięki tej piosence. Och, wystarczą podobno tylko 3 takty tej piosenki, żeby każdy wiedział, co to za numer. No to uwaga, sprawdzamy. Czy już wiadomo? Los de Rio i słynna Macarena już teraz w Radiu Złote Przeboje.

to chyba jeden z najbardziej złotych numerów Mary Lerdowicz Małgośka. To był rok 74, a już po godzinie 13 świętować będziemy urodziny artysty, który w lipcu wystąpi na koncercie w Sopocie. Jesteście ciekawi, jakie mowa szczegóły. Już za moment zatem zostańcie z nami.

0: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Biegamy.
2: Pomagamy.
1: Biegamy.
2: A właśnie, że pomagamy.
1: Nie, biegamy.
2: Nieprawda, bo pomagamy.
1: Biegamy.
2: Pomagamy.
1: Biegamy. To może biegamy i pomagamy jednocześnie. Już 14 czerwca w Białymstoku. Plum Ekiden, czyli sztafety 4x5 km i sztafeta maratońska. Szczegóły i zapisy na www.plumekiden.pl.
2: No widzisz, i biegamy.
1: I pomagamy. Sponsor Plum. Organizatorzy Fundacja Białystok Biega i Miejsko Aktywni.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
8: Reklama.
9: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 13. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
10: Synoptycy rozszerzyli listę regionów z burzowymi alertami. Śmiertelny wypadek na torach na Pomorzu, nie żyje jedna osoba. Podwójny atak terrorystyczny w środkowym Izraelu. Miriam Lipińska. Synoptycy ostrzegają przed burzami w kolejnych województwach. Rozszerzyli alerty na całą Warmię i Mazury, niemal całe Mazowsze i województwo łódzkie, na część Podlasia, a także południowe krańce Małopolski i Śląska oraz część Dolnego Śląska. Ostrzeżenia cały czas są też dla Pomorza, województwa kujawsko-pomorskiego i części Pomorza Zachodniego. Burzom będą towarzyszyć ulewy. Miejscami spadnie 30 mm deszczu, a lokalnie grad. Są też ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. Dotyczą wszystkich tych regionów z wyjątkiem Małopolski, Śląska i Dolnego Śląska. Miejscami rzeki mogą przekroczyć stany ostrzegawcze. Śmiertelny wypadek na torach w Gdyni na odcinku Gdynia-Orłowo-Gdynia Główna. Pod pociąg służbowy jadący bez pasażerów w niedozwolonym miejscu wtargnęła jedna osoba. Zginęła na miejscu. Ruch pociągów został wstrzymany. Część składów skierowano na równoległą trasę SKM. Mówi Rafał Wilgusiak z Polskich Linii Kolejowych.
11: Za pozostałe pociągi Intercity i Polregio polecono prowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej.
10: Utrudnienia dla pasażerów mogą potrwać kilka godzin. Zagranica. Podwójny atak terrorystyczny w środkowej części Izraela. Zginęła jedna osoba, a co najmniej 4 zostały ranne. 2 z nich są w stanie krytycznym. Sprawca ataku został zabity. Według armii to izraelski Arab. Okoliczności zdarzenia nie są na razie znane, ale według mediów sprawca otworzył ogień najpierw w miejscowości Kochaf Jair, a następnie w pobliskim Tzur Natan. Obie miejscowości leżą niedaleko granicy okupowanego zachodniego brzegu Jordanu. Atak pochwalili terroryści z palestyńskiego Hamasu, ale nie wzięli na siebie odpowiedzialności za niego. I na koniec wracamy do kraju. Turyści niespecjalnie dopisali w Bieszczadach w kończący się długi czerwcowy weekend. Mimo, że nad Jeziorem Solińskim sporo żaglówek, a zapora pęka w szwach, branża turystyczna jest daleka od zadowolenia. Obłożenie miejsc noclegowych sięgnęło w ten weekend 30%. Łukasz Wojtas z Mariny Polańczyk nie ukrywa rozczarowania.
12: Jeśli chodzi o samo zainteresowanie mariną czy glampingiem, no to nie jest pełne.
10: Główne krajowe kierunki na długi weekend to morze i Podhale.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
9: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także gwałtownych burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to 13 najchłodniej było w Kołobrzegu 17 stopni, a najcieplej cały czas w Warszawie. Tu termometry pokazują do 25. 3 minuty po godzinie 13 zaczynamy kolejną godzinę tego niedzielnego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Jeśli kochacie muzykę zespołu Baim i Beaty Kozidrak, to w tej godzinie będę miał dla Was bardzo ważne informacje. A już teraz na dobry początek Kombi i Rendezvous.

Relaksuję was takimi cudownymi dźwiękami w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To Szade, 11 minut po godzinie 13. To teraz mam bardzo ważne wieści dla fanów Beaty i zespołu Baim. Cały dzień. Że od jutra rana macie szansę na to, żeby wygrać złoty bilet na niezwykły koncert Beaty Kozidrak do Lublina. Koncert Zakochana w Lublinie. Żeby dołączyć do naszej zabawy, wystarczy już teraz odwiedzić naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl, odpowiedzieć na jedno jakże proste pytanie. No a potem, jak tylko się jutro rano obudzicie, czekać na telefon od nas. Zatem gorąco zapraszam, bo to będzie wyjątkowy koncert bez prądu, czyli Unplugged w Lublinie. No a teraz pora na zespół, którego wokalista przez pewien czas udawał, że boi się latać. Chodziło o to, żeby koncertował jak najmniej. Przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje The Cure, no i piosenka o ulubionym dniu tygodnia wszystkich Polaków, czyli o piątku.

0: autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
2: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
2: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
2: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak. Radio Złote
0: Przeboje. Autopromocja.

Tak, powinien płynąć każdy weekend tygodnia, jak ta piosenka. Spokojnie, delikatnie, bez pośpiechu. Golden Brown. No i zespół, który od 1974 roku do dziś inspiruje kolejne pokolenia fanów. To zespół The Stranglers w Radiu Złote Przeboje. 28 minut po godzinie 13. To teraz pora na najjaśniejszą gwiazdę szalonego Eurodisco lat 80. Jej talent dostrzegł jeden z liderów grupy Mother Talking, który nie tylko wymyślił jej pseudonim, ale także pomógł podpisać pierwszy kontrakt. Przed wami w Radiu Złote Przeboje blondynka, która podbijała szczyty list przebojów w latach 80. to CC Catch.

0: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: A, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
13: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białegostoku.
14: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
15: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
16: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
15: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
16: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
17: Reklama.

Kocham dźwięk gitar w tej piosence. To Jerry Rafferty w niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 13 minut będzie 14. 7 dzień czerwca mamy w kalendarzu, a dziś urodziny świętuje artysta, który zanim osiągnął sukces, pracował jako robotnik budowlany, no i także sprzedawał odkurzacze. No i chyba wszystko już jasne. Tom Jones świętuje swoje 86. urodziny. Czuje się, jakby miał co najmniej 60 lat, tak niedawno powiedział w wywiadzie, a jeszcze w tym roku, dokładnie latem, przyjedzie na jeden koncert do Polski. No to wszystkiego, wszystkiego najlepszego. No i czekamy na ten fantastyczny muzyczny show w Polsce. No a teraz w Radiu Złote Przeboje o mały włos, a w 1994 roku wygrałaby Eurowizję. Przed wami Edyta Górniak i To nie ja.

wielka gwiazda muzyki lat 80., która do dziś pisze muzykę dla wschodzących gwiazd. To Nick Kershaw, a do tych genialnych kawałków powracamy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 14:00.

0: autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz,
3: serwujemy największe przeboje lat 80.
2: i 90.
4: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Biegamy.
9: Pomagamy.
8: Biegamy.
9: A właśnie, że pomagamy.
8: Nie, biegamy.
9: Nieprawda, bo pomagamy.
8: Biegamy.
9: Pomagamy.
8: Biegamy. To może biegamy i pomagamy jednocześnie. Już 14 czerwca w Białymstoku. Plum Ekiden, czyli sztafety 4x5 km i sztafeta maratońska. Szczegóły i zapisy na www.plumekiden.pl.
9: No widzisz, i biegamy.
8: I pomagamy. Sponsor Plum. Organizatorzy Fundacja Białystok Biega i Miejsko Aktywni.
10: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
11: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
11: O, cześć, a co się dzieje?
12: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
11: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
12: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
11: Kochana, sam go stosuję.
13: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
0: Reklama.
14: Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 14 przed nami, tylko sprawdzone wiadomości.
15: Korki na trasach z nadmorza i spod Tatr ruszyły powroty z długiego weekendu. Co z orderem Orła Białego dla prezydenta Ukrainy? Maja Chwalińska przed Wimbledonem walczy o dziką kartę. Miriam Lipińska. Rozpoczęły się powroty z długiego czerwcowego weekendu. Na Zakopiance panuje wzmożony ruch. Największe korki tworzą się na odcinku między Białym Dunajcem a Nowym Targiem, gdzie ruch zwalnia aż do wjazdu na dwupasmowy fragment drogi. Wolniej jedzie się też przed wjazdem do tunelu pod Luboniem Małym oraz przed Krakowem przy wjeździe na obwodnicę miasta. Korki są też na prowadzącej nad morze autostradzie A1. Zatory tworzą się przed bramkami w Nowej Wsi koło Torunia na pasach w kierunku Łodzi. Na przejazd trzeba tam czekać ponad kwadrans. Korek ma kilka kilometrów. Kapituła Orderu Orła Białego odpowie jutro na pytanie, czy pozbawić prezydenta Ukrainy najwyższego polskiego odznaczenia. To efekt decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek sił zbrojnych imienia bohaterów Ukraińskiej Powstańczej Armii, odpowiedzialnej za eksterminację ludności polskiej na Wołyniu. Odebranie Orderu Orła Białego to propozycja Karola Nawrockiego, którą popiera Krzysztof Szczucki z PiS.
16: No nie może być tak, że imieniem morderców, ludobójców nazywa się jednostki wojska ukraińskiego i bardzo wspierane przez Polskę i Polaków.
15: Z kolei Karolina Ziołopużuk z Lewicy uważa, że z decyzją należy poczekać.
17: Widać, że Ukraińcy zaczynają rozumieć, że nazwanie jednostki imieniem bohaterów UPA było czymś złym i naprawdę gestem wobec Polaków, wobec którego nie możemy przejść obojętnie.
15: Order Orła Białego Wołodymyr Zełenski otrzymał za postawę wobec rosyjskiej agresji. Nadał mu go 3 lata temu prezydent Andrzej Duda. French Open już za Mają Chwalińską. Teraz przed rewelacją paryskich kortów kolejna wielkoszlemowa impreza Wimbledon. Problem w tym, że o miejscu w londyńskim turnieju decyduje ranking sprzed zmagań na kortach Rolanda Garrosa, w którym Polka była 114. To znaczy, że Maja znów musiałaby powalczyć w kwalifikacjach. Trwa jednak walka o dziką kartę dla naszej reprezentantki.
18: My robimy wszystko, co możemy. Złożyliśmy zapytanie i teraz możemy tylko czekać. Myślę, że Anglicy, jak nas słyszą, to dadzą Maję dziką kartę, no bo jest to niesamowita historia i na pewno ściąga na trybuny wielu kibiców. więc pewnie by to fajnie też w tym Londynie wyglądało.
15: Mówi menedżer Polki. Decyzję organizatorów Wimbledonu w sprawie dzikich kart poznamy 15 czerwca. A w jutrzejszym rankingu WTA Maja Chwalińska awansuje na 21 miejsce.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
19: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda.
14: W niedzielne popołudnie w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Koszalinie 17 stopni, a najcieplej w Warszawie. Tu o 14 termometry pokazywały 25 stopni.
19: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
14: Trzy minuty po godzinie 14. Jeśli obiad macie już za sobą, no to czym prędzej biegnę do was z muzycznym deserem, czyli z kawałkami lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie. Pięknie to na dobry początek. Ballada od Michaela Boltona.

Niedzielne popołudnie spędzacie z gwiazdami Radia Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 14, a my o tej porze, jak zawsze w niedzielne popołudnie, sprawdzamy, co działo się muzycznego w latach 80. i 90. 7 czerwca 87 roku David Bowie daje koncert w zachodnim Berlinie, ale całe nagłośnienie zostało specjalnie skierowane w stronę muru berlińskiego, aby fani Bowiego ze wschodniego Berlina również mogli uczestniczyć w tym koncercie. Czerwca 97 roku rodzinna formacja Hanson podbija brytyjską listę przebojów tym numerem. To słynny Mbop, to jeszcze dodam tylko tyle, że ta piosenka stała się numerem jeden w prawie 27 krajach. A my w to niedzielne popołudnie wracamy do naszej cudownej polskiej muzyki. To teraz formacja nieżywych schabów. Jakże piękny tytuł. Aha, aha, da, da, da. Aha, aha.

Jeden z krytyków muzycznych w latach 90. napisał, że grają taką muzykę, że aż szyby drżą w oknach. No i chyba coś się w tym jest. Ten zespół swoje pierwsze koncerty dawał w lokalnym parku rozrywki w Orlando na Florydzie. Backstreet Boys w to niedzielne popołudnie. W radiu Złote Przeboje w 14:30 na zegarach. Słuchajcie, wczoraj późną nocą gdzieś tam w internecie zacząłem buszować, no i znalazłem takie zestawienie 20 piosenek najchętniej słuchanych za oceanem, jeśli chodzi o muzykę lat 80. No i znalazła się tam w pierwszej 20 piosenka prosto z filmu Dirty.

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do Ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money.
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los.
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie.
6: Komar.
7: Zaraz część posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Kaufland jest fresh.
13: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. Tak, polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Co masz?
15: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
14: Chips Lays. Dzięki.
16: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
14: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
15: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
17: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
18: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
19: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
21: Co za dzień.
22: Co się stało?
21: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
22: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
21: Meliski?
22: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
21: Czyli to takie pastylki antystresowe?
22: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
21: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
22: Na mnie i na Meliski.
23: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
24: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
25: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
26: Marzysz o pięknym ogrodzie lub balkonie pełnym kwiatów? Odwiedź największe targi ogrodnictwa na Andersa. W dniach 13-14 czerwca na placu giełdy gościć będą wystawcy z bogatą ofertą kwiatów. Odbędzie się również rodzinny festyn z atrakcjami dla dzieci. Giełda na Andersa. Zapraszamy.

I od razu miłość wraca samochodem z tego długiego czerwcowego weekendu, nawet stojąc w korku, kiedy z głośników płyną takie magiczne dźwięki. Ten artysta, choć kojarzony jest z klawiszami, genialnie opanował też grę na perkusji, gitarze basowej czy harmonice. Stevie Wonder w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na artystkę, która często ma problem ze znalezieniem butów, ponieważ nosi nietypowy mały rozmiar 35. To przed wami już teraz w radiu Złote Przeboje Kylie Minogue.

0: Tak, ja niezapomniane kawałki z lat 90. Obiecuję wam jeszcze grać po godzinie 15, tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 15. Zatem zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays. Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
7: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
8: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofast. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Reklama.
0: Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 15, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Pogoda da nam się we znaki, są ostrzeżenia przed burzami. Przywrócono ruch pociągów w Gdyni po śmiertelnym wypadku. Lipiec i sierpień będą krytyczne dla rynku ropy naftowej i paliw, wieszczą eksperci. Miriam Lipińska. Burze, ulewy, silny wiatr i lokalne podtopienia. Synoptycy wydali alerty dla 11 województw na północy, w centrum i miejscami na południu kraju. Tam możliwe burze z intensywnym deszczem. Lokalnie spadnie 30 mm deszczu, będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Dodatkowo są ostrzeżenia hydrologiczne przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. Obowiązują dla Pomorza i województwa kujawsko-pomorskiego oraz części warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, części Pomorza Zachodniego, Mazowsza i Wielkopolski. A dziś pogoda niespecjalnie sprzyja odpoczynkowi nad wodą, ale służby przed zbliżającymi się wakacjami apelują o ostrożność. Od początku kwietnia utonęło już 39 osób. Tylko wczoraj życie w wodzie straciła jedna osoba. Do tragedii doszło we wsi Wieprz w powiecie Iławskim w województwie warmińsko-mazurskim. Pociągi znów kursują między Gdynią Orłowem a Gdynią Redłowem. Wcześniej ruch na tym odcinku wstrzymano po śmiertelnym wypadku w niedozwolonym miejscu na tory wtargnęła kobieta, zginęła na miejscu. Międzynarodowa Agencja Energetyczna ostrzega, że w lipcu i sierpniu globalne rynki ropy naftowej wejdą w tak zwaną czerwoną strefę. Szybko kurczące się zapasy ropy zbiegną się wtedy z początkiem szczytowego letniego zapotrzebowania na paliwa. Na razie uwalniane rezerwy ropy naftowej i paliw gotowych oraz nadwyżka z zeszłego roku chronią nas, konsumentów, przed brakiem paliwa. Ale to rozwiązanie doraźne. Tymczasem końca wojny USA z Iranem wciąż nie widać, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
14: Blokada cieśniny Ormus nadal obowiązuje, chociaż tankowców i żeglugi przez cieśninę Ormus jest nieco więcej, to jednak dalej nie rozwiązuje to problemów ze światowymi dostawami.
13: A dziś mija dokładnie 100 dni wojny na Bliskim Wschodzie. A przed długim weekendem maksymalne ceny paliw poszły w Polsce w górę. Od soboty do jutra włącznie. Benzyna 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł, benzyna 98 6,63, a olej napędowy 6 zł i 48 groszy za litr.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
15: Pogoda.
0: W niedzielne popołudnie w pogodzie dużo nam się nie zmieni. Nadal w całym kraju mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a także burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Mielnie. Tam termometry pokazują zaledwie do 17 stopni. Najcieplej w Warszawie 25.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Minutę po godzinie 15, niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. No pora taka, że chyba już warto pomyśleć o jakiejś małej czarnej i czymś słodkim do tej kawy. No to wy robicie kawę, a ja dorzucam wam garść tych najcenniejszych kawałków lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek Michael Jackson, jego słynne Smooth Criminal.

0: Od 50 lat na muzycznej scenie Wielkiej Brytanii już niebawem wyruszają w kolejną trasę koncertową po Królestwie. A w Radiu Złote Przeboje teraz 11 minut po godzinie 15, a my właśnie w weekend z naszymi polskimi gwiazdami wspominamy koncerty zagranicznych gwiazd. Niedawno zapytałem Natalię Kukulską, czy gdzieś tam z tyłu głowy pamięta jeszcze jakiś koncert zagranicznej gwiazdy, który pojawił się w Polsce.
1: Pierwszy świadomy koncert, na którym byłam, i nie wiem, czy to nie będzie właśnie Simply Red, bo pamiętam, jak dawno temu na stadionie Gwardii oni grali i koncert zrobił na mnie rewelacyjne wrażenie. Pamiętam doskonale, że był taki bardzo prosty, jeśli chodzi o formę, zmieniało się kolory tła i był taki bardzo graficzny. Dla mnie w ogóle zespół Simply Red jest takim ikoną w ogóle muzyki takiej popowej i grania na żywo.
0: No nic dodać, nic ująć, a my zawsze jesteśmy pod wielkim wrażeniem za to koncertów Natalii Kukulskiej, która już teraz w Radiu Złote Przeboje.
2: Światło nosisz je w sobie, pozwól mi choć raz

0: autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja.

artysta, który w latach 90. był siłą napędową zespołu Take That, Robbie Williams, Rock DJ w radiu Złote Przeboje, 29 minut po godzinie 16. To teraz pojawia się gwiazda, która rygorystycznie stosuje w życiu zasadę, którą przekazała jej mama. Jeśli coś nie będzie miało znaczenia za 5 lat, no to nie ma znaczenia wcale. Przed wami Cher.

0: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
7: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
8: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
9: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: A, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
11: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
15: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
16: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
18: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

Miało bardzo tajemniczo, zatem te ostatnie godziny czerwcowego weekendu koniecznie spędźcie z radiem Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, cudownych chwil Wam życzę ze złotymi kawałkami.

0: Zdecydowanie można się zasłuchać przy takich kawałkach. Dobijamy do godziny 16, za chwilę w Radiu Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości, będzie też pogoda na poniedziałek. A potem też podczas tego popołudnia zagram dla Was Whitney Houston, a także Phila Collinsa.
1: Autopromocja.
2: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
3: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
4: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
5: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
2: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
3: Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
8: Zaraz część posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
13: To ty piszesz swoją historię, ale na każdym jej etapie możesz zakazić się wirusem HPV, który wywołuje niektóre nowotwory i choroby HPV zależne. Zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Wirusem HPV może zakazić się każda osoba aktywna seksualnie. Nie da się przewidzieć, czyj organizm sam zwalczy wirusa.
14: Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana, pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
0: Dzień dobry, 16 niedziela, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
15: Na drogach duży ruch, trwają powroty z długiego weekendu. Jutro rusza kolejna edycja programu Wakacje z Wojskiem. Piłkarska reprezentacja Iranu już w Meksyku. Mundial rusza w czwartek. Miriam Lipińska. Polacy ruszyli w drogę powrotną z długiego weekendu. Na drogach spory ruch, korkuje się Zakopianka w stronę Krakowa i prowadząca nad morze autostrada A1 w kierunku Łodzi. Tam zator jest przed bramkami w Nowej Wsi koło Torunia. Swoje dokładają też wypadki, tak jak ten na S8 na Mazowszu, na wysokości Ślubowa w powiecie wyszkowskim, gdzie doszło do karambolu. Zdarzyło się 6 samochodów, a trasa w stronę Warszawy została zablokowana. Kierowcy musieli jechać objazdami. Od 300 do 600 zł wyniesie tak zwany czek turystyczny, który ma wspomóc turystykę na wschodzie kraju, na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Chodzi o tereny blisko granicy. Turyści boją się tam przyjeżdżać w związku z wojną na Ukrainie. Czeki mają być przeznaczone m.in. dla seniorów i rodzin wielodzietnych na opłacenie noclegów, mówi minister sportu Jakub Rutnicki.
16: Dzięki temu po prostu wspieramy branżę turystyczną, często dotkniętą spadkiem dochodów, także bardzo się cieszę, że udało się ten cały proces w taki sposób zorganizować, aby te pieniądze po prostu w sposób dedykowany trafiły do branży turystycznej w tych najbardziej dotkniętych regionach.
15: Czeki turystyczne będzie można wykorzystać w tak zwanym niższym sezonie turystycznym, gdy ruch jest mniejszy, od września do listopada. Jutro rusza kolejna edycja programu Wakacje z Wojskiem. To dobrowolne, bezpłatne szkolenia wojskowe, przede wszystkim dla osób w wieku 18-35 lat. Zgłoszenia można składać przez internet, telefonicznie lub osobiście w wojskowych centrach rekrutacji. Za udział w szkoleniach uczestnicy dostaną wynagrodzenie w wysokości blisko 6 tysięcy złotych brutto. Wojsko zapewne zapewni im też zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną oraz ubezpieczenie. Każdy turnus trwa 27 dni. Samolot z piłkarską reprezentacją Iranu wylądował w Meksyku. To kończy dywagacje dotyczące tego, czy reprezentacja tego kraju weźmie udział w mundialu. Wątpliwości pojawiły się po wybuchu wojny między Iranem a USA, bo nigdy wcześniej kraj uczestniczący w mundialu, w tym przypadku Iran, nie był w stanie wojny z gospodarzem turnieju, w tym przypadku USA. Mistrzostwa w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku rozpoczną się w czwartek i potrwają do 19 lipca.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Pogoda.
0: Jeśli chodzi o pogodę, to dzisiaj może popadać deszcze na południu, w centrum oraz też na wschodzie. Na wschodzie także mogą pojawić się burze. Jutro pogodniej na zachodzie, natomiast ten deszcz, przelotny deszcz może pojawić się na północy, a także na południu kraju.
9: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
0: Niedzielne popołudnie, człowiek po obiedzie, mam nadzieję, że wypoczęty, no to teraz, no właśnie, może skupić się na kolejnych przyjemnościach, a więc na świetnej muzyce w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę dowiecie się, jak powstawał kawałek Whitney Houston Step by Step, a w tej chwili Phil Collins, Mariusz Stelmaszczyk. Dzień dobry.

Alize Japavanton, a więc dowód na to, że język francuski i dobra muzyka to jest naprawdę dobre połączenie. Na w Radiu Złote Przeboje czas na ścieżkę dźwiękową do filmu Żona Pastora, a tutaj w rolach głównych Denzel Washington i Whitney Houston. Whitney Houston, która zaśpiewała piosenkę do tego właśnie filmu, stworzoną przez Amy Lennox. I ją też tutaj możecie usłyszeć jako chórki Step by Step w Radiu Złote Przeboje.

Maxi Priest, Close to You, prosto z Wielkiej Brytanii, a w radiu Złote Przeboje czas na Amerykankę o kubańskich korzeniach. Martika pod koniec lat 80. napisała tekst o swoim przyjacielu, który miał problemy z narkotykami i stąd tytułowe Żołnierzyki, które są metaforą osób uwikłanych w nauk. Zresztą motyw tej piosenki wykorzystał swego czasu Eminem, chociaż temat jego utworu był zupełnie inny, bo dotyczył konfliktów i przemocy w środowisku rapowym, a nie też uzależnień. No to słuchamy już teraz w radiu Złote Przeboje. Toy Soldiers.

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy Radia Złote Przeboje.
2: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już jutro. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
5: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
11: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
12: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
18: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
18: Autoglas naprawia.

grzechem było nie słuchać tego kawałka głośno. Zresztą panowie z Pet Shop Boys trochę pobawili się tworząc ten numer, no bo obok tekstu opowiadającego o zbuntowanej młodzieży, syntezatorów, jak ktoś się wsłuchał, no to mógł znaleźć masę innych dźwięków, jak na przykład szczekające psy, czy też szum miasta, przez co kawałek jest naprawdę filmowy i przynajmniej w mojej głowie pojawiają się zawsze obrazy w tym kawałku, przy tym kawałku. No a teraz będzie balladowo w Radiu Złote Przeboje. Słuchamy Urszula, Niebo dla Ciebie.

0: Conceal w Radiu Złote Przeboje, a my dobijamy do godziny 17. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a tam między innymi o sprytnych mailach, na które lepiej uważać, a potem też obiecuję świetną muzykę. Będziecie mogli się odprężyć między innymi słuchając Ace of Base, czy też Maggie Reilly.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda. To ty piszesz swoją historię, ale na każdym jej etapie możesz zakazić się wirusem HPV, który wywołuje niektóre nowotwory i choroby HPV zależne. Zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Wirusem HPV może zakazić się każda osoba aktywna seksualnie. Nie da się przewidzieć, czyj organizm sam zwalczy. Czy wirusa.
7: Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka Azoty jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana, pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
8: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
9: No, to jedziemy.
10: Tato, czy dziś ja prowadzę?
9: Jasne, w końcu to twój dzień.
10: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
1: Reklama.
0: Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie z Radiem Złote Przeboje. Jest już godzina 17, a więc czas na tylko sprawdzone wiadomości.
12: Zdarzenie karetki na sygnale z samochodem osobowym. Uwaga na fałszywe maile o rzekomym zwrocie podatku. Bogdan Olewicz, Krystyna Prońko i Renata Przemyk odznaczeni medalami zasłużony kulturze Gloria Artis. Miriam Lipińska. Zderzenie karetki jadącej na sygnale z osobówką na Lubelszczyźnie na Krajowej 70C4 między Szczebrzeszynem a Zamościem. 4 ranne osoby trafiły do szpitala. Do wypadku doszło w Bodaczowie. Kierujący autem skręcał w lewo, a jadąca na sygnale karetka wioząca pacjenta wyprzedzała ten samochód. Po wypadku droga została zablokowana w obie strony. Uwaga na fałszywe wiadomości o zwrocie podatku. Cyberprzestępcy podszywają się masowo pod rządowy serwis podatki gov.pl. W rozsyłanych wiadomościach informują o rzekomej nadpłacie podatku i możliwości odzyskania pieniędzy. Fałszywy SMS nie musi na pierwszy rzut oka wzbudzać naszych podejrzeń, mówi Elwira Harmuszko z Cyber Rescue.
13: Cyberprzestępcy mogą niestety podszyć się pod każdy numer.
12: Dostajemy też link, który przenosi nas na fałszywą stronę internetową, wyglądającą jak profil zaufany. Pojawiają się tam pytania o dane osobowe i dane karty płatniczej. Jeśli na nie odpowiemy, nasze dane trafiają do przestępców. A jeśli podaliśmy dane, natychmiast skontaktujmy się z bankiem, by wyzerować limity na karcie i ją zastrzec. Warto też zastrzec numer PESEL, a najlepiej od razu kasować podobne wiadomości. Zagranica. W Armenii trwają wybory parlamentarne. O reelekcję walczy urzędujący od 8 lat prozachodni premier Nikol Paszynian. Głosowanie jest postrzegane jako swego rodzaju referendum dotyczące jego polityki, zakładającej zacieśnienie relacji z USA i Unią Europejską oraz zawarcie trwałego pokoju z Azerbejdżanem w sprawie Górskiego Karabachu. Ugrupowanie Paszyniana, centrowa umowa społeczna, prowadziło w przedwyborczych sondażach, ale spora grupa wyborców deklarowała też, że jeszcze nie zdecydowała lub odmawiała odpowiedzi. I na koniec wracamy do kraju. Artyści odznaczeni medalami zasłużony kulturze Gloria Artis. Ministra kultury Marta Cienkowska wręczyła je w Opolu piosenkarkom Krystynie Prońko i Renacie Przemyk oraz tekściarzowi Bogdanowi Olewiczowi, autorowi tekstów takich kultowych już piosenek, jak wykonywane przez zespół Perfect, autobiografii Nie płacz Ewka i Chcemy być sobą, czy wykonywany przez Urszulę Malinowy Król.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
0: Pogoda. Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, no to ona będzie w kratkę. Tak jest. Jutro w centrum pogodnie, powyżej 20 stopni. Podobnie też na zachodzie, tam nawet 25, ale już deszcz może popadać na wschodzie, czy też na południu. Tam też jutro mogą pojawić się burze. Jak ktoś nie ma specjalnie planów na spędzenie niedzielnego popołudnia, no to myślę, że już właśnie te plany się znalazły. Radio Złote Przeboje i teraz fantastyczny duet Mike Oldfield, a także Maggie Reilly. Mariusz Stelmaszczyk, witam ponownie.

Muzyczna podróż po Wielkiej Brytanii. Zdecydowanie można było się przez chwilę rozpłynąć przy tym kawałku grupy Fiction Heaven, a więc kawałek Heaven podczas tego Pictures Factory i kawałek Heaven. Natomiast proszę Państwa, no tak, teraz będzie taka mała prywata. Idzie lato, wakacje. No i pamiętam, że czasem zdarzało się brać mi udział w karaoke i właśnie ten numer był jednym z najczęściej zamawianych. A chodzi o Krzysztofa Grawczyka i Parostatek, a do samego Krzysztofa Grawczyka też obiecuję, że jeszcze wrócimy po 18, bo Monik Staszczyk, Still Love, zdradzi Wam, jak z Krzysztofem Grawczykiem się pracowało.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.

I po takich kawałkach ten człowiek wie, czego słucha, czyli Radia Złote Przeboje podczas tego niedzielnego popołudnia. No, proszę Państwa, od jutra macie szansę zgarnąć bilety na koncerty Beaty Kozidrak, Unplugged, Zakochana w Lublinie. Tak jest, w naszej zabawie złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Jutro od samego rana jest na to szansa, a szczegóły, jak zgarnąć te bilety, te wejściówki na Beatę Kozidrak, na koncert Beaty Kozidrak, znajdziecie na stronie Radia Złote Przeboje. A teraz dajcie głośniej, bo będzie akurat przy czym się nieco poruszać podczas tego późnego niedzielnego popołudnia, a więc Snap.

0: innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Biegamy.
3: Pomagamy.
2: Biegamy.
3: A właśnie, że pomagamy.
2: Nie, biegamy.
3: Nieprawda, bo pomagamy.
2: Biegamy.
3: Pomagamy.
2: Biegamy. To może biegamy i pomagamy jednocześnie. Już 14 czerwca w Białymstoku. Plum Ekiden, czyli sztafety 4x5 km i sztafeta maratońska. Szczegóły i zapisy na www.plumekiden.pl.
3: No widzisz, i biegamy.
2: I pomagamy. Sponsor Plum. Organizatorzy Fundacja Białystok Biega i Miejsko Aktywni.
4: To ty piszesz swoją historię, ale na każdym jej etapie możesz zakazić się wirusem HPV, który wywołuje niektóre nowotwory i choroby HPV zależne. Zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Wirusem HPV może zakazić się każda osoba aktywna seksualnie. Nie da się przewidzieć, czyj organizm sam zwalczy wirusa.
5: Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka Azoty jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana, pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
6: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnię, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
11: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Reklama.

Take On Me, a więc zespół AHA w Radiu Złote Przeboje. No, a proszę Państwa, wielkimi krokami zbliża się nowy krążek Madonny. Premiera jeszcze 3 lipca. Będzie to kontynuacja tanecznego materiału z 2005 roku, a więc Confessions, a dokładnie Confessions 2. No i z tej okazji już jutro ma też ukazać się krótkometrażowy film promujący tę płytę. A sama Madonna przypomniała ostatnio, że jeśli chodzi o koncerty, to pamiętajmy, by się nimi cieszyć tu i teraz, a nie nagrywać wszystko telefonami. Rada w sumie celna, zwłaszcza że zaczyna się festiwalowy okres. No a my w Radiu Złote Przeboje też cieszymy się przede wszystkim muzyką. Dlatego mam dla Was Cyndi Lauper.

0: for Life w Radiu Złote Przeboje. My dobijamy do godziny 18 i za chwilę sprawdzimy sytuację pogodową, bo w wielu miejscach w Polsce były burze i są utrudnienia, między innymi jeśli chodzi o przejazd koleją. Zagram też po 18 dla Was świetne kawałki na ten wieczór. Tak jest, zbliżający się wieczór. Między innymi pojawi się Britney Spears, a także ABBA.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Muzyka nie ma przed nim żadnych tajemnic. Zapraszam na wieczorne spotkania z największymi. Porozmawiamy z gwiazdami i przedstawimy historię najważniejszych przebojów. Słyszymy się już jutro po 18:00. Tomasz Brel.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara na mediaexpert.pl.
7: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry, panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
8: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku.
9: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
10: Biegamy.
11: Pomagamy.
10: Biegamy.
11: A właśnie, że pomagamy.
10: Nie, biegamy.
11: Nieprawda, bo pomagamy.
10: Biegamy.
11: Pomagamy.
10: To może biegamy i pomagamy jednocześnie.
11: Już 13 czerwca w Białymstoku.
10: Plum Equiden Mini, czyli biegi dzieciaków.
11: Szczegóły i zapisy na www.superbiegacz.pl.
10: Sponsor Plum.
11: Organizatorzy Fundacja Białystok Biega i Miejsko Aktywni.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen.
1: Dzień dobry, wieczór, godzina 18:00. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Zablokowana linia kolejowa między Słupskiem a Ustką po burzy. A burzowe alerty obowiązują jeszcze do wieczora w 11 regionach. Maja Chwalińska łapie oddech po intensywnym występie na Roland Garros. Miriam Lipińska. Są pierwsze skutki burz przechodzących nad Polską. Na Pomorzu między Słupskiem a Ustką na tory na jednotorowej linii kolejowej przewróciło się drzewo. Uszkodzona została sieć trakcyjna, a ruch pociągów wstrzymano. Polregio wprowadza zastępczą komunikację autobusową, a na miejscu nad usuwaniem awarii pracuje już pogotowie sieciowe i drogowe. Burze do wieczora są możliwe w 11 województwach, głównie na północy i w centrum, a także w części Małopolski, Śląska i Dolnego Śląska. W czasie burz może spaść nawet 30 mm deszczu, będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Są też ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. Obowiązują dla Pomorza i województwa kujawsko-pomorskiego oraz części warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, części Pomorza Zachodniego, Mazowsza i Wielkopolski. Zderzenie karetki pogotowia z osobówką w Bodaczowie w województwie lubelskim. 4 osoby zostały ranne. Według ustaleń policji do zdarzenia doszło, gdy kierujący Toyotą skręcał w lewo i był wyprzedzany przez ambulans na sygnał.
13: Po zdarzeniu Toyota pozostała na lewym pasie drogi, natomiast karetka zjechała na pobocza, następnie uderzyła w ogrodzenie jednej z posesji. W związku z doznanymi obrażeniami wszystkie osoby zostały przetransportowane do szpitala, w tym jedna śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego.
12: Mówi podkomisarz Katarzyna Szewczuk z zamojskiej policji. Po największym sukcesie w karierze czas na zasłużony odpoczynek. Wicemistrzyni Rolanda Garrosa Maja Chwalińska wraca jutro do kraju. Jakie ma plany na najbliższe dni?
14: Mam nadzieję, że się w końcu prześpię porządnie. Byłoby miło i że w końcu coś zjem.
12: Mówiła zaraz po paryskim finale. Samolot z Mają Chwalińską ma lądować jutro na warszawskim Okęciu o 9:25. Potem zaplanowany wcześniej urlop, a po nim przygotowania do Wimbledonu. Główny turniej w Londynie wystartuje 29 czerwca. Sztab Mai Chwalińskiej walczy dla niej o dziką kartę na ten turniej. Bez niej Chwalińska będzie musiała grać w kwalifikacjach, bo o grze w Wimbledonie decyduje miejsce w rankingu WTA sprzed zmagań na kortach Rolanda Garrosa, a Polka była 114.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, no to pogoda w kratkę. Trochę słońca, trochę chmur, trochę deszczu, a nawet mogą pojawić się burze na wschodzie oraz na południu kraju. Najchłodniej na północy, tam poniżej 20 stopni, 22 w centrum, 24-25 na południu kraju. 18 minęła, jak mieliście intensywny weekend, to jest ten dobry moment, żeby się odprężyć w domach, w samochodach, gdziekolwiek jesteście, z radiem Złote Przeboje, a mam dla was już teraz ABBE.

0: Radiu Złote Przeboje, odrobina magii. Steve Miller Band, Abracadabra. Natomiast już teraz Grzegorz Skawiński wspomina, jak zdobywało się instrumenty w PRL-u.
1: Och, no to są już takie historie w ogóle. Pierwszą gitarę zrobiłem sobie sam, autentycznie ze starej deski od łóżka. Pomalowałem czymś, co się nazywało Wilbra, było coś takiego. Była to farbka taka, która służyła do zmieniania koloru butów. W ogóle poważnie było za komuny, takie różne cudeńka, nie? Tą Wilbrą pomalowałem, ją pamiętam, miała ohydny buraczkowy kolor ta gitara. No i generalnie tam sam zrobiłem sobie progi z drutu, jakieś tam od jakiejś starej gitary akustycznej, gdzieś tam wyhandlowałem od kolegi jakieś klucze, czyli maszynki do strojenia. No generalnie był instrument okropny, nie nadawał się absolutnie do niczego, nawet do patrzenia się nie nadawał. No ale rodzice gdzieś tam widząc moje wysiłki w tym kierunku bardzo mnie wspierali i powiedzieli, że jak uzbieram trochę butelek i sprzedam trochę makulatury i złomu, to mi dołożą na prawdziwą gitarę. No i tak pół na pół, pół pieniędzy dała mama z tatą i z babcią, a drugie pół uzbierałem sobie sam i pamiętam, że w sklepie elektrycznym w Mławie między lampami jakąś tam lodówką, czymś tam wisiała akustyczna gitara, jedna, druga, kosztowała 615 zł. Myślę, że dzisiaj to było pewnie tak jakby coś tam ze 150 zł kosztowała, no ale wtedy to były duże pieniądze, pamiętam, nie było tak u nas znowu bogato, żeby rodzice tam wyłożyli sami pieniądze na to, a może chodziło im o aspekt i walor wychowawczy jakoś tam, żeby jednak syn sam do czegoś doszedł. No i do połowy tej gitary doszedłem. No cóż, zacząłem na niej grać, jakoś tam się uczyć. Miałem takiego kolegę z bloku naszego, z sąsiedztwa, piętro wyżej mieszkał i on właśnie nauczył mnie pierwszych akordów grać na gitarze i, że tak powiem, sobie akompaniowałem do śpiewu. Była to jakaś chyba 6. klasa szkoły podstawowej. Tak, tak, wtedy.
0: A my już posłuchajmy Grzegorza Skawińskiego z grupą Kombi. Przytul mnie już teraz w Radiu Złote Przeboje.

bądź. Przytul mnie, prowadź mnie poprzez mrok. Tak daleko jest brzask, aż nie widać go stąd.

Sentymentalny powrót do końcówki lat 90. do debiutu Britney Spears i płyty Baby One More Time, kawałek Sometimes, historia o młodzieńczej miłości i dojrzewaniu. Numer może nie zrobił takiej furory jak singiel tytułowy, ale też pokazał Britney także z takiej delikatnej, dziewczęcej strony. No a w Radiu Złote Przeboje przenosimy się teraz do roku 2001. To w tym roku Adam Małysz wygrał turniej czterech skoczni i rozpoczęła się Małyszomania. A podczas 73. ceremonii wręczenia Oscarów najlepszym filmem okazał się Gladiator. W 2001 roku we Wrocławiu zagrał Tom Jones. Sex bomb, sex bomb. You're a sex bomb. You can give it to me when I need to come along. A Michael Jackson wydał swój ostatni album Invincible. W tym samym roku ukazał się także singiel Jerry Halliwell It's Raining Men. It's raining men. Był to oczywiście cover z lat 80. grupy disco The Weathers Girls, ale wersja byłej spajsetki stała się znacznie bardziej popularna. W ogóle historia powstania jest dosyć ciekawa. Jerry była już gotowa do promocji swojego drugiego albumu, kiedy to producenci filmu Bridget Jones zaproponowali jej nagranie właśnie kawałka It's Raining Men na ścieżkę dźwiękową. Sama wspominała też później, że nagrała piosenkę bardzo szybko, bo była fanką książek o Bridget Jones. Ostatecznie cover przypadł do gustu zarówno twórcom filmu, jak i też Jerry Halliwell, która dorzuciła ten kawałek na swój krążek. No to posłuchajcie w Radiu Złote Przeboje It's Raining Men, Jerry Halliwell.

0: firma.
1: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: O, cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
13: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
14: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
17: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: I tak można było się zasłuchać podczas tego niedzielnego wieczoru Dusty Springfield w radiu Złote Przeboje. A już teraz o słuchaniu winyli opowie wam Marek Kościkiewicz.
1: Płyty wracają, oczywiście nie są, nie jest to technologia, czy jest to sposób słuchania muzyki taki bardzo oldschoolowy, specyficzny, ale przyjemność jest duża. No trzeba co 20 minut, 25 minut podchodzić do gramofonu, zmieniać płytę, przekładać na drugą stronę. Ale wydaje mi się, że wtedy jakby ten szacunek do tej muzyki, która jest na tej płycie, jest też większy. Ja nie ukrywam, że to nie jest tylko kwestia brzmienia, ale kwestia też tego, że nie przeskakujemy z utworu na utwór, że nie słuchamy też.
0: Sam zresztą też tak słucham płytę w domu, jeśli chodzi o gramofon i winyle, ale w Radiu Złote Przeboje też niczego nie przeskakujemy, tylko po kolei gramy świetną muzykę dla was podczas tego wieczoru. Niedzielnego wieczoru. Posłuchajcie, Marek Kościkiewicz, Tylko Błękit.

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy Radia Złote Przeboje.
2: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już jutro. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
9: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
10: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
11: 19 minęła, Mariusz Estelmaszczyk jestem, witam się, kłaniam się podczas tego niedzielnego wieczoru z Radiem Złote Przeboje. Zresztą niebawem też będzie ciekawa historia, bo Monika Staszczyk opowie, jaki prezent kiedyś otrzymał od Krzysztofa Krawczyka. Ale spokojnie, po kolei. Czas teraz na odrobinę disco. Sissy Catch.

0: Uwielbiam ten kawałek, bo bardzo, ale to bardzo kojarzy mi się z latami 80. Out of Touch, Radio Złote Przeboje podczas tego niedzielnego wieczoru, a z kolei już teraz o początkach zespołu Wilki i też wydaniu pierwszej płyty opowiada Robert Gawliński.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, a część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, to tak się zdarza często.
0: Tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami rodem, tam z cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze. I z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał, stworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie, Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: A my słuchamy już teraz Wilków w Radiu Złote Przeboje.

0: Przyznam, że chyba nie znam osoby, która nie widziała tego filmu, a więc Grease, John Travolta, Olivia Newton-John podczas tego wieczoru. Natomiast proszę Państwa, już teraz posłuchajcie, jak Muniek Staszczyk opowiadał o tym, no właśnie, jak kiedyś miał przyjemność współpracować z Krzysztofem Krawczykiem.
1: Krzysiu to był świetny człowiek, no, fantastyczny ziom, może nie przyjaciel, ale kolega, ugościł nas, człowiek taki naprawdę o złotym sercu, ugościł nas kilkakrotnie pod łodzią tam, gdzie mieszkał, cały zespół zaprosił, pamiętam, że była taka balanga, że to jest tak, no, wydawca płyty Krawczyka zgłosili się do mnie, czy bym nie zrobił duetu, mówię spoko, bo przypomniałem sobie mamę i tatę, jak tańczyli w moim małym pokoiku, w naszym mieszkanku w Częstochowie do pocztówek dźwiękowych, parostatek i tak dalej, i tak dalej. No, Krzysiu zawsze z sympatią, bo to po tym jak go poznałem, no to naprawdę jeszcze ta sympatia się zwiększyła. Nagraliśmy kawałek Lekarze Dusz i w ogóle przez lata był zawsze dobra relacja. Przypomnę, jeżeli taką anegdotę, to zresztą prawdziwa historia. Na festiwalu którymś, to był chyba festiwal w Sopocie, przychodzi po prostu Ewa, jego żona, i mówi, że Krzysiu ma dla ciebie prezent. Wchodzę do busa, w busie po prostu Krzysia, wielki ekran telewizyjny, wielka leżanka, na ekranie lecą same kawałki country, leci po prostu Johnny Cash, leci Elvis, nie tylko country, ale i po prostu lecą same takie amerykańskie, że tak powiem, evergreeny.
0: Tak.
1: A Krzysiu sobie siedzi i mówi, Munio, mam dla ciebie prezent. I dał mi perfumy, bo kiedyś powiedziałem mu, że świetnie pachniesz, Krzysiu. I dał mi po prostu te perfumy, ja się tak wzruszyłem. Zresztą świetne perfumy, nie będę nawet wymieniał nazw, bo się na tym nie znam. I no, to był właśnie taki człowiek, o takim złotym sercu.
0: Serdecznie, tak.
1: Potrafił właśnie zaprosić na jakieś świetne jedzenie, bo on też świetnie gotował. I nagraliśmy ten tam piosenkę, napisałem tekst, jakby no, to nie było łatwe, bo trzeba było napisać tekst na jakby, no, jakby na dwie role, bo część tekstu śpiewam ja, część Krzysztof śpiewał. I fajny kawałek taki regowy, Lekarze Dusz, i zrobiliśmy klip, tam na tym klipie, na tym planie to była taka zabawa nieprawdopodobna. No nie, no po prostu jak myślę o Krzyśku, to był facet naprawdę rock'n'roll, chociaż śpiewał pop.
0: No tak, ale w duszy rock'n'roll. A my posłuchajmy już teraz w radiu Złote Przeboje, T-Love, I Love You.

0: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
1: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
2: Expert taniej masz. Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
3: Marzysz o pięknym ogrodzie lub balkonie pełnym kwiatów? Odwiedź największe targi ogrodnictwa na Andersa. W dniach 13-14 czerwca na placu giełdy gościć będą wystawcy z bogatą ofertą kwiatów. Odbędzie się również rodzinny festyn z atrakcjami dla dzieci. Giełda na Andersa. Zapraszamy.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
0: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
1: ci panowie z Media Expert.
0: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Weekend się powoli kończy, ale podczas tego niedzielnego wieczoru też duch disco nas nie opuszcza. Cool the Gang i Fresh w radiu Złote Przeboje, a w tej chwili Edyta Bartosiewicz opowiada o swojej miłości nie do muzyki, a do siatkówki.
1: Oczywiście. Wciąż kocham siatkówkę, oglądam wszystkie mecze, bardzo dopinguję i męskim drużynom i żeńskim. Lubię oglądać ligę włoską, tam są zawodniczki, które ja lubię, Joanna Wałosz. Wszystko śledzę, wszystko wiem. Interesuję się tym i mogłabym być trenerem. Pomimo tego, że nie byłam jakąś specjalną zawodniczką, to są tacy, trenowałam 10 lat, nie byłam specjalną, bo Bozia nie dała mi tak dużo wzrostu, mam 1,68 m. Co prawda znam dziewczyny, które nawet lekko, 3 centymetry ode mnie niższe, pamiętam, był taki zespół Kusy Szczecin, tam była taka dziewczyna, ona miała ksywkę Dzika, Boże, ona miała chyba dosiężnego z metr, wiesz... No, tak skoczna i potrafiła się tak wgryźć w wysoki blok. Zawsze się tak z koleżankami podziwiałyśmy ją, oglądałyśmy te mecze w ogóle z rozdziawionymi buziami.
0: No to słuchamy już teraz Edyta Bartosiewicz, Miłość jak ogień w radiu Złote Przeboje. A ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas i słyszymy się w sobotę za tydzień po godzinie 18. Miłego

0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Witam przy mikrofonie Julita Grzywa. O czym będzie w tej godzinie programu? Spojrzymy na Białystok z zupełnie innej perspektywy.
2: I oto wchodzimy na nasz piękny taras na dachu opery. Proszę bardzo, jesteś pierwszym gościem w sezonie letnim 2026 na tarasie opery.
1: Opowiemy też o naszych restauracjach, które trafiły do przewodnika Michelin Polska 2026. To najbardziej prestiżowe gastronomiczne wyróżnienie na świecie.
3: W modzie na pudełka, na szybkie, przetworzone jedzenie, naprawdę trudno jest robić coś, co jest prawdziwym jedzeniem, co jest taką naszą tożsamością gdzieś tam wbudowane i mamy nadzieję, że teraz ta nagroda trochę zwróci uwagę na to, że warto, że kuchnia polska jest wspaniała, że warto opowiadać historię o kuchni polskiej i o kuchni podlaskiej. I teraz to będziemy robić, super.
1: Będzie też o konkursie na zdjęcie do kalendarza miejskiego i między innymi o powołaniu nowej Rady Seniorów. Zaprosimy ponadto na przegląd wydarzeń tygodnia, który przygotowała i przedstawi Magda Tkaczyk. A zaczynamy od wycieczki.
0: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
1: Całe lato będzie można patrzeć na Białystok z perspektywy pięknych tarasów i zielonego ogrodu Opery i Filharmonii Podlaskiej, które otwarte już zostały dla zwiedzających.
4: Dzisiaj na zwiedzanie tarasów Opery i Filharmonii Podlaskiej Radio Złote Przeboje zaprosiła rzeczniczka Opery Małgosia Jopich. No i już się tutaj przygotowujemy do pokonania 100 schodków na górę. Około 100,
2: jak najbardziej.
4: Państwo też postanowili skorzystać z możliwości zwiedzenia tarasu opery?
2: Tak, oczywiście. Mamy tutaj gości nawet z Katowic, którzy szczególnie zainteresowani są operą i widokiem na cały Białystok.
4: Jak wrażenia z Białegostoku?
5: Niesamowite. Jesteśmy tu nie po raz pierwszy, także przyjeżdżamy tutaj. Pani Jola nas wszędzie oprowadza i wszystko nam pokazuje, także jesteśmy bardzo zadowoleni. I dzisiaj wyjeżdżamy i przed wyjazdem właśnie zaliczamy operę.
4: Dzisiaj będziecie chcieli popatrzeć z tarasu na Białystok?
5: Tak, naprawdę. Nie wiedziałem, że bilety są płatne, bo chciałem się wrócić na dół i kupić bilety, żeby zobaczyć tam ten widok właśnie z tarasu na cały Białystok.
6: Jestem zakochana w Białymstoku i w tych okolicach, w ogóle w całym Podlasiu, a jesteśmy z Katowic. Jest ogromna różnica.
4: Dzisiaj wchodzimy na taras zaraz.
6: No ja muszę zostać, bo ja nie dam rady.
2: No i ta przepięknie masa zieleni, tutaj, prawda, wokół opery naprawdę jest imponujące.
6: A jeszcze pogoda, słońce świeci.
2: Dokładnie, jest cudownie. Centrum miasta, a cisza, spokój i tylko słychać śpiew ptaków.
6: Czego sobie więcej życzyć?
2: Prawda? Niczego.
4: A my się dzielimy, państwo do windy, a my na schodki.
2: Schodkami już?
4: To widzimy się na górze. O, zaczyna się wejście tutaj w takim pięknym tunelu. Unosimy się w górę kręconymi schodami metalowymi.
2: Poręcze po obu stronach, można się przytrzymać, proszę państwa, jest bezpiecznie, jest pięknie.
4: Te schody to taki w zasadzie tunel do nieba obrośnięty wspaniałym bluszczem.
2: I tu już widzimy coraz piękniejszą panoramę Białegostoku.
4: To może zatrzymajmy się, spójrzmy wysoko.
2: Nowe wieżowce, które pną się w górę przy ulicy Legionowej. Pozdrawiamy mieszkańców.
4: Chyba jesteśmy już na wysokości tego 10. piętra.
2: Tak mi się też wydaje.
4: To wygląda na to, że w połowie jesteśmy.
2: I oto wchodzimy na nasz piękny taras na dachu opery. Proszę bardzo, jesteś pierwszym gościem w sezonie letnim 2026 na tarasie opery.
4: Co my widzimy?
2: No przede wszystkim cudowny, rozciągający się po każdej stronie widok na nasze piękne miasto. Na samym tarasie można się poprzechadzać, bardzo proszę. Mamy trawę, mamy zieleń, mamy rejskie jabłuszka, które już nie kwitną, ale jak najbardziej są.
4: Altanka.
2: Wytyczone ścieżki oraz rzeźba. Słynna rzeźba, bardzo charakterystyczna dla naszego budynku, głowa kompozytora. Z takich ciekawostek powiem, że mówi się na mieście, że osoby, które odwiedzają naszą operę, odwiedzają dach, mogą podejść do tej rzeźby i włożyć dłoń w usta kompozytora.
4: To jest, rozumiem, że Moniuszko?
2: To jest po prostu kompozytor.
4: Taka rzeźba, symbol.
2: Tak, rzeźbę przygotowała, zrealizowała pani Teresa Murak i nazywa się ta rzeźba właśnie głowa kompozytora. Spróbujemy z tą dłonią? Czy spotka nas szczęście?
1: Ale piękny zielony taras, no i mnóstwo drzew. Rzeczywiście, jabłonek.
2: Tak naprawdę najlepiej o tej roślinności na naszych tarasach opowiedziałby nasz operowy ogrodnik, pan Adam, którego dzisiaj nie spotkaliśmy, więc postaram się jakoś godnie go zastąpić i opowiedzieć słuchaczom Radia Złote Przeboje o tym, co można tutaj zobaczyć. Wchodziliśmy krętymi schodkami. Było ciężko, była zadyszka, ale już jesteśmy na górze. I tam widzieliście na ścianach pnącza, to jest winobluszcz, dość odporny na warunki atmosferyczne.
1: To ciekawe, ten winobluszcz z obecnie zielonego jesienią robi się wspaniale bordowy.
2: Tak jest, zmienia barwy i naprawdę jest na co popatrzeć.
1: Ale ta zieleń teraz też jest przyjemna, świeża i wiosenna.
2: Tak jest, na dodatek dziś mamy przepiękną pogodę, zaraz na taki spacer.
1: No i ptaki zamieszkały tutaj na dachu. Opera spełnia też postulaty współczesnych architektów, którzy mówią, że no niestety nasze miasta są zbyt zabetonowane i potrzebują tej zieleni, chociażby właśnie na zielonych dachach. I na takim jesteśmy, jednym z niewielu wciąż niestety w Białymstoku.
2: Tak jest, jednym z niewielu, ale bardzo chętnie odwiedzanym przez mieszkańców nie tylko Białegostoku, bo wiemy, mamy świadomość tego, że każdy, kto do Białegostoku przyjeżdża z innych miast czy z innych krajów, bardzo chętnie odwiedza nasz taras właśnie po to, żeby podziwiać piękną panoramę miasta. W ostatni weekend maja z okazji Dnia Dziecka otworzyliśmy taras zupełnie za darmo, także można było z tej atrakcji skorzystać.
1: Czy limitujecie czas pobytu na tarasie?
2: Oczywiście, że nie.
1: W jakich godzinach taras będzie przez całe lato otwarty?
2: Na nasze piękne tarasy można wejść w każdy weekend czerwca, lipca i sierpnia pomiędzy 12 a 20. W czerwcu można kupować bilety do godziny 19, a w lipcu i sierpniu do 19.30. Ta roślinność, która znajduje się tutaj na tym dachu, musiała być dobrana pod kątem wytrzymałości na zmienną pogodę. To jest taki typowy tak naprawdę ogród rekreacyjny, ogród, w którym można spokojnie wypoczywać. Znajdziemy tu takie gatunki jak rajskie jabłuszko, czyli to drzewko, które przed nami rośnie, jałowiec srebrzysty, jest też pięciornik, tawulec, jest krzewuszka, jest róża czarna i są tu też takie drobne, płożące jałowce. Tu z tej strony robimy obrót.
1: Spore trawniki.
2: Tak jest, spore trawniki na dachu, ale także spore trawniki mamy na średnich tarasach, na tak zwanym piątym piętrze. I tam z kolei znajdziemy zupełnie inne rośliny, bo tam już znajdziemy kokornaki i dławierze, są dziko rosnące czarne róże, są tuje kuliste, jest śnieguliczka. Te gatunki musiały być specjalnie dobrane do tych zmiennych warunków atmosferycznych u nas.
1: Sedno tego miejsca, czyli widok na Białystok. Tutaj dookoła możemy tego tarasu spacerować i podziwiać sporą część miasta.
2: Tak jest. Dodajmy jeszcze taką ciekawostkę, że nasz taras czasami jest też wykorzystywany przez młode pary. Odbywały się tutaj na przykład śluby na dachu. Jest taka możliwość.
1: Z dachu Opery i Filharmonii Podlaskiej, mogę powiedzieć z dachu Białegostoku. Gosia Jopich, rzecznik Opery i Filharmonii Podlaskiej, dziękuję Ci bardzo za tę wspaniałą wycieczkę.
2: Dziękuję za wizytę i zapraszam jak najczęściej.
1: W województwie podlaskim dzięki unijnym dotacjom powstaną kolejne magazyny energii i instalacje związane z odnawialnymi źródłami. Te inwestycje mają wspomóc działania na rzecz ochrony środowiska, ale też obniżyć rachunki za energię elektryczną. W Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku podpisano umowy o dofinansowanie na łączną kwotę prawie 5 300 000 zł, mówi marszałek Łukasz Prokorym.
7: Odnawialne źródła energii, jeden z głównych celów i priorytetów w obecnej perspektywie finansowej, pokazuje, jak to są ważne i dobre inwestycje. Można powiedzieć podwójnie dobre, ponieważ oszczędzają nasze budżety, ale też nasze środowisko. Ja się bardzo cieszę, że z tych środków skorzystają i gminy, ale także placówki medyczne, szpitale, a można przede wszystkim przedsiębiorcy. Gratuluję świetnie napisane wniosków otrzymania tych dotacji i życzę sukcesów w ich wykorzystywaniu.
1: Prawie 3 miliony złotych otrzymał Szpital Wojewódzki w Łomży, m.in. na magazyn energii, mówi dyrektor placówki Dariusz Domasiewicz.
8: Jest to druga inwestycja w OZE. Szpital Wojewódzki jest to szpital nowoczesny i wszelkie takie właśnie nowinki, jak właśnie OZE już u nas są obecne. Korzystamy z tego, wynikają z tego bardzo duże oszczędności. Ta najnowsza inwestycja pozwoli nam uzyskać prawie 1 kW energii produkowanej zbudowany jest z paneli fotowoltaicznych, ale taką nowością dla nas będą też magazyny energii, także nie będziemy jakby tracić tego, co wyprodukujemy latem, tylko będziemy mogli to zmagazynować i wykorzystać. Także bardzo dziękujemy za ten projekt, że on się wydarzył i myślę, że szybko inwestycje zrealizujemy i nasi tak naprawdę pacjenci, mieszkańcy będą mogli korzystać z taniej energii, praktycznie darmowej, a my te pieniądze będziemy oczywiście przeznaczać na leczenie i ochronę zdrowia naszych pacjentów.
4: Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek.
9: My jako Samorząd Województwa Podlaskiego inwestujemy w odnawialne źródła energii. Pokazują to nasze fundusze europejskie i też mnóstwo wniosków, które wpływa do Urzędu Marszałkowskiego właśnie po to, żeby w ten obszar nowoczesnych technologii zasilania i źródeł energii wejść. Ja bardzo się cieszę, że przed chwilą byliśmy w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży, otwieraliśmy nowy oddział gastroenterologii, a za chwilę Szpital Wojewódzki w Łomży, prawie 3-milionowa dotacja na odnawialne źródła energii dla Szpitala Wojewódzkiego w moim mieście. To duże wydarzenie, bo nie tylko Krajowy Plan Odbudowy, nie tylko Fundusz Medyczny, ale aktywność dyrekcji i całego szpitala po to, aby aplikować fundusze europejskie dla Podlaskiego, które są dostępne w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku.
4: A gmina Bargów Kościelne otrzymała prawie 300 tysięcy złotych na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w oczyszczalni ścieków i hydroforni. A za chwilę przegląd wydarzeń tygodnia, w którym powiemy m.in. o kolejnym oszustwie, którego ofiarą padła tym razem 79-letnia białostoczanka. O nowej kampanii promującej bezpieczne zachowania na drodze powróci także temat niebezpiecznej jazdy na hulajnogach elektrycznych.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
10: Magda Tkaczek, zapraszam. Oszukali 79-letnią białostoczankę. Kobieta, wierząc, że pomaga policjantom, przekazała złodziejom 30 tysięcy złotych. 42- i 52-latek nie nacieszyli się jednak łupem zbyt długo. Dzięki współpracy kryminalnych zostali zatrzymani w Gdańsku, usłyszeli zarzuty i grozi im do 8 lat więzienia. Od środy osoby do 16 lat na e-hulajnodze i rowerze muszą jeździć w kasku. Za jego brak grozi mandat do 100 zł. Ale nie o mandat chodzi, chodzi o bezpieczeństwo. Niech przykładem będzie fakt, że ponad połowa dzieci, które trafiły na oddział urazowy w ostatnich tygodniach, to ofiary wypadków na hulajnogach, mówi szef ortopedii w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, Tomasz Guszczyn.
11: Jest mniej urazów neurologicznych, mniej poważniejszych urazów głowy, ale niezależnie czy pacjent ma kask, czy nie ma kasku, łamie ręce.
10: Według danych policji w ubiegłym roku doszło w Polsce do prawie 1200 wypadków z udziałem hulajnóg. Tymczasem Podlaska Policja i PKS Nowa połączyły siły w kampanii promującej bezpieczne zachowania na drodze. W trasy wyjechały autobusy ze specjalnymi grafikami przypominającymi o nowych przepisach dotyczących kasków podczas jazdy jednośladem. Zmieniamy temat, bo są pieniądze na kulturę w Białymstoku. Prawie 500 000 złotych. Ula Miszczak.
12: Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski przyznał kolejnych 19 dotacji na organizację wydarzeń kulturalnych w mieście. To już druga transza środków. Na początku roku rozdysponowano 2 235 tysięcy złotych.
10: Dzięki wsparciu z budżetu miasta w Białymstoku zostaną zrealizowane projekty literackie, muzyczne, teatralne i taneczne, a także liczne inicjatywy kulturalne przygotowane przez organizacje pozarządowe. Tymczasem do historii przeszła już 8. edycja mitingu Gwiazd na rynku Kościuszki w Białymstoku. Widowisko zgromadziło komplet widzów na trybunach, którzy mogli podziwiać topowych sportowców z kraju i zagranicy. Bezpieczeństwo, ale w rozwoju, jest z kolei motywem przewodnim konkursu na nowy mural w Białymstoku. Zwyciężyła praca Martyny Stefańczuk i czekamy, aż nowy malunek pojawi się w mieście. Jest 7 podlaskich postulatów do Brukseli. Chodzi o prawo do pozostania. Zarząd województwa oczekuje od Unii Europejskiej takich mechanizmów finansowych, które m.in. będą wspierać rozwój terenów słabiej zaludnionych, branżę turystyczną i gastronomiczną w strefie przygranicznej, czy pomogą walczyć z wykluczeniem transportowym. A białostocki ratusz liczy na pomoc mieszkańców. Mogą wziąć udział w miejskim konkursie fotograficznym. Najlepsze zdjęcia znajdą się w miejskim kalendarzu na 2027 rok, mówi zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
13: Doświadczenia w tym zakresie mamy, że białostoczanie, ponieważ są osobami kreatywnymi, pomysłowymi, znajdą i zaproponują bardzo ciekawe miejsca.
10: Na zgłoszenie ratusz czeka do 14 sierpnia. Każdy może nadesłać 3 fotografie. Tymczasem ponad 6 tysięcy fotografii dokumentujących Białystok z przełomu lat 70. i 80. ubiegłego wieku, których autorem jest Janusz Kalinowski, zdigitalizuje i udostępni Centrum imienia Zamenhofa. Projekt otrzymał ponad 180 tysięcy złotych dofinansowania z resortu kultury i dziedzictwa narodowego.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i zaprezentowała Magda Tkaczyk.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Aż 5 białostockich restauracji znalazło się w przewodniku Michelin Polska 2026. To najbardziej prestiżowe gastronomiczne wyróżnienie na świecie. Wyróżnione lokale to Kwestia Czasu, restauracja Regiment, Skórka Bistro Wino, restauracja Sztuka Mięsa oraz Sztuka Chleba i Wina Wino Bistro. Władze miasta liczą, że wyróżnienia dla białostockich restauracji będą jednym z elementów, który przyczyni się do wzrostu ruchu turystycznego w mieście. Mówi Rafał Rudnicki, zastępca prezydenta Białegostoku.
14: 5 restauracji wyróżnionych w tegorocznej edycji przewodnika Michelin to jest coś naprawdę wyjątkowego. Od 1900 roku Michelin na początku we Francji, a później w Europie przyznaje swoje rekomendacje, swoje gwiazdki, swoje oznaczniki, które są czymś najważniejszym w branży gastronomicznej. Można to porównywać do filmowych Oscarów i w tym roku tak się złożyło, że dzięki inicjatywie współpracy z Michelin ze strony Polskiej Organizacji Turystycznej ocenie podlegały wszystkie restauracje na terenie naszego kraju. We wcześniejszych 2 edycjach było tak, że oceniano restauracje z Wrocławia, Gdańska, Warszawy, Trójmiasta, Krakowa, Zakopanego. Natomiast teraz ocenie podlegały wszystkie. Na liście w przewodniku znalazło się 196, z tego aż 5 z Białegostoku. To jest bardzo duża ilość, dlatego że jak patrzymy na inne miasta w Polsce o porównywalnej wielkości, Bydgoszcz, Toruń, Olsztyn, Lublin, Rzeszów, Katowice, Łódź, Szczecin, to my jesteśmy najlepsi, bo mamy aż 5 wskazań. Z tego 2 to jest Bib Gourmand, czyli dobra jakość do dobrej ceny i tutaj Kwestia Czasu i Sztuka Chleba i Wina. Natomiast 3 rekomendacje: Skórka, Bistro Wino, Regiment oraz Sztuka Mięsa. Naprawdę mamy z czego się cieszyć, tym bardziej, że w Polsce, ale tak naprawdę na całym świecie, turystyka kulinarna cieszy się ogromną popularnością. 70% osób z zagranicy przyjeżdżających do Polski wskazuje, że odwiedza nasz kraj m.in. dlatego, że chce poczuć jego smaki, zapachy, spróbować i skosztować naszych dań. I wierzę w to, że dzięki tym wyróżnieniom, które otrzymały białostockie restauracje, które tworzą fantastyczni właściciele i równie fantastyczni szefowie kuchni, pracownicy, także do Białegostoku, jeszcze większa ilość turystów zdecyduje się na to, żeby przyjechać, żeby nie tylko zobaczyć fantastyczne ogrody Pałacu Branickich, Pałac Branicki, nasze centrum, wydarzenia, ale też, żeby smakować tego, co mamy najlepsze, tego, co mamy oryginalne. I naprawdę raz jeszcze gratuluję z tego miejsca tym wszystkim, którzy zostali przez Michelin wyróżnieni. Trzymam za nich kciuki, za to, żeby w kolejnych latach udało im się podtrzymać te albo rekomendacje, albo Bib Gourmand, albo walczyć o pierwszą gwiazdkę, bo te rekomendacje Bib Gourmand to tak gdyby droga do tego, żeby walczyć o gwiazdki Michelin. Jest to duże wyzwanie, ale jestem przekonany, że właściciele tychże lokali gastronomicznych z naszego miasta, tych restauracji, są w stanie temu zadaniu podołać.
1: Jaki przepis na sukces mają Łukasz Szczepański i Anna Drelichowska, właściciele restauracji Kwestia Czasu?
15: Nie wiem, czy jest taki jeden przepis. No to jak w dobrym daniu, trochę musi być składników różnych. No, nam się wydaje, że to po prostu chodzi o to, żeby robić coś szczerze, żeby mieć jakiś swój pomysł na to i go po prostu konsekwentnie realizować, chociaż nie jest to wcale taka prosta droga. A nam zawsze przyświecało kilka takich wartości, które jakby od samego początku były dla nas ważne. To, żeby bazować na lokalnych rzeczach, żeby gotować bardzo sezonowo, żeby tak nie bać się sięgania po jakieś historyczne przepisy i takie tradycje swoich rodzin. I to mam nadzieję, że nam się udawało do tej pory robić, nadal będzie się udawało to robić.
3: Ważne jest też, żeby chcieć opowiedzieć jakąś historię, a nie tylko robić biznes, że gastronomia jest trudnym bardzo zajęciem i to dlatego tutaj też gratulacje. Właściwie w modzie na pudełka, na szybkie, przetworzone jedzenie naprawdę trudno jest robić coś, co jest prawdziwym jedzeniem, co jest taką naszą tożsamością gdzieś tam wbudowane i mamy nadzieję, że teraz ta nagroda trochę zwróci uwagę na to, że warto, że kuchnia polska jest wspaniała, tego, żeby do niej wracać, że warto opowiadać historię o kuchni polskiej i o kuchni podlaskiej. I teraz to będziemy robić, super.
1: A jaką filozofią kierowała się właścicielka restauracji Regiment Anna Narel?
16: Restauracja Regiment to właśnie miejsce z historią, bo mieści się w Zabytkowej Wilnie z 1884 roku i tam w tej przestrzeni historycznej staraliśmy się połączyć właśnie takie 3 najważniejsze dla nas rzeczy. Przede wszystkim smak kuchni Regiment, szef kuchni, pan Tomek Siwkowski, jest z nami od początku, od 8 lat i on starał się, mimo że jest z Mazur, to tutaj poznać smak naszego regionu, naszych produktów i tych naszych najlepszych smaków połączyć i właśnie zaprezentować wnętrza. Dla mnie osobiście jest to bardzo ważne i zawsze o to dbam, żeby to wnętrze już jest szczególne, bo już jest historyczne, ale o to, żeby goście się tam bardzo dobrze czuli, żeby było pięknie. I przede wszystkim to, co też dosyć z łatwością akurat tutaj nam na Podlasiu przychodzi, nasza taka podlaska gościnność. I te trzy elementy to jest właśnie ta przestrzeń restauracji Regiment, to miejsce, które tworzymy.
1: Anna Narel dodaje, że ta nagroda wzbudziła ogromne emocje.
16: I nie wiem, czy większe po stronie nas jako zespołu restauracji, czy po stronie naszych gości, bo właściwie od tygodnia zasypują nas wiadomościami, mailami i telefonami. W nas jest taka olbrzymia radość, która jest z zewnątrz, bo to jest olbrzymia satysfakcja, bo otwierając restaurację, czy zostając szefem kuchni, to takie marzenie o bycie w najbardziej ważnym przewodniku jest tam gdzieś bardzo daleko, daleko skryte i schowane, więc cieszymy się, od tygodnia się cieszymy. Natomiast też z drugiej strony jest takie wyzwanie, aby ci goście, którzy byli z nami zawsze, nie czuli różnicy tego, że są w tej chwili w restauracji, która jest wyróżniona. Natomiast tych, których zaprosimy dzięki temu, że zauważył nas właśnie w przewodniku, zostali i mówili o tym naszym Białymstoku, o tym Podlasiu dobrze poprzez właśnie ten smak i te nasze kulinarne tutaj dziedzictwo.
1: Bartosz Sochoń, właściciel restauracji Skórka Bistro Wino.
17: Koncept, który stworzyliśmy, Skórka Bistro Wino, to jest jakby podsumowanie wieloletniej pracy całego zespołu, ponad 20 lat doświadczenia w gastronomii. Składa się na to praca wielu osób i chciałbym też zaznaczyć, że jesteśmy jakby w miejscu przy butikowym hotelu Villa Tradycja, co szczególnie wiązało się z bardzo dużym wyzwaniem, żeby konkurować na rynku gastronomicznym. Koncept, który stworzyliśmy, to taka filozofia jakby spotykania się z ludźmi, ze znajomymi, wysiadowania, spędzania czasu i dzielenia się posiłkami. Ale przede wszystkim postawiliśmy szczególną wagę na miejscowych dostawców, na naszą gościnność tutaj i nasze staropolskie tradycje i jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy w tym miejscu i będziemy wszystko robić, żeby się rozwijać. Teraz już nie możemy się cofać, musimy tylko iść do przodu i musimy zrobić wszystko, żeby utrzymać. To jest wielki prestiż, tak? Zobowiązanie też dla nas, dla całego zespołu, żeby nie zawieść Podlasia, nie zawieść turystów, ludzi, którzy będą nas odwiedzać. Także to jest bardzo duży bagaż też doświadczeń.
1: Szef kuchni Maciej Tomaszewski i menadżerka sommelierka Agnieszka Eliaszuk odnieśli podwójny sukces, bo zostały wyróżnione ich aż dwa lokale: restauracja Sztuka Mięsa i Sztuka Chleba i Wina Wino Bistro.
18: Sztukę Mięsa budujemy z moim mężem od 14 lat, Sztuka Chleba i Wina jest z nami od 9. Została wyróżniona za nas wieczorny serwis VIP Garmą, Sztuka Chleba i Wina Wino Bistro, więc jest nam po prostu
19: niezmiernie miło
18: i bardzo się cieszymy.
19: To są długie relacje z pracownikami, z osobami, które wierzą w to, co my gdzie idziemy i bez nich to nie byłoby możliwe. Wiele lat temu przeczytałem, co jest wyznacznikiem Michelina, dlatego żeby to było o filozofii Michelina. I tam było napisane, że trzeba lokalnie, uczciwie, po pierwsze nie krzywdzić ludzi, karmiąc ich. I przy okazji, jak się uda zrobić to smacznie, to tak się to robi.
1: Mówili Agnieszka Eliaszuk i Maciej Tomaszewski.
0: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
1: W Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku prezentowana jest nietypowa ekspozycja. To wypowiedź sztuki współczesnej na temat zbiorów zebranych w europejskich muzeach, w tym w naszym białostockim. Ekspozycja nosi tytuł Art of Remembrance – Sztuka Pamięci. W projekcie wzięły udział 4 muzea. To połączenie różnych perspektyw z niedosłowną artystyczną interpretacją. W Białymstoku można oglądać dzieła sztuki, które przedstawiają historię w nowoczesny i ciekawy sposób. Wielogłos jest najciekawszą częścią tej wystawy, podkreśla Piotr Popławski, koordynator projektu.
20: 4 artystów, 4 muzea, różne państwa europejskie i tak naprawdę bardzo ciekawe jest to, że są różne perspektywy na wojnę. Niektóre z tych miejsc to są pola bitew, miejsca pamięci po różnego rodzaju represjach, po terrorze. I to wszystko jest pamięć II wojny światowej. Dzięki pracom artystów, którzy jeszcze nakładają na to swój własny filtr interpretacji, mamy możliwość, żeby zobaczyć tą II wojnę światową przez jeszcze jedną perspektywę, a właściwie nie jedną, a cztery. Każdą z innego miejsca, każdą z innego kraju. Są w tym gronie ludzie, którzy są też potomkami osób, które zostały doświadczone w czasie II wojny światowej. Nasz gość, czyli pan Johanna Moisander, jest potomkiem osób, które były ewakuowane, Finów, którzy byli ewakuowani z Karelii po tym, jak Sowieci te części Finlandii zajęli. Także to jest pewnego rodzaju takie sprzężenie zwrotne, bo przez sztukę możemy opowiedzieć zarówno, dać głos naszym zbiorom, może tak można byłoby to ująć, ale i też dać głos samym artystom, którzy nieraz tą historię mogą też zreinterpretować. Jako, że mamy czterech artystów, to tak naprawdę formy są różne. Mamy dzieła fotograficzne, mamy dzieła, które są pewnego rodzaju nawiązaniem do formy rzeźbiarskiej, ale z wykorzystaniem naturalnych materiałów. Nie chcę zdradzać, bo to jest największy fizycznie eksponat i warto go zobaczyć i trochę właśnie poddać interpretacji tego eksponatu. Mamy rysunki, mamy sztukę wykonaną ręcznie, garncarską, tak można byłoby powiedzieć. Mamy też eksponaty szklane i mamy też wideografię. To znaczy jedna z prac, właśnie praca naszego fińskiego artysty Johanny, który gościł w Muzeum Pamięci Sybiru, jest pracą wideograficzną i też jest to, co ciekawe, praca, w której wystąpiła białostocka aktorka, pani Katarzyna Wiktorko, ze swoim synem. Także też mamy taki lokalny akcent tej pracy i w tej naszej wystawie. Zatem łączymy tutaj europejski odbiór historii II wojny światowej z jak najbardziej lokalnymi wątkami. Premiera wystawy odbyła się w Nijmegen w Holandii. To jest miejsce, gdzie stoczono bitwę w operacji Market Garden. To było w marcu tego roku. Następnie trafiła do Turynu we współpracy właśnie z Centrum Paralup. Po Turynie przyjechała do nas, więc jesteśmy trzecim miejscem, które prezentuje tą wystawę, ale pierwszym i co bardzo ważne, jedynym w Polsce. Z naszego muzeum na początku lipca wystawa wyjeżdża do Bastogne w południowej Belgii i na koniec trafia do La Coupole w północnej Francji. Jest to sztuka współczesna, więc połączenie tych różnych perspektyw z taką niedosłowną, a właśnie artystyczną interpretacją było dużym wyzwaniem. I tu współpracowaliśmy z Fundacją LRE, Liberation Roots Europe, oraz właśnie z Temporą, czyli belgijską firmą, która tak na marginesie była odpowiedzialna wcześniej za projektowanie naszej wystawy stałej, więc można powiedzieć, że trochę do nas wrócili po paru latach, z czego się bardzo cieszymy. I dzięki tej współpracy międzynarodowego zespołu, który dbał o stronę artystyczną i organizacyjną, udało się tym różnym perspektywom nadać pewien wspólny mianownik, do którego to wspólnego mianownika obejrzenia, zapraszam Państwa, wystawa będzie eksponowana aż do 30 czerwca w sali wystaw czasowych Muzeum Pamięci Sybiru wewnątrz naszego budynku. Na wystawę Art of Remembrance do Muzeum Pamięci Sybiru w tym okresie zapraszamy wszystkich całkowicie nieodpłatnie.
1: A teraz głos kuratorki wystawy Isabel Binua.
5: It has been a real privilege.
20: Był zaszczyt towarzyszyć tym artystom podczas ich twórczej drogi trwającej niemal rok. Druga wojna światowa coraz bardziej odchodziła w przeszłość, to dodatkowo wzmacniane było trendami medialnymi, które rywalizują z prawdziwą pamięcią o II wojnie światowej, czyniąc przekaz tej pamięci bardziej skomplikowanym. Poprzez zniknięcie bezpośrednich świadków, fragmentację uwagi i wrażliwości historycznej, mnożenie konkurujących narracji w kontekście nowej wojny w Europie, wynalezienie sztucznej inteligencji. W tym kontekście projekt zaczyna się od jasnego przekonania. Miejsca pamięci to nie tylko miejsca, gdzie historia jest zachowywana i przekazywana, ale także miejsca, które mogą generować nowe dzieła artystyczne, nowe interpretacje i nowe formy dialogu publicznego. Przy około 200 zgłoszeniach na wezwanie w projekcie Art of Remembrance sygnał był wystarczająco silny. Artyści w Europie są gotowi zająć się tym tematem. Czwórka wybranych artystów dzięki swojemu charakterystycznemu podejściu estetycznemu i osobistej wrażliwości głęboko zanurzyła się w swoich rezydencjach. Szukali, obserwowali, czuli i zadawali pytania. Angażowali się w otoczenie przez pryzmat własnej wizji. Ich współczesne spojrzenie tchnęło nowe życie w całe rozdziały historii i historie, które wciąż w nas rezonują. Rola kobiet, wpływ wojny na świat przyrody, uniwersalność cierpienia, niemożliwe równanie, w którym sen jednej osoby staje się koszmarem innej. Szerokość tematów i form estetycznych przedstawionych tutaj przypomina nam, jak głęboko wojna przenika każdą sferę społeczeństwa. To było prawdą 80 lat temu w całej Europie. To nadal jest prawdą dziś na Ukrainie. Warto jednak przypomnieć, że pokój i demokrację trzeba bronić na co dzień, by przypomnieć słowa profesora Bumiana. Po wystawach w Nijmegen i Turynie jestem dumna, że mogę zaprezentować wystawę w Polsce, kraju, gdzie sztuka zawsze była silna w obronie fundamentalnych wartości.
1: Przypominam, ekspozycję Art of Remembrance można będzie oglądać w Białymstoku do końca czerwca.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: A co wy na to, żeby spojrzeć na Białystok okiem aparatu fotograficznego i wziąć udział w konkursie na zdjęcie do kalendarza miejskiego? O całym przedsięwzięciu opowiedział wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki, a spotkał się w tym celu z dziennikarzami nieprzypadkowo w Parku Planty w białostockiej Różance.
14: Są takie produkty miejskie, wydawnictwa miejskie, które zawsze cieszą się ogromną popularnością wśród nie tylko białostoczan, ale i osób spoza naszego miasta. Jednym z nich jest wydawany przez miasto Białystok od kilku lat kalendarz miejski, wielokulturowy, w którym można znaleźć święta z różnych religii związanych z naszym miastem. Święta katolickie, prawosławne, muzułmańskie, żydowskie. Jest to takie wydawnictwo, w którym zawsze co roku staramy się mieć pewną myśl przewodnią, prezentując konkretne zdjęcia. Mieliśmy już kalendarz z muralami, kalendarz prezentujący białostockich sportowców, kalendarz prezentujący łąki kwietne, a w tym roku mamy dzieci, które w różnych charakterystycznych punktach miasta pokazują nasz Białystok od tej nieco młodszej strony. No i jak co roku, mniej więcej w kwietniu, maju przygotowujemy się do kolejnego wydania tegoż kalendarza na rok już 2027. I w tym roku, podobnie jak kiedyś, wiele lat temu, uznaliśmy, że warto oddać tworzenie, czy też współtworzenie tego kalendarza samym mieszkańcom Białegostoku. Dlatego ogłaszamy konkurs na zdjęcia, które mogą się znaleźć w tymże kalendarzu. Każdy będzie mógł do 14 sierpnia wysłać od 1 do 3 zdjęć w poziomie, które będziemy wybierali, by pojawiło się na 13 kolorowych planszach w kalendarzu. Mam nadzieję, a doświadczenia w tym zakresie mamy, że białostoczanie, ponieważ są osobami kreatywnymi, pomysłowymi, znajdą i zaproponują bardzo ciekawe miejsca, chociażby zdjęcia z tej urokliwej Różanki, czy też zdjęcia prezentujące pomnik Praczek, po to, by to wydawnictwo jak zawsze cieszyło oko, a przede wszystkim by pokazywało wielokulturowy charakter naszego miasta. Zachęcam więc wszystkich do tego, by sięgnąć do strony internetowej białystok.pl, do mediów społecznościowych miasta Białegostoku, by zapoznać się z regulaminem tego konkursu, no i przede wszystkim, by zrobić fajne zdjęcia, które będą się mogły pojawić w tymże kalendarzu.
1: Mówił wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki. Szczegóły konkursu przybliżyła Agnieszka Burlińska-Skarżyńska z Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
6: Konkurs jest skierowany do pełnoletnich białostoczan. Zdjęcia należy przesyłać w formie cyfrowej na adres skrzynki mailowej promocja@um.białystok.pl do 14 sierpnia bieżącego roku. Każdy uczestnik może wysłać maksymalnie 3 zdjęcia o określonej rozdzielczości. W konkursie jest to określone 300 dioptrii. Prezydent miasta Białegostoku powołał oczywiście komisję konkursową, która te zdjęcia będzie oceniać. Liczy się oczywiście wrażenie estetyczne, artystyczne, siła przekazu zdjęć, zgodność zdjęcia z tematyką konkursu. Konkurs ma na celu pobudzić mieszkańców Białegostoku do aktywnego uczestnictwa w życiu miasta. To państwo codziennie spacerując czy do pracy, czy wspólnie z rodzinami przez nasze miasto dostrzegacie jego detale, odkrywacie miejsca albo po prostu doskonale wiecie, które miejsca są najciekawsze do pokazania i to jest szansa dla państwa, żeby je pokazać w formie fotografii. Na wszystkich państwa, którzy będą laureatami tego konkursu, czekają naprawdę wartościowe nagrody, więc myślę, że warto wziąć udział.
14: Zachęcam do tego, żeby sięgnąć po aparaty fotograficzne, aparaty komórkowe, jeśli odpowiednią mają rozdzielczość i róbmy dobre zdjęcia, które znajdą się w kalendarzu miejskim na 2027 rok.
1: Mówił wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki. Macie ochotę zaistnieć w takim kalendarzu? To otwórzcie oczy, wyciągnijcie aparat fotograficzny albo telefon i do dzieła.
0: Ciekawe dla mieszkańców Białegostoku.
1: Nowa kadencja, nowe wyzwania i ten sam cel – działać na rzecz podlaskich seniorów. Odbyło się pierwsze posiedzenie Podlaskiej Wojewódzkiej Rady Seniorów nowej kadencji. Członkowie zarządu Jacek Piorunek i Bogdan Dyjuk, przewodniczący Sejmiku Województwa Cezary Cieślukowski i radny Jerzy Leszczyński wręczyli powołania członkom gremium.
9: Wojewódzka Rada Seniorów to ciało konsultacyjno-doradcze dla organów samorządu województwa podlaskiego, w szczególności dla zarządu województwa i też dla sejmiku, o ile zajmuje się sprawami seniorów. W naszym regionie takich rad mamy 21. Również ta rada wojewódzka, 15-osobowa, do której w specjalnej procedurze wybrano 15 przedstawicieli z całego naszego regionu, też ma dużą rolę do spełnienia. To nie tylko ciało konsultacyjno-doradcze, ale również może aranżować swoje własne przedsięwzięcia, co też czyni. Też Rada Seniorów opiniuje wszelkiego rodzaju akty, które samorząd województwa w kierunku seniorów wydaje, ale nie tylko, bo też funkcjonowania organizacji pozarządowych w województwie, współpracy sejmiku pełni bardzo ważną rolę w naszym województwie i my jako zarząd województwa i sejmik województwa z mądrości tejże rady często korzystamy.
1: Liczymy na dobrą i konstruktywną współpracę, powiedział Jacek Piorunek. A Bogdan Dejuk podkreślił, że głos wynikający z doświadczenia jest dla zarządu województwa niezwykle ważny.
2: To bogate doświadczenie zawodowe, życiowe, które państwo posiadają w różnych obszarach swojej działalności dotychczasowej, będzie miało możliwość wykorzystania w tych najbliższych latach podczas tej kolejnej kadencji. Zawsze głos rozsądku, głos wynikający z doświadczenia jest niezwykle istotny dla nas, czy zarządu, czy samorządu województwa, by nie popełnić czasami jakiegoś małego głupstwa. I mam nadzieję, że tak będzie, a jak w kręgu seniorów będziemy się poruszali, to zawsze znajdziemy porozumienie.
1: Przewodniczący Sejmiku Województwa Cezary Cieślukowski i radny Jerzy Leszczyński.
21: Tak, bardzo często występujemy razem, także nie dziwcie się państwo. Jako przewodniczący Sejmiku przede wszystkim podjęliśmy uchwałę o powołaniu Podlaskiej Wojewódzkiej Rady Seniorów, czy zasad powoływania w roku ubiegłym, w grudniu, z nadzieją, że szybko państwo zbierzecie się, ukonstytuujecie i przejdziecie do pracy. Nie jest przypadkiem, że zadania Podlaskiej Wojewódzkiej Rady Seniorów są przypisane do Departamentu Kultury i Dziedzictwa, ponieważ jak się domyślacie, jesteście już po trosze częścią naszego dziedzictwa narodowego i podlaskiego i dlatego mamy obowiązek o was szczególnie dbać i troszczyć się. Macie coś, czego my nie mamy. Macie coś bezcennego, czego nie da się kupić, a mianowicie doświadczenie. Te doświadczenie, które zbiera się latami, które wypracowuje się i w miejscu pracy, i w działalności społecznej, i rodzinnej, i publicznej, a którym oczekujemy, że chcecie się podzielić. Czeka państwa niezwykle ciężka praca. Nie ukrywam, że liczymy na waszą aktywność w takich obszarach jak budowanie strategii województwa podlaskiego. Teraz jesteśmy w trakcie aktualizacji tej strategii. Za chwilę budowanie podstaw pod kontrakt krajowo-regionalny, czyli wykorzystanie funduszy europejskich, ale przede wszystkim też sygnalizowanie o tych wszystkich sprawach, które są dla seniorów ważne. Począwszy od tych najprostszych, czasami dotyczących, nie wiem, nierównego chodnika, aż po te wielkie, gdzie wychodzimy naprzeciwko potrzebom seniorów w zakresie psychologicznym, w zakresie wsparcia, w obszarze samotności, pewnego wypalenia, braku osób bliskich, tam gdzie powinniśmy być obecni jako samorząd województwa ze wszystkimi swoimi instrumentami, instytucjami i środkami. A my tutaj z kolegą to niedługo dołączymy do was. Na razie przyglądamy się, aspirujemy, a wy czekacie. O właśnie. Dziękuję bardzo.
22: Tak naprawdę tu mógłbym już dołączyć, ale mam nadzieję, że póki siły starczą, to trzeba pracować. Też mam taką satysfakcję, że powoływałem pierwszą Radę Podlaską Wojewódzką Seniorów i myślę, że też wtedy aktywnie działała i tego wam życzę. Życzę, żeby wszystkie pomysły, które będziecie miały, miały też dobre ze strony zarządu, takie przychylne spojrzenie, żeby ta współpraca się dobrze odbywała i żebyście mogli zrealizować to wszystko. No i przede wszystkim życzę wam dużo zdrowia i sił w tej ważnej pracy społecznej.
23: O odebranie pierwszej nominacji poproszę panią Grażynę Czajkowską z Łomży. Aktywnie działa w wielu organizacjach pozarządowych jako założycielka, liderka i członkini zarządów. Jest ławnikiem w Sądzie Okręgowym w Łomży, delegatką Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Brała udział w tworzeniu licznych strategii i programów dotyczących seniorów. Zapraszam pana Stanisława Kaseję z Łomży. Pan Stanisław bierze do tej pory aktywny udział w życiu społecznym Łomży, całego środowiska seniora. W roku 2025 za swoją działalność uhonorowany został odznaką honorową województwa podlaskiego. Pełni rolę redaktora biuletynu społeczno-informacyjnego My z Łomży. Zapraszam po odebranie swojego powołania panią Marię Jolantę Lauren z Suwałk. Pani Maria od wielu lat aktywnie działa na poziomie lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim na rzecz seniorów. Brała udział w tworzeniu programów senioralnych, była ekspertką m.in. w Komitecie do Spraw Pacjenckich Seniorów i Geriatrii oraz w Zespole do Spraw Polityki Senioralnej przy Województwie Podlaskim, przy panu wojewodzie. Kolejna nominacja wędruje do pani Haliny Leszczyńskiej z Ciechanowca. Pani Halina to aktywna działaczka społeczna z ponad 30-letnim doświadczeniem w pracy z osobami starszymi. Jest koordynatorką 6 klubów seniora gminy Siemiatycze, a od 2025 roku przewodniczącą Rady Seniorów gminy Siemiatycze. Jest także członkinią Podlaskiej Rady Kobiet. Prowadzi działania integrujące pokolenia. Organizuje wiele zajęć dla seniorów z gminy Ciechanowiec. Zapraszam Ryszarda Grzegorza Łapińskiego. Pan Ryszard pochodzi z Łap, to aktywny i zaangażowany członek Gminnej Rady Seniorów w Łapach. Bierze udział w wielu inicjatywach, jest aktywnym działaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łapach, kieruje środowisko senioralne, motywuje innych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Zapraszam do nas panią Halinę Otokę z Sokółki. Pani Halina jest przewodniczącą Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce. Bierze udział w pracach koła Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, także członkini Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Fundusz Lokalny. Kolejną osobą nominowaną i powołaną do naszej rady jest pan Mirosław Pecuszok z Białegostoku. To lekarz specjalista medycyny rodzinnej, ale przede wszystkim specjalista geriatrii z wieloletnią praktyką związaną z opieką nad pacjentami w wieku podeszłym. Współzałożyciel i aktywny członek grupy Aktywni 50+ oraz Komitetu Kultury w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku. Po odbiór nominacji zapraszam panią Elżbietę Pomian z Białegostoku. Pani Elżbieta od ponad 25 lat jest pracownikiem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku, zajmuje się wsparciem organizacji pozarządowych. Jej praca obejmuje szerokie spektrum od finansowania projektów przez nadzór nad ich realizacją, aż po spotkania z seniorami, z osobami z niepełnosprawnościami. Zapraszam panią Annę Sawicką z Dąbrowy Białostockiej. Pani Anna to aktywna działaczka społeczna, przewodnicząca koła emerytów i rencistów w Dąbrowie Białostockiej, przewodnicząca Rady Seniorów, pomysłodawczyni licznych projektów. Zapraszam panią Halinę Szuszczyńską z Suwałk. Pani Halina aktywna społecznie, zaangażowana od lat w sprawę osób starszych, posiada dużą wiedzę na temat problematyki i potrzeb seniorów właśnie w regionie suwalskim. Dąży do poprawy jakości życia poprzez edukację kulturalną. Działa też na rzecz integracji międzypokoleniowej. Kolejną osobą powołaną do rady jest pan Wojciech Winko z Łomży. Pan Wojciech zawodowo od lat związany jest z rozwojem regionalnego i lokalnego rynku turystycznego oraz prowadzeniem regionalnej i lokalnej informacji turystycznej. Znany w Łomży regionalista, społecznik, autor wielu akcji społecznych. A ostatnią powołaną osobą do rady jest pani Jolanta Wołągiewicz z Białegostoku. Pani Jolanta posiada bogate doświadczenie w dziedzinie edukacji obywatelskiej i aktywizacji osób starszych. W latach 2008-2016 zakładała i prowadziła Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Stowarzyszenie Akademia Plus 50 w Białymstoku.
7: Wśród powołanych do Rady Seniorów jest Grażyna Czajkowska z Łomży.
8: Mamy nadzieję, że głos seniorów nie tylko będzie słyszany z powodu demografii, ale również dzięki naszej wiedzy, doświadczeniu i kompetencjom będziemy mogli wpływać na kształtowanie polityk publicznych w województwie, a w szczególności na kształtowanie polityki senioralnej, której do tej pory jako takiej nie ma przyjętej. Seniorzy są rozrzuceni po wielu, wielu dokumentach. Możemy się tam znaleźć, możemy znaleźć nasze działania na rzecz seniorów, ale będziemy, mam nadzieję, postulować o opracowanie, stworzenie, przyjęcie przez samorząd województwa takowej polityki, żeby były podstawy do tworzenia dobrostanu dla wszystkich seniorów, nie tylko dla nas. Mamy nadzieję na owocną współpracę i już od dzisiaj przystępujemy do pracy.
7: A w Białymstoku mieszka około 75 tysięcy osób w wieku senioralnym. Miasto od lat prowadzi aktywną politykę proseniorálnou i jej głównym celem jest inspirowanie i wdrażanie rozwiązań, które usuwają bariery architektoniczne i społeczne, umożliwiając seniorom aktywne, bezpieczne i pełne uczestnictwo w życiu miasta. A od maja Białystok należy też do globalnej sieci miast i społeczności przyjaznych osobom starszym przy WHO.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Nowe technologie, rozwój obszarów wiejskich i lepsza jakość życia mieszkańców. Takie efekty ma przynieść projekt Rural Strat, realizowany przez Województwo Podlaskie wspólnie z Politechniką Białostocką oraz Instytutem Innowacji i Technologii Łukasiewicz i Tech. Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie rozwiązań wspierających rozwój tzw. inteligentnych wsi, czyli Smart Village. Mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
10: Ten projekt będzie wspierał rozwój naszego województwa, szukanie nowych technologii, szukanie rozwoju naszych obszarów wiejskich. Wpisuje się również w to, w co my jako województwo podlaskie od kilku tygodni weszliśmy we współpracy z Komisją Europejską, czyli realizację koncepcji prawa do pozostania, czyli prawa do tego, aby opuszczanie miejsca zwanego domem było zawsze wynikiem decyzji swobodnej, a nie związanej z brakiem pracy, z brakiem edukacji czy dostępności do usług publicznych i medycznych. Jestem przekonany, że ten projekt w tą koncepcję się wpisuje.
1: Członek zarządu województwa Bogdan Dyjuk.
11: Nowe technologie są podstawą rozwoju nowoczesnego regionu. Za taki uważamy region podlaski, nasze województwo. Ja jednak mam nadzieję, że nie będziemy czekali do finału, do 2029, a znacznie szybciej przyspieszymy realizację tego projektu, albowiem już w tej chwili mieliśmy przyjemność z panem marszałkiem podpisać umowę na realizację projektu dotyczącego Smart City, Smart Village z miastem Suwałki i z gminą Suwałki w ramach ZIT-u. Niedawno podjęliśmy jako zarząd uchwałę dotyczącą realizacji właśnie części może, bo pojęcia jeszcze koncepcji bym nie użył, ale części zadań realizowanych właśnie jako Smart Village przez jedną z naszych lokalnych grup działania naszego województwa. A więc ta idea, ta koncepcja pojawia się w naszym regionie, funkcjonuje i dobrze. Z jednej strony cieszymy się, że ten projekt jest realizowany, bo tak należy już używać czasu teraźniejszego. Natomiast dla nas, jako zarządu województwa, zależy na tym, aby wspomagając tereny wiejskie, tereny rolnicze, efekty projektu można było wdrażać najszybciej, jak to jest możliwe.
1: O koncepcji Smart Village opowiada minister rolnictwa Stefan Krajewski.
12: Smart Village, czyli inteligentna wieś, co staje się dzisiaj już rzeczywistością. Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że to zostanie w sferze marzeń, że to są jakieś odległe projekty. Dzisiaj już to się wszystko dzieje. Staramy się wykorzystywać najnowsze osiągnięcie techniki, najnowsze rozwiązania technologiczne, po to, żeby faktycznie na obszarach wiejskich żyło się łatwiej, żyło się lepiej, żebyśmy mogli to wszystko wdrażać po to, by wspierać zrównoważony rozwój kraju, żeby sięgać po to, co powinno być dla wszystkich dostępne. I nawet ostatnia wizyta w gminie Wyszki, kwestia wykorzystania środków z KPO i już możliwość zdalnego odczytu liczników dotyczących poboru wody. Kiedyś trzeba było być w domu, dzisiaj coraz częściej nas w domu nie ma i był problem, jak podać ten stan licznika, gdzie go mamy dostarczyć, kiedy dzisiaj zdalny może już sobie sczytać osoba odpowiedzialna za to, i nie ma takiego problemu, że musimy ciągle się szukać. A coraz więcej dzisiaj mieszkańców wsi nie pracuje bezpośrednio w swoich gospodarstwach, w swoich miejscach zamieszkania, tylko jest poza nim. I właśnie tu są namacalne i konkretne dowody na to, że ta inteligentna wieś i to już konkretne rozwiązania, które mają miejsce, ale w ramach tego projektu oczywiście szukamy nowych wyzwań, przygotowujemy strategie zarówno i te regionalne, jak i krajowe po to, by maksymalnie dobrze wykorzystać środki, które pojawią się w nowej perspektywie budżetowej, a mamy szansę na rekordowe pieniądze, bo mówimy tu prawie o 50 miliardach euro, które mogą trafić na rolnictwo, na obszary wiejskie, na przetwórstwo, po to, żeby wzmacniać konkurencyjność i odporność polskiego rolnictwa, polskiego przetwórstwa. I to jest jeden z takich milowych kroków, który został, czy jeszcze zostanie do końca zrobiony po to, żeby właśnie określić nasze potrzeby, zadania, cele i pod to przygotowywać później już te strategie, które będą wdrażać konkretne programy i interwencje. Bardzo się cieszę z tej umowy, z tej współpracy i to jest przykład, jak można połączyć siły. Rząd, samorząd, nauka i nie tak jak czasem mówimy, że projekt tylko po to, żeby badać zawartość cukru w cukrze, jak mawiał klasyk, ale po to, żeby przygotować konkretne rozwiązania, które będą nam wszystkim wspólnie służyć.
7: Mówi rektor Politechniki Białostockiej Marta Kosior-Kazberuk.
3: Pomysłodawcą takim merytorycznym jest pan profesor Janicjusz Nazarko. Projekt patrzy daleko w przyszłość i właściwie w ramach tego projektu mamy zamiar opracować systemowe podejście do zagadnień, do obszarów, które jak dotąd jeszcze nie doczekały się takiego naprawdę naukowego, ale również połączonego z aplikacyjnym podejścia, opracowania narzędzi, które rzeczywiście spowodują, że ta Wilcz będzie smart, że to będzie nowoczesna wieś przyjazna ludziom. Naszą ambicją jest, żeby wyniki projektu były skalowalne przynajmniej na obszar naszego kraju.
7: Mówi profesor Janicjusz Nazarko z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, kierownik B+R projektu.
4: Z mego punktu widzenia jako kierownika B+R bardzo ważne jest zaangażowanie w ten projekt licznego grona naukowców. W projekt jest zaangażowanych około 80 osób, czyli ta skala projektów badawczych nieczęsto się zdarza. I myślę, że wkrótce te pierwsze efekty będą. Jesteśmy teraz w trakcie

0: Stąd tym bardziej się cieszę, że w taką ideę mamy szansę wejść i jako Instytut Innowacji i Technologii wnieść swój wkład i również swoje badania, analizy foresightowe, analizy ram prawnych. I mam nadzieję, że wyniki tych prac przyczynią się nie tylko do rozwoju województwa, ale potem będą mogły być wykorzystywane, propagowane w całym kraju.
1: I my także z taką nadzieją czekamy na efekty projektu. Przypomnę, mówiła dr inżynier Katarzyna Jotko-Piórecka, przedstawicielka Instytutu Innowacji i Technologii Łukasiewicz.
2: Ciekawe dla mieszkańców Białegostoku.
1: Województwo podlaskie będzie miało coraz więcej budynków użyteczności publicznej, w których będą zainstalowane odnawialne źródła energii. Kolejne umowy na realizację takich projektów zostały podpisane w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku, mówi marszałek Łukasz Prokorym.
3: Ponad 7 milionów złotych na wsparcie budynków użyteczności publicznej w naszych gminach w zakresie odnawialnych źródeł energii, czyli coś, co będzie oszczędzało i nasze środowisko, ale przede wszystkim będzie oszczędzało budżety gmin i te środki, które nie będą musiały być wydatkowane na koszty energii, będą mogły być wydatkowane na coś, co jest bardziej potrzebne naszym mieszkańcom, czyli drogi, chodniki, inne ważne miejsca w gminach. Gratuluję Państwu napisanych wniosków. Życzę, aby te środki jak najlepiej wspierały rozwój ojczyzn małych, którymi Państwo kierujecie.
1: A uroczystość podpisania umów prowadziła Barbara Likowska-Matys, dyrektor Departamentu Polityki Informacyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.
4: Gmina Przerość otrzyma 590 tysięcy złotych na montaż innowacyjnych, odnawialnych źródeł energii na terenie gminy. W ramach tego projektu na stacjach uzdatniania wody zostaną zamontowane panele słoneczne, które pomogą obniżyć koszty energii potrzebnej do ich działania.
1: O realizowanym projekcie mówi wójt gminy Przerośl Marcin Brzozowski.
5: Aplikowaliśmy o te środki ze względu na koszty zużycia energii na stacjach uzdatniania wody. Będziemy montowali dwie instalacje po 40 kW z magazynami energii w stacji uzdatniania wody w Przerośli i stacja uzdatniania wody w Śmieciuchówce. Koszty, jakie podnosimy miesięcznie za energię elektryczną, to jest około 35 tysięcy złotych, także w ciągu roku to jest spora kwota, która obciąża nasz budżet. Po wykonaniu instalacji myślę, że te kwoty będą znacznie niższe za energię elektryczną, co się przekłada oczywiście za cenę też metra sześciennego wody, którą ustalamy na podstawie też wszystkich środków, które w ciągu roku są zużywane. No i cóż, do roboty. Bierzemy się do roboty, instalujemy.
4: Suchowola otrzyma 2,7 miliona złotych na wykorzystanie innowacyjnych instalacji OZE na potrzeby szkoły podstawowej. W szkole powstaną nowoczesne instalacje, które będą produkowały energię. To będą pompy ciepła, panele fotowoltaiczne oraz małe turbiny wiatrowe. Dzięki temu budynek będzie bardziej energooszczędny i tańszy w utrzymaniu.
1: Burmistrz gminy Suchowola Marcin Matyskiel.
6: W ramach projektu przede wszystkim nastąpi wymiana ogrzewania z starego pieca ogrzewanego na biomasę. Powstanie pompa ciepła, stąd i potrzeby oczywiście teraz produkcji własnej energii, które dostarczy nam panele fotowoltaiczne, więc 40 kW plus to, co jest najważniejszą innowacją, również postawimy na dachu 6 wiatraków 3 kW, które będą uzupełniały panele fotowoltaiczne, a więc to w przyszłości, już w przyszłym roku obniży nam przede wszystkim koszty ogrzewania znacząco, bo prawie o 150 tysięcy rocznie, no i przede wszystkim bardzo pozytywny wpływ na środowisko, oszczędności, których dzisiaj wiadomo, wszyscy szukamy.
4: Gmina Narewka otrzymuje blisko 900 tysięcy złotych na innowacyjne OZE w gminie. Gmina wymieni stare źródła ogrzewania na pompę ciepła, zamontuje panele słoneczne wraz z magazynem energii w kilku budynkach publicznych, między innymi w Ośrodku Zdrowia i Ośrodku Kultury.
1: Wójt gminy Narewka Jarosław Gołubowski.
7: To jest kolejny krok, który robimy w kierunku ochrony środowiska. Mamy już szkołę i Ośrodek Zdrowia, Gminny Ośrodek Kultury z pompą ciepła. Teraz, żeby te koszty obniżyć, montujemy innowacyjne, bo to muszę zaznaczyć, innowacyjne panele fotowoltaiczne, które nie będą ingerować w pokrycie dachowe, elastyczne, będzie można je w różnych płaszczyznach kształtować, także to w dużej mierze obniży nam koszty związane z utrzymaniem obiektu stanicy kajakowej w Narewce, a także Gminnego Ośrodka Kultury i Ośrodka Zdrowia w Narewce.
4: Gmina Mońki otrzyma 2,8 miliona złotych na budowę elektrowni fotowoltaicznej z magazynem energii przy ulicy Mickiewicza w Mońkach. Inwestycja obejmie budowę instalacji o łącznej mocy blisko 500 kW oraz magazynu energii o mocy 300 kW. Dzięki temu gmina zwiększy udział energii odnawialnej, poprawi bezpieczeństwo energetyczne gminy.
1: Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski.
8: Od dobrych kilkunastu lat postawiliśmy sobie za cel pewną ideę, jeżeli chodzi o możliwość dystryfikacji, jeżeli chodzi o energię elektryczną, ale przede wszystkim w ramach systemu ciepłowniczego. Ponad 50% mieszkańców Monik jest objętych systemem z przedsiębiorstwem energetyki cieplnej, dlatego żebyśmy mieli

0: i realny wpływ na taryfę. Na taryfę, która jest bardzo znacząca dla każdego odbiorcy. Dobre kilka lat temu założyliśmy klaster, w tamtym roku założyliśmy spółdzielnię energetyczną, dlatego we wniosku też żeśmy uzasadniali, że ma być to przede wszystkim pożyte przez nas, jako przez konsumenta, który bezpośrednio należy do przedsiębiorstwa energetyki cieplnej. I wiem, zdaję sobie z tego sprawę, że wysp energetycznych nie da się zrobić, że jesteśmy w pewien sposób zależni, natomiast idźmy w tym kierunku. Może pochwalę się, ale powiem tego bardzo znaczącą rzecz w historii przedsiębiorstwa energetyki cieplnej w Bońkach. W tamtym roku po raz pierwszy włączyliśmy piec na węgiel. Po raz pierwszy w tym roku też włączamy, a to akurat będzie spożyte właśnie na rzecz mieszkańców. Ważne jest, jeżeli będą następne konkursy, będziemy szli jeszcze w pokrycia dachowe we wszystkich obiektach użyteczności publicznej.
1: Mówił burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski. Jak dodaje Daniel Puch, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Są jeszcze środki i są konkursy na kolejne przedsięwzięcia z dziedziny odnawialnych źródeł energii. Warto więc korzystać i aplikować.
2: Interesujące dla mieszkańców Białegostoku.
1: W Białymstoku będzie bezpieczniej i wygodniej na rowerze. Wzdłuż Alei Konstytucji 3 Maja i ulicy Generała Sikorskiego powstaje nowa droga rowerowa. Jej łączna długość wyniesie prawie 2,5 km. Inwestycja ma być gotowa w kwietniu przyszłego roku. W ramach prac wzdłuż ulicy Generała Sikorskiego na odcinku od Witosa do Jana Pawła II zostanie przebudowana istniejąca droga dla rowerów po zachodniej stronie ulicy, natomiast po wschodniej stronie od skrajnej powstanie nowa droga rowerowa. Zostaną przebudowane chodniki i sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach Sikorskiego i Jana Pawła II oraz Sikorskiego i Skrajnej. Dzięki inwestycji powstanie asfaltowa droga rowerowa o szerokości do 3 metrów, nowe chodniki. Wykonane zostaną również nasadzenia krzewów. I tą optymistyczną informacją kończymy tę godzinę programu. Julka Grzywa, dziękuję za uwagę.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
3: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
1: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
0: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
2: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14T napędzany potrzebami rodziny.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Jedziemy!
6: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: Reklama.
9: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
10: Przy mikrofonie Julita Grzywa. Witam. Co zrobić, by młodzi ludzie chcieli zostawać w Podlaskiem? Zarząd województwa przyjął stanowisko w sprawie unijnej strategii Right to Stay, prawo do pozostania, twój region, twoja przyszłość.
11: Mobilność, zwłaszcza mobilność młodych naszych mieszkańców, powinna być świadomym wyborem, a nie przymusem ekonomicznym czy przymusem infrastrukturalnym.
10: Co zdaniem naszych włodarzy jest najważniejsze? O tym dzisiaj w programie. Powiemy też o kolejnej edycji sztafety Plum Equipe, która 13 i 14 czerwca odbędzie się na stadionie lekkoatletycznym w białostockim Zwierzyńcu. Zmierzy się tam blisko 2800 osób, dzieci i dorosłych.
12: Plumek 1 jest bardzo kolorowym wydarzeniem. Bardzo dużo drużyn mamy firmowych, bo to jest doskonała integracja i promocja firmy. No, ludzie biegną w koszulkach brandowanych swoją firmą. My dostajemy bardzo dużo takich sygnałów od działów HR-owych z kadr, że to jest lepsze niż impreza integracyjna, bo ludzie tutaj się bawią, spędzają ze sobą dużo czasu i te emocje, które ze sobą zabierają, są po prostu piękne.
10: Zaprosimy Was ponadto na przegląd wydarzeń tygodnia, które przygotowała i przedstawi Magda Tkaczyk. A zaczynamy od marzenia, a właściwie planu władz podlaskiego o naszym województwie jako lepszym miejscu do życia.
9: Ważne w Białymstoku.
10: Co zrobić, by młodzi ludzie chcieli zostawać w województwie podlaskim? Zarząd województwa przyjął stanowisko w sprawie unijnej strategii Right to Stay, prawo do pozostania, twój region, twoja przyszłość. Co zdaniem naszych włodarzy jest najważniejsze? Walka z wykluczeniem transportowym, czyli budowa lotniska regionalnego i infrastruktury kolejowej. Wzmocnienie miast powiatowych i subregionalnych, pomoc dla branży turystycznej w strefie przygranicznej, wsparcie cyfryzacji regionu i lokalnych branż, takich jak przetwórstwo mleczarskie czy produkcja maszyn rolniczych. Potrzebna jest też zmiana zasad finansowania usług publicznych tak, by uwzględniały wyższe koszty ich utrzymania na terenach słabiej zaludnionych. Więcej na ten temat marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
11: Każdy Europejczyk, w tym także każdy Polak, ma prawo do rozwoju, do mieszkania i do pracy w miejscu, które nazywa domem, a mobilność, zwłaszcza mobilność młodych naszych mieszkańców, powinna być świadomym wyborem, a nie przymusem ekonomicznym czy przymusem infrastrukturalnym. Województwo podlaskie, jak w soczewce, odpowiada na te potrzeby, które ta koncepcja Komisji Europejskiej prawa do pozostania chce rozwiązać. Z uwagi na sytuację geopolityczną, sytuację od nas niezależną, mamy problemy związane z depopulacją, odpływem młodych mieszkańców, odpływem talentów oraz także z tym, że w tych rankingach innowacyjnych jesteśmy w dosyć niskich miejscach. Dlatego ta koncepcja musi być również szyta na miarę naszych potrzeb. Stąd jako zarząd województwa przedstawiamy w swoim dokumencie dla Komisji Europejskiej 7 konkretów. Pierwszy konkret: wsparcie stabilnych miejsc pracy i innowacji. Tu mówię, szanowni państwo, oczywiście o naszych płacach. Jak wynika z danych Urzędu Statystycznego, województwo podlaskie jest cały czas poniżej średniej płacowej w naszym kraju. Jest to szczególnie widoczne w kontekście relacji z naszym sąsiadującym regionem, czyli z regionem Mazowsza. W ramach tego instrumentu oczekujemy, że miejsca pracy będą wspierane finansowo właśnie przez ten instrument prawa do pozostania. Również chcemy, aby rozwój naszego województwa w ramach tego instrumentu, to jest to też, o czym mówimy od początku, odkąd objęliśmy funkcję w zarządzie województwa, chcemy, aby się rozwijał w sposób równomierny, więc chcemy, aby w miastach powiatowych, czyli w tych 14 naszych miast powiatowych, powstawały centra kompetencji kształcenia dualnego, aby w ten sposób poprzez kształcenie skierowane na właściwe kompetencje, a także kształcenie dualne, które jest niezwykle wspierane przez środki europejskie, ci nasi młodzi mieszkańcy mogli pozostawać w tych swoich powiatach, gdzie mieszkają. Oczekujemy w drugim konkrecie, że zostanie przygotowany europejski standard dostępu do usług publicznych. Dzisiaj, szanowni państwo, środki europejskie, Komisja Europejska wspiera takie usługi publiczne jak transport, jak dostęp do służby zdrowia, do szpitali czy do szkół na podstawie liczby mieszkańców. Jest to w stosunku do naszego regionu dosyć krzywdzące kryterium, ponieważ jesteśmy regionem, które ma niską populację, ale ponadto mamy rozproszoną sieć osadniczą, co powoduje, że ten sposób finansowania tworzy chociażby w naszym regionie pustynie medyczne, więc tutaj zgłaszamy i to nie jest pomysł, żeby tworzyć chociażby szpitale w każdym powiecie, a przychodnie w każdej miejscowości. To jest postulat dotyczący szybkiego transportu, czyli szybkiego dojazdu do przychodni, do lekarza i do szpitala. Również, szanowni państwo, warto wskazać, że w naszym województwie w zakresie miast 92% mieszkańców ma dostęp do kanalizacji. O wiele to gorzej wygląda w przypadku mieszkańców terenów wiejskich, bo tylko co czwarty mieszkaniec ma taki dostęp. Jest to właśnie związane z tym, że gmin nie stać. Gminom się nie opłaca z uwagi na rozproszenie sieci osadniczej, też z uwagi na niskie zaludnienie, finansować takich działań, więc również te środki w ramach prawa do pozostania powinny zmienić zasady finansowania nie z uwagi na ilość mieszkańców, ale właśnie między innymi na wspieranie miejsc o rozproszonej sieci osadniczej i małej ilości mieszkańców. Trzeci nasz konkret to jest wzmacnianie miast subregionalnych. Województwo podlaskie ma strukturę monocentryczną. Białystok jako stolica regionu w sposób bardzo mocno oddziałuje na cały region. Jest miejscem, w którym jest centrum i kulturalnym, jest miejscem, gdzie są też największe szpitale. Zależy nam na rozwoju tych subregionów. Mówię tutaj o subregionie bielskim, subregionie łomżyńskim i subregionie suwalskim. I tutaj nasz postulat dotyczy tego, aby już istniejące zintegrowane inwestycje terytorialne, czyli te ZIT-y w Suwałkach i w Łomży, ale też, żeby mogły powstawać ZIT-y w subregionie bielskim, aby ten instrument pomocowy został zwiększony też o dodatkowe środki z funduszy europejskich, mógł rozwijać w sposób zrównoważony nasze województwo właśnie poprzez wsparcie tych terenów subregionalnych. Czwarty konkret, który zgłaszamy Komisji Europejskiej, dotyczy przełamania wykluczenia transportowego. 188 tysięcy naszych mieszkańców właśnie z terenów zachodnich, czyli Łomży, Kolna i Zambrowa, jest wykluczone w zakresie dostępu do sieci transportu kolejowego. Oczywiście to się za niecałe już dwa tygodnie zmieni, ponieważ zostanie uruchomiona również przy udziale środków województwa podlaskiego droga kolejowa do Łomży i będzie na początku będzie to 6 pociągów, 6 par, 2 pary na drodze Białystok-Łomża, 2 pary na drodze Białystok-Ostrołęka przez zajazd kieszeniowy do Łomży i 2 pary Białystok-Olsztyn właśnie przez zajazd kieszeniowy i do Łomży i do Ostrołęki. Ale potrzebujemy środków, aby wspierać właśnie tworzenie kolejnych połączeń kolejowych, tras kolejowych, tak aby walczyć z tym wykluczeniem transportowym. Również powtórzyliśmy w naszych konkretach do Komisji Europejskiej w ramach prawa do pozostania to, co zgłaszamy już od wielu miesięcy. Jesteśmy największym regionem w Unii Europejskiej, które nie posiada lotniska regionalnego. Mamy najdalszy dostęp do lotnisk regionalnych. Również w ramach tego wykluczenia wskazujemy, że Unia powinna wrócić do finansowania w ramach prawa do pozostania budowy lotnisk regionalnych. Aby to mogło się wydarzyć, powtarzamy nasze postulaty, które już zgłaszaliśmy. Musi zostać zmieniona definicja lotniska regionalnego, tak aby wszystkie pasy startowe, także takie pasy startowe jak pas w Białymstoku i pas w Suwałkach, się w tej definicji mogły zmieścić, bo dzisiaj one tej definicji nie spełniają. Również się muszą zmienić dane dotyczące odległości pomiędzy lotniskami regionalnymi. Dzisiaj one są powyżej 200 km, powinny być zmniejszone gdzieś do około 150, maksymalnie 180 km. I też co za tym idzie, to musi być również powrót do tego, co się działo chociażby w perspektywie 7-13, bo takie inwestycje były finansowane czy współfinansowane ze środków europejskich. W konkrecie piątym powtórzyliśmy nasze wcześniejsze, też zgłaszane do wielu dokumentów, zgłoszenia odnośnie specjalnego statusu wschodnich regionów przygranicznych. Już też warto podkreślić, wiele w tej kwestii udało się zrobić. Nasi beneficjenci środków europejskich mogą otrzymać wyższe wsparcie z funduszy europejskich, czyli nie 85%, a 95%, co powoduje, że wkład własny zwiększa się trzykrotnie, z 15% do 5%. Również, co za tym idzie, zaliczki na realizację projektów wynoszą 20%. Są to już bardzo ważne ustalenia, ale oczekujemy tego, że regiony wschodniej Unii Europejskiej otrzymają specjalny status. Taka jednolita definicja pozwoli stworzyć specjalne mechanizmy i prawne, i finansowe, aby te regiony z uwagi na te położenie geopolityczne uprzywilejować, tak aby ta spójność Unii Europejskiej była w całości zachowana. Szósty kontrakt dotyczy wsparcia kultury, tożsamości oraz rekompensaty dla turystyki. Warto pamiętać, że w naszym regionie 32% naszego terytorium to są tereny przyrodnicze. Są to i parki narodowe, i parki krajobrazowe. Ten ekosystem kultury Unii Europejskiej powinien wspierać również to nasze dziedzictwo kulturowe jako element, który będzie pozwalał nie tylko pozostawać naszym mieszkańcom w naszym województwie, ale także zapraszać turystów. My teraz jako województwo podlaskie drugi już sezon gros środków przeznaczamy na to, aby turysta do naszego województwa mógł przyjeżdżać. Sytuacja, z którą walczymy, nie była przez nas zawiniona. Sytuacja geopolityczna miała charakter zupełnie niezależny, ale żebyśmy mogli na równi konkurować z tą branżą turystyczną z innych regionów europejskich, również w ramach prawa do pozostania, te regiony, które chcą z tych środków korzystać, powinny otrzymać środki na wsparcie rozwoju turystyki. Bezpieczeństwo energetyczne, adaptacja do klimatu, jest to siódmy i ostatni konkret. Jako województwo podlaskie jesteśmy w czołówce w naszym kraju, jeżeli korzystanie z odnawialnych źródeł energii, ilość energii wytwarzana w sposób odnawialny jest jedna z najwyższych w naszym kraju, ale stykamy się z innymi problemami, z problemami chociażby tego, jak tą energię przesyłać, jak tą energię magazynować. Te sieci przesyłowe są już dosyć przestarzałe, ich parametry nie pozwalają, aby cała ta energia mogła być przekierowywana właśnie przez tą sieć przesyłową, brakuje magazynów energii, więc również to prawo do pozostania powinno ten wątek bezpieczeństwa energetycznego w sobie zawierać.
10: Mówił marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym. Stanowisko województwa trafi teraz do Komisji Europejskiej.
9: Istotne w Białymstoku.
10: Jak podlaskie firmy mogą skutecznie zdobywać fundusze krajowe i europejskie, w tym te przeznaczone na obronność? O tym m.in. rozmawiali przedstawiciele władz województwa z przedsiębiorcami na konferencji Nauka, Biznes, Samorząd. W programie spotkania znalazły się takie punkty jak m.in. cyberbezpieczeństwo, innowacje, technologie dual use i finansowanie nowych projektów. A za chwilę w naszym programie przegląd wydarzeń tygodnia, w którym będzie m.in. o zakończonym procesie w sprawie 11 oskarżonych o oszustwa metodą na policjanta i prokuratora, o końcu roku akademickiego dla najstarszych mieszkańców miasta oraz o rozpoczętej rekrutacji na nowy rok akademicki na Uniwersytecie w Białymstoku oraz Politechnice Białostockiej.
9: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
8: Magda Tkaczyk, zapraszam. Sąd Okręgowy w Białymstoku zakończył w poniedziałek postępowanie dowodowe w procesie 11 osób oskarżonych o oszustwo metodą na policjanta i prokuratora. Pod koniec czerwca strony mają wygłosić mowy końcowe. Mogą być potrzebne do tego dwie rozprawy. Najpóźniej dwa tygodnie po zakończeniu mów końcowych zapadnie wyrok pierwszej instancji. Śledztwo w tej sprawie prowadziła Prokuratura Okręgowa w Białymstoku. Przestępstwa zostały popełnione na terenie całego kraju od połowy września 2021 roku do końca kwietnia 2022 roku, a pokrzywdzonymi są w większości osoby w podeszłym wieku. Zarzutami śledczy objęli przestępstwa na szkodę 38 osób. Łączna kwota wyłudzeń to ponad 1 700 000 zł oraz 47 500 dolarów. Rozpoczęła się rekrutacja na rok akademicki 2026-2027 na dwóch największych uczelniach w Podlaskiem, Uniwersytecie w Białymstoku oraz na Politechnice Białostockiej. Wśród nowości na Uniwersytecie w Białymstoku jest m.in. chemia kryminalistyczna czy fizyka komputerowa gier i robotów, a na Politechnice Białostockiej cyberbezpieczeństwo. Uniwersytet w Białymstoku, największa uczelnia w regionie, łącznie na 47 kierunkach przygotował blisko 4300 300 miejsc na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na Politechnice Białostockiej. Łącznie na 32 kierunkach studiów inżynierskich i licencjackich przygotowano prawie 2000 miejsc. Tymczasem we wtorek na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku odbyło się uroczyste zwieńczenie roku akademickiego najstarszych mieszkańców miasta. Seniorzy, którzy przez ostatnie miesiące zgłębiali wiedzę z zakresu zdrowia i profilaktyki, oficjalnie odebrali dyplomy ukończenia zajęć. Białostoccy seniorzy po raz kolejny udowodnili, że wiek to tylko liczba, a emerytura to idealny czas na rozwijanie pasji. Zamiast odpoczynku w czterech ścianach, miniony rok upłynął im pod znakiem intensywnej nauki. A ci, którzy nie mają planów na drugi weekend czerwca, być może skorzystają z propozycji Domu Kultury Śródmieście w Białymstoku, który organizuje kolejną edycję barokowych ogrodów sztuki, w tym roku pod hasłem Rajski Ogród. I motywem przewodnim będą efektowne rajskie ptaki, żurawie i pawie, mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
13: Pojawią się w naszej przestrzeni już 11. Pierwsze zawitają tutaj na ulicy Kilińskiego, ale później oczywiście w ogrodach Pałacu Branickich.
8: Do tego będą koncerty, wystawy, wykłady, spacery, warsztaty i barokowy piknik kostiumowy. A za tydzień w weekend na stadionie lekkoatletycznym oraz terenach wokół Zwierzyńca w Białymstoku będzie Plum Ekiden Sztafeta Maratońska. Wydarzenie od lat łączy sportowe emocje i działalność charytatywną. Jak mówi Grzegorz Kuczyński z Fundacji Białymstok Biega, na stadionie może pojawić się nawet 2800 osób.
14: Tutaj liczy się integracja i chęć właśnie pomocy.
8: Na pomoc dzieciom w ciągu 11 lat udało się zebrać około 270 tysięcy złotych.
10: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i zaprezentowała Magda Tkaczyk.
9: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
10: Przed nami kolejna edycja sztafety Plum Ekiden. 13 i 14 czerwca w zawodach, których centrum będzie stadion lekkoatletyczny w białostockim Zwierzyńcu, zmierzy się blisko 2800 dzieci i dorosłych. Jak podkreślają organizatorzy, nie są to zwykłe biegi, a sportowa rywalizacja w szczytnym celu pomocy Fundacji Koliber, mówi prezes Fundacji Białystok Biega Grzegorz Kuczyński.
12: Jest to nasza sztafeta i maratońska, i 4x5, już wyjaśnię, o co chodzi. Sztafeta maratońska to jest sześciosobowa drużyna, w której cała drużyna łącznie pokonuje dystans maratonu. To jest tak, że pierwsza osoba w tej sztafecie biegnie 7 km 195 metrów, kolejne dwie biegną po 10 km, czwarta, piąta i szósta zmiana, czyli ostatnie trzy osoby biegną po 5 km. Łącznie to daje 42 km 195 metrów, więc jest to sztafeta maratońska. A imprezą taką, znaczy nawet źle bym powiedział, że to jest impreza do wysząca, bo oni biegną razem, ale obok sztafety maratońskiej, o tak, może to jest lepsze wyrażenie, startuje sztafeta 4x5, czyli sztafeta czteroosobowa, gdzie każdy biegnie 5 km. Zapraszam na tą sztafetę, bo możecie z fajną drużynę sklecić i pobiec nawet w 4 osoby po 5 km każdy. Razem pokonacie 20 km, więc możecie pokonać razem albo maraton, albo prawie półmaraton. No prawie, trochę zabraknie, no ale te 20 km. Natomiast Plum Ekiden jest bardzo kolorowym wydarzeniem. Bardzo dużo drużyn mamy firmowych, bo to jest doskonała integracja i promocja firmy. No, ludzie biegną w koszulkach brandowanych swoją firmą. My dostajemy bardzo dużo takich sygnałów od działów PR-owych, z kadr, że to jest lepsze niż impreza integracyjna, bo ludzie tutaj się bawią, spędzają ze sobą dużo czasu i te emocje, które ze sobą zabierają, są po prostu piękne. Mamy takie drużyny, każdego roku to widzę, gdzie w drużynie biegnie prezes, magazynier, księgowa. Z każdej pozycji w firmie można kogoś znaleźć, kto w tej drużynie biegnie. No i to jest ta właśnie integracja, że to nie jest tak, że menadżerowie biegną sami, handlowcy sami, tylko po prostu fajnie się to miesza. No a poza tym część opłat startowych, które zawodnicy wnoszą w Plum Ekiden, przeznaczamy na cel charytatywny. I tak robimy od 2015 roku. Przekazaliśmy już zdecydowanie ponad 200 tysięcy złotych, już chyba, jak sięgam pamięcią, chyba z 250 tysięcy przekazaliśmy na te cele charytatywne, na tej imprezie tylko, bo generalnie na każdej imprezie mamy cel charytatywny i przekazujemy te środki, ale jak mówimy, tylko Plum Ekiden. No i dalej to będziemy robili w dalszym ciągu, czyli ten cel charytatywny mamy i nam on przyświeca. I naprawdę to jest bardzo kolorowa, mamy czerwiec, kolorowa impreza, kolorowe drużyny, część drużyn się przebiera. No w ogóle fajnie. I znowu, nie chodzi o rywalizację, a chodzi o to, żeby ze sobą pobyć, żeby ze sobą wspólnie spędzić ten czas. I się spotykamy, co ważne w tym roku, spotykamy się, znaczy zawsze się spotykamy na stadionie lekkoatletycznym Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ale to, co jest ważne, ten stadion w tym roku obchodzi swoje stulecie, więc trzeba po prostu tam być. I jeszcze jedna ważna rzecz. My przy każdym wydarzeniu poza biegiem pamięci Sybiru mamy biegi dla dzieci, bo o tym musimy pamiętać, ponieważ udaje nam się robić największe biegi dla dzieci w Polsce. Nikt nie jest w stanie w żadnej metropolii typu Warszawa, Poznań, Kraków, nikt nie zrobił jeszcze większych imprez dla dzieci o tych, które my robimy w Białymstoku. To mnie bardzo cieszy. W zeszłym roku 12 tysięcy dzieci z nami biegało w wieku od 2 do 14 lat. Od dwóch lat w Plumek Iden. I to chcę powiedzieć, mamy Plumek Iden Mini, czyli takie mini sztafety dla dzieci. Dzieciaki biegają po bieżni stadionu. No coś pięknego, bo one biegały z tymi pałeczkami. Jak przekazują sobie te pałeczki, ale trzeba to zobaczyć. Nawet jeżeli ktoś nie zdecydował się zapisać swojego dziecka, to warto przyjść i po prostu popatrzeć na to. To jest coś niesamowitego. My oczywiście tym dzieciom w czerwcu na tej imprezie na stadionie razem z miejsko aktywnymi, którymi to robimy, zapewniamy tam jakieś dmuchańce, czyli dzieci mają też frajdę poza bieganiem, no ale oczywiście clue to jest te bieganie. Więc dzieciaki też biegają, też przekazują swoją część opłaty startowej na cel charytatywny, czyli uczymy tych dzieci od najmłodszych lat, że bieganie może się łączyć z takim dobrym celem jeszcze, czyli biegamy i pomagamy. Generalnie to jest nasze takie hasło. Później ostatni weekend czerwca zapraszam na Dolny Śląsk do Świeradowa Zdroju i Zery Ultra Trail. Tam biegamy na dystansach od 16 km do ponad 100, więc okej, już tam nie ma piątki, nie do końca mamy gdzie tam zrobić. Natomiast jeżeli ktoś się zastanawia, to powiem tylko tyle. No biegamy sobie w górach. Trasy są poprowadzone, jak mówimy o tym najkrótszym dystansie, trasa jest poprowadzona w taki sposób, że pierwsze 6 km idziemy pod górę. Bym przesadził, bym powiedział, że każdy biegnie. No tak nie jest. No oczywiście ta elita biegnie, ale zdecydowana większość idzie pod górę, a później 10 km zbiegamy. To przyjemnie brzmi i to jest bardzo fajne. No i mamy bieg górski zaliczony. Do tego zachęcam. Tam mamy dystanse 16 km, 25, 35, 50, 70 i 100. Ponad 100. Więc biegamy po górach izerskich, więc duch gór na towarzyszy. Jesteśmy na przepięknych terenach. No i to jest ostatni weekend czerwca. Zapraszam do Świeradowa Zdroju. Później mamy imprezę tylko dla dzieci. To jest ostatni weekend sierpnia Hero Run Kids. I to jest impreza dla dzieciaków, którą robimy z miejsko aktywnymi na plaży miejskiej w Dojlidach. Czyli Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji również z nami tę imprezę przygotowuje. I na plaży dzieciaki oj, mają taką frajdę, że to naprawdę aż trudno opisać. W ubiegłym roku 2,5 tysiąca dzieci z nami tam było. Przygotowujemy przeszkody dla dzieci, bo to nie jest zwykły bieg. To jest bieg z przeszkodami. Dzieciaki pokonują przeszkody, taplają się z nami w błocie, wchodzą do wody, czołgają się po piasku. Mnóstwo frajdy. Oczywiście zawsze dystans jest uzależniony od wieku dziecka. To proszę tam się nie obawiać. Te maluchy naprawdę są tylko na piasku, na plaży z nami i też są takie 2-, 3-, 4-latki. No komedia. Trzeba zobaczyć, tak, jak te dzieci są umorusane w tym piasku, w błocie, w butach wchodzą do wody. No dla nich to też jest coś takiego, coś, czego rodzice zawsze zabraniali i nagle można. I to jest tak na koniec wakacji będzie. Później we wrześniu mamy Białystok Biega. Będzie 16. edycja naszej najstarszej imprezy, od której wszystko się zaczęło. Też mamy biegi dla dzieci, które robimy z księgarnią Tania Książka. Też ponad 2000 dzieci będzie na starcie. Później mamy nocną piątkę, czyli bieg na 5 km nocną porą, a w niedzielę będzie bieg na 10 km, czyli to jest piątka i dycha nasza przy Białystok Biega. I wszystko startuje z ulicy Branickiego, a metę ma przy Galerii Białej. Później mamy Bizon Ultra Trail, czyli nasza impreza trailowa, którą mamy w Puszczy Knyszyńskiej, którą organizujemy od 2020 roku. I to jest jeszcze szersza impreza. Najpierw w sobotę biegamy na dystansach od 10 do 100 km. Jest 6 dystansów, więc można sobie wybrać, kto chce krócej, kto chce dłużej. Wszystko jest po Puszczy Knyszyńskiej, bardzo pięknie, w ogóle jesteśmy oderwani od cywilizacji. A startujemy i finiszujemy w Supraślu, który jest sercem tych zawodów. Natomiast jak w sobotę puszcza należy do biegaczy, to w niedzielę mamy Bizon MTB. czyli zapraszamy kolarzy MTB i tych, którzy wolą gravel. Na gravelu jadą ponad 100 km, a kolarze MTB jeżdżą na krótszych dystansach i tam też mamy dla dzieciaków, ale dzieci jadą z rodzicami, więc w ogóle jest fajnie, jest taka integracja rodziców z dziećmi. No ale to trzeba wejść sobie na stronę naszą Bizon MTB i poczytać, jak to wygląda i z czym to się je. To jest październik. Też są biegi dla dzieciaków, z którymi biegamy z kolei po supraskich lasach, więc też dzieciom pokazujemy różne aktywności. Są biegi z przeszkodami, biegi po lesie, biegi na bieżni stadionu, biegi po ulicy, czyli pokazujemy, że to bieganie nie jest nudne, bo można na różne sposoby do tego podchodzić. Później w listopadzie mamy Biegnę dla Niepodległej, czyli to jest nasza ostatnia impreza w roku. No, biegamy z powodu święta odzyskania niepodległości, też mamy biegi dzieci i biegi dla dorosłych. Biegamy na symbolicznym dystansie 1918 metrów oraz na biegu głównym na dystansie 10 km. No i tak kończymy rok. Te biegi dzieci są u nas zebrane w cykl Super Biegacz. To jest taki cykl, w którym mamy 6 imprez dziecięcych i wystarczy, że dziecko pobiegnie w 4 z nich i dostanie na koniec sezonu taki specjalny medal Super Biegacz. Czyli taka specjalna nagroda. Uznajemy wtedy, że to dziecko jest super biegaczem. Było z nami na 4 imprezach różnych, czyli biegało, zakładam, i w lesie, i na ulicy, i na bieżni, i może bieg na plaży. Różne biegi poznało, było z nami, ukończyło, więc jest super biegaczem. Myślimy też o dzieciach, myślimy o dorosłych.
10: Ciekawa jestem, ile osób z kanap i foteli porwie ta rozmowa. Obstawiam, że chyba się pojawi kilku nowych zawodników, bo z taką pasją i z taką prostą informacją, że każdy może, myślę, że trafiasz do tych, co jeszcze siedzą na tych bujakach swoich.
12: No bardzo dziękuję, ale po prostu może to dlatego, że mówię prawdę, że to naprawdę jest proste i nie trzeba tutaj kombinacji. Później dodał jakieś rzeczy, ktoś na pewno jak zacznie biegać, będzie chciał sobie jakiś zegarek biegowy kupić, jakieś lepsze buty, lepszy strój i tak dalej, ale naprawdę, żeby zacząć, to nie jest potrzebne. Absolutnie. Naprawdę. Do niczego nie potrzebujecie mega sportowego, nie wiadomo jakiego zegarka. Na początku wystarczy, żeby miał stoper po prostu, bo nie jest ważny dystans. Mówię o tym pierwszym okresie. To nie jest ważny dystans, tylko jest ważny czas aktywności, bo jeżeli ktoś siedział i nic nie robił, to musi się zacząć ruszać. A później przejdziemy do tych rzeczy, jak zrobić, żeby biegać szybciej, żeby biegać dalej i tak dalej, i tak dalej.
10: Grzegorz Kuczyński był gościem Radia Złote Przeboje, prezes Fundacji Białystok Biega i oczywiście wspaniały biegacz. Pieniądze zebrane podczas tegorocznej sztafety mają zostać przeznaczone na wyjazd wytchnieniowy dla dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodziny. Impreza odbywa się w wyjątkowym miejscu na stadionie lekkoatletycznym imienia Wojciecha Nowickiego, który w tym roku obchodzi swoje stulecie. Obiekt ten jest nie tylko areną dla zawodowców, którzy pod koniec lipca zmierzą się tu podczas Mistrzostw Polski, ale także miejscem integracji dla amatorów i dzieci, mówi kierownik tego obiektu Rafał Gosk.
15: Jest to najstarszy i najbardziej zasłużony obiekt, na pewno w naszym mieście, a może nawet w regionie. I tutaj słów kilka chciałem powiedzieć o ciekawej historii tego obiektu, gdyż początki, plany budowy tego obiektu rozpoczęły się już po 1919 roku. Wtedy to podjęto taką decyzję o zorganizowaniu i uporządkowaniu terenu ówczesnego Parku Konstytucji 3 Maja, teraz zwanego Parkiem Zwierzynieckim. I jednym z etapów była właśnie budowa stadionu w Zwierzyńcu. Stadion po krótkiej, kilkumiesięcznej budowie powstał w 1926 roku. 5 września nastąpiło uroczyste otwarcie. Obiekt wtedy składał się z boiska piłkarskiego, z bieżni 400-metrowej, lekkoatletycznej. Nie w takim kształcie jak teraz, oczywiście nie z takim podłożem, ale służyła ona do biegania i takiego pawilonu dla sportowców. Tak jak mówiłem, huczne otwarcie. 5 września 1926 roku odbyły się wielkie zawody sportowe. Wszystkie kluby ówczesne białostockie wzięły udział. Też wszyscy mieszkańcy. Odbył się taki uroczysty pochód. Obiekt został otwarty i głównie służył on wtedy do rozgrywek piłkarskich. Zresztą tak się działo do 70. lat ubiegłego wieku. Bardzo był wykorzystywany przez białostockie kluby sportowe, jeśli chodzi o piłkę nożną. Natomiast po otwarciu jakby ten entuzjazm troszeczkę upadł i obiekt stopniowo niszczał do 33 roku. Wtedy podjęto decyzję o tym, żeby go odnowić, zmodernizować i w 34 roku obiekt zmodernizowano, zyskał nową trybunę krytą na 600 osób. Na dole były szatnie dla zawodników, był też taki taki klub, powiedzmy restauracja. I tu ciekawostka, te trybuny zbudowane w 1934 roku przetrwały do 1982 roku, czyli blisko 50 lat. Przetrwały zawiruchę wojenną, tak jak zresztą jak cały stadion. Udało się tym trybunom przetrwać. No i cóż, i w 1934 roku obiekt, tak jak mówiłem, został zmodernizowany i głównie też z tego powodu, wydaje mi się, w 1935 roku, w dniach 6-7 lipca, odbyły się na tym stadionie pierwsze Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. To były wtedy Mistrzostwa Polski mężczyzn, gdyż w okresie przedwojennym oddzielnie odbywały się Mistrzostwa Polski kobiet i mężczyzn, także to była taka pierwsza, bardzo prestiżowa i najważniejsza w kraju impreza. No wiadomo, później zawierucha wojenna, obiekt był wykorzystywany przez Rosjan, przez Niemców, ale myślę, że też dzięki temu obiekt przetrwał, mimo tego, że znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie centrum Białegostoku, a jak wiemy, centrum Białegostoku było zniszczone w ponad 80%, to oprócz wieży spadochronowej, która była w miejscu teraźniejszego boiska bocznego, stadion przetrwał. Po wojnie znów zaczął tętnić życiem, tak jak mówiłem, to były zawody lekkoatletyczne, były zawody kolarskie, były o dziwo zawody motocyklowe rozgrywane na tym stadionie. No i przede wszystkim był wykorzystywany do lat 70. jako obiekt piłkarski. 1982 rok, warto odnotować, właśnie została już zburzona ta trybuna, która była jeszcze trybuną przedwojenną. Została postawiona nowa, ale dopiero w 89 roku, która jest do dzisiaj. W 2017 roku, warto też to powiedzieć, odbyły się drugie Mistrzostwa Polski na tym obiekcie, to już całkiem niedawno. A kończąc, i ta historia zatacza koło, w tym roku takim głównym, kulminacyjnym, powiedzmy, punktem obchodów stulecia stadionu w Zwierzyńcu będą 102 PZLA Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. Już kobiet i mężczyzn oczywiście, tak jak to teraz się już odbywa, czyli najważniejsza impreza lekkoatletyczna w kraju. 24-26 lipca, już dzisiaj wszystkich słuchaczy na tą imprezę serdecznie zapraszam.
10: Mówił kierownik stadionu w Zwierzyńcu Rafał Gosk.
9: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
10: Historię wywózek Polaków do Kazachstanu chcę przypomnieć i upamiętnić w 90. rocznicę tych wydarzeń Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Zaplanowano cykl wydarzeń, wystaw, konferencji naukowych i spotkań, które będą odbywały się przez cały rok w Polsce i w Kazachstanie. Dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru, profesor Wojciech Śleszyński, powiedział, że data inauguracji obchodów nie jest przypadkowa. 28 kwietnia 1936 roku Rada Komisarzy Ludowych ZSRR przyjęła tajną uchwałę nakazującą oczyszczenie pasa granicznego z tak zwanego wrogiego elementu, mówił historyk. Śleszyński dodał, że były dwie fale deportacji w czerwcu oraz na przełomie września i października 1936 roku. Powiedział też, że deportacje dotyczyły społeczności polskiej, która wtedy po pokoju ryskim znalazła się poza granicami państwa polskiego. Historyk podkreślił, że wywózki do Kazachstanu, który sam został wyludniony przez politykę sowiecką, miały być rodzajem kary. Łącznie deportowano ponad 70 tysięcy ludzi, z czego 75% stanowiły osoby narodowości polskiej.
16: Te osoby nigdy nie były obywatelami polskimi, w tym sensie obywatelami II Rzeczpospolitej, ale to byli Polacy. Po zakończeniu I wojny światowej i po wojnie polsko-bolszewickiej, kiedy wytyczono tak zwaną granicę ryską, na wschodzie została duża grupa społeczności polskiej, która z różnych powodów, najczęściej ekonomicznych, ale też i emocjonalnych, przywiązania do ziemi, była to drobna szlachta bardzo często, nie chciała opuścić swojej ojcowizny. I te osoby w 1936 roku spotkały represje. Kiedy po próbach pozyskania tej społeczności i przyciągnięcia jej do ideologii komunistycznej, chociażby likwidacji kościołów katolickich, nie do końca się to udało, Stalin podjął decyzję, że tą ludność pogranicza, bo to było pogranicze ówczesne polsko-sowieckie, należy deportować. Należy deportować na step Kazachstanu, gdzie kilka lat wcześniej doszło do masowego głodu i wymarcia miejscowej ludności. Tam w 1936 roku w dwóch falach, w czerwcu i później we wrześniu, zesłano tysiące Polaków naprawdę na goły step. To był step, gdzie był zaznaczony tylko punkt. Najczęściej władza wykopała studnię. Była to słona woda, bo problem, że w Kazachstanie mamy kłopoty z wodą pitną, taką, którą my znamy tutaj w Polsce, ale dzięki temu, że była ta woda, ta ludność była tam zsyłana i musiała przeżyć. Musiała przeżyć pierwszą zimę, Ta zima to były ziemianki, często to były namioty, zbierała olbrzymie żniwo. Kiedy penetrowaliśmy te tereny w północnym Kazachstanie, odwiedzaliśmy cmentarze, zadawałem pytanie, czemu ta część cmentarza jest pusta. Miejscowi odpowiadali, my tutaj nie chowamy, chociaż nie ma żadnych krzyży. My wiemy, że tu znajdują się osoby, które po prostu zmarły w czasie transportu i leżą w zbiorowych grobach. 36 rok, Polacy trafiają do Kazachstanu, co jest też charakterystyczne, często ci, którzy będą deportowani w 1941 roku, ogromnemu zdziwieniu są kierowani do kołchozów i słyszą język polski, kresowy, i zastanawiają się, skąd w tym Kazachstanie Polacy, a są ci zesłańcy, którzy trafili tam w 1936 roku. Ale ci, którzy trafili w 1936 roku, ich nie objęła tak zwana amnestia z 1941 roku. Ci, którzy trafili w 1940-1941 roku, mieli szansę wyrwać się z sowieckiego piekła wraz z armią Andersa. Ci wcześniejsi nie. Dlaczego? Bo nie byli formalnie obywatelami II Rzeczpospolitej. Ich ta amnestia nie objęła. Oni też nie mogli wrócić do Polski w 1941-1946 roku. Oni tam zostali. Oni tam budowali swoją przyszłość, często tracąc umiejętność pisania. Jedynym elementem, który przypominał polskości, była książeczka do nabożeństwa. U nas jest kilka tych książeczek do nabożeństwa w naszych zbiorach i pierwsze moje zdziwienie było takie, czemu te wszystkie książeczki nie mają pierwszych stron? No, wydawało mi się, pierwsza, druga mogła zostać zniszczona, ale kilka, których mamy, a była prosta sprawa. Pierwsza strona w książeczce do nabożeństwa to był krzyż, było zaznaczone, że to jest książka do nabożeństwa, książka religijna. Ale poza tym, ktoś, kto nie znał polskiego, nie miał żadnego pojęcia, że to jest książka religijna, a nie zwykła książka. Natomiast te książki były wykorzystywane. Często mamy zapis cyrylicą języka polskiego, bo ludzie nie potrafili czytać po polsku, ale czytali cyrylicą, ale wypowiadali słowa. Myślę, że starsze pokolenie pamięta i myślę, że nie jeden z nas w książkach do nauki języka rosyjskiego pisał alfabetem polskim słowa rosyjskie, żeby powtarzać. Także dopiero przychodzi upadek komunizmu i Rzeczpospolita, przykro to powiedzieć, dopiero wtedy zaczyna przypominać o członkach swojej społeczności. Jest to już trzecie, czwarte pokolenie. I dopiero w ostatnich latach tak naprawdę daje się pełną szansę tej społeczności powrotu tutaj do Polski. Widzimy kolejne fale w ostatnich 20 dziesięcioleciach, a ten ostatnie dziesięciolecie to jest przyspieszenie, chociażby z tego względu, że po prostu brakuje nam ludności. Kiedy polscy potomkowie tutaj przyjeżdżają do Polski, rozpoczynają nowe życie i z nimi chociażby spotkamy się 10 czerwca w Sejmie Rzeczpospolitej w Warszawie, gdzie będziemy otwierali wystawę i przy okazji spotkamy się z potomkami, porozmawiamy o historii, ale chyba to, co najważniejsze, o współczesnych problemach. Z jakimi problemami spotykają się tutaj? Bo często spotykając osoby, które mówią łamanym polskim, nie zastanawiamy się, że są to Polacy, że to są potomkowie. Tylko stosujemy prosty skrót, szczególnie tu na Podlasiu, ruski.
10: Czy z tymi ludźmi zwiedzający będą mieli szansę się spotkać w samym Muzeum Sybiru?
16: Planujemy spotkania, zresztą mamy cały szereg wydarzeń. Myślę, że wyjątkowością tych uroczystości 90. rocznicy jest to, że one zarówno będą się odbywać w Polsce, jak i za granicą. Część ich jest ulokowana w Kazachstanie. Zresztą symbolicznie zaczynamy, już powiedziałem, 10 czerwca otwarciem wystawy w Sejmie, a kończymy otwarciem podobnej wystawy w języku kazachskim w Muzeum Narodowym Kazachstanu w Astanie. Jest to różny cykl wydarzeń. I co jest bardzo ważne, różne instytucje włączyły się w te uroczystości. My tylko koordynujemy, ale nie narzucamy. Każdy robi tak, jak uważa. Bo myślę, że każda instytucja wie najlepiej, jak to zrobić. Mamy konferencję w Instytucie Witolda Pileckiego w Warszawie w czerwcu, ale mamy też wydarzenia w Astanie, mamy też centralne uroczystości 20 czerwca w Oziornym, to jest północny Kazachstan, to jest kazachska Częstochowa. To jest miejsce cudu, który uratował Polaków w 1940 roku. Jezioro, które cyklicznie wysycha, w tamtym roku niesamowicie obrodziło rybą. Co prawda naukowcy wyjaśniają, że jest to cykliczne wydarzenie, ale dla tych osób z 1940 roku to był cud, bo ich uratował od głodu. Zawsze to powtarzam, że Muzeum Pamięci Sybiru powstało w hołdzie dla pamięci, doświadczenia Sybiraków, ale jest to muzeum, które nie powstało dla Sybiraków. Ono powstało dla kolejnych pokoleń, bo dlatego, że dla samych Sybiraków nie musimy opowiadać tej historii. Tą historię musimy opowiadać dla naszego pokolenia. I ono powstało dla naszego pokolenia, dlatego też musimy używać często narzędzi, które do nas docierają.
10: Proszę powiedzieć, czy są osoby, które u Was szukają swoich krewnych? Czy muzeum daje też szansę na odkrycie historii rodzin?
16: Nie tylko obywatele polscy, nie tylko mieszkańcy naszego kraju zwracają się do nas z poszukiwaniem, bo jest zrozumiałe, że my, mając dział naukowy, nam jest po prostu łatwiej odszukać. Mógłbym tutaj przytaczać dziesiątki przykładów listów spływających, powiem tylko o jednym. Kiedy to córka sybiraczki, jeszcze wtedy ona żyła, bo osobą już bardzo w podeszłym wieku, poprosiła nas o odszukanie wiadomości o mamie, bo mama nic nie pamiętała. Miała tylko bilet na statek z Afryki Południowej do Argentyny i jedno zdjęcie, jak młoda dziewczyna, 14-letnia, 15-letnia, stoi oparta o burtę statku i to wszystko. Myśmy odnaleźli dokumenty, się okazało, że była sierotą, została zesłana do outshore, do obozu w RPA. Później przyjechała do Argentyny i odpowiedź była jaka? Że jeszcze przed śmiercią mamy obie panie, czytając te dokumenty, płakały.
10: Ponadto, co teraz dzieje się w muzeum, także na lato przygotowujecie ciekawą wystawę, można powiedzieć wręcz egzotyczną.
16: 10 lipca otwieramy wyjątkową wystawę, po raz pierwszy w Polsce, Arpigieras. Po polsku, chociaż to też nie mamy dobrego słowa po polsku, bo to jest patchwork. To są specjalne obrazy przygotowywane przez kobiety, które w czasie dyktatury Pinocheta w Chile straciły swoich mężów, swoich synów i w ten sposób, żeby poradzić sobie z traumą, przygotowały te obrazy. Te obrazy były przemycane z Chile do wielkich galerii światowych, które kupowały te obrazy. Te pieniądze trafiały do tych rodzin, wspomagając. Natomiast dzisiaj te obrazy znajdują się poza granicą, ale oczywiście największa kolekcja jest w muzeum w Chile, Muzeum Praw Człowieka w Santiago de Chile. I dzięki współpracy z tym muzeum mamy wyjątkową kolekcję. Po raz pierwszy w Polsce 10 lipca otwieramy tą wystawę.
10: Gościem Radia Złote Przeboje był dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru, profesor Wojciech Śleszyński.
9: Ciekawe dla mieszkańców Białegostoku.
10: Powstaje nowy, spektakularny szlak kajakowy, który połączy aż trzy województwa. Ponad 350 kilometrów przygody, nowoczesne przystanie i natura w najpiękniejszym wydaniu. Mówi Małgorzata Wilk-Grzywna, wiceprezeska Polskiej Organizacji Turystycznej.
17: Na naszych oczach powstaje markowy produkt turystyczny. Markowy produkt turystyczny to jest taki, który jest unikalny, który jest wyróżniający się na tle konkurencji, co najmniej w Polsce, i ma fantastyczne atuty ten produkt, szlak Pisanarew. To są przede wszystkim walory przyrodnicze, niezwykłe walory hydrograficzne. Rzeka Narew to jedna z trzech rzek na świecie, która po prostu ma takie warunki. Oprócz Amazonii i Kongo, to jest po prostu rzeka, która jest taką rzeką warkoczową i to ją po prostu wyróżnia na tle innych. Poza tym fantastyczne inne walory przyrodnicze, dzika przyroda, dziewicze tereny wokół szlaku 351 kilometrów tego szlaku. Wspaniała infrastruktura, która powstanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, ale również, szanowni państwo, produkt markowy to produkt dobrze zarządzany. Dobre zarządzanie to przede wszystkim jakość, dbałość o tą powstającą w ramach projektu infrastrukturę turystyczną, dbałość również o usługi. Ja bardzo się cieszę, że w ramach projektu przewidziano miejsca przyjazne kajakarzom, miejsca przyjazne kamperowcom, że zadbano o to, aby również do całego projektu włączeni byli przedsiębiorcy, ale również to dobre zarządzanie to dbałość o ofertę turystyczną. Polska Organizacja Turystyczna przeprowadziła takie badanie, segmentacja turystów krajowych, i okazało się, że 30-40% naszych rodaków zainteresowanych jest właśnie takim wypoczynkiem w naturze, a 16% to jest właśnie taki segment wypoczywający w naturze, także bezpośrednio zainteresowani tego typu produktem. Dobre zarządzanie to również spójna promocja pod wspólnym parasolem marki, tworząca spójną komunikację. Ja mam nadzieję, że to jest taki początek nowej ery w rozwoju również turystyki zrównoważonej, bo to jest niezwykły produkt turystyki zrównoważonej. My jako Polska Organizacja Turystyczna idziemy w kierunku rozwijania, popularyzacji idei turystyki zrównoważonej i w tym roku przeprowadzony zostanie
18: pilotaż obszarów, destynacji właśnie takich zrównoważonych. Mam nadzieję, wierzę w to głęboko, że takiej certyfikacji podda się również szlak Pisanarew i będzie to szlak turystyki zrównoważonej na tym najwyższym według kategorii Polskiej Organizacji Turystycznej platynowym poziomie. I takiego platynowego produktu turystycznego, zrównoważonego, markowego wszystkim nam bardzo serdecznie życzę.
10: Liderem projektu jest województwo podlaskie, a partnerami regionalnymi mazowieckie oraz warmińsko-mazurskie. Katarzyna Sobiek, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego.
19: To właśnie te dwie rzeki Pisa-Narew, dwie piękne rzeki, jeszcze dzikie, których jeszcze nie było za dużo ingerencji człowieka, będą osią naszego produktu turystycznego, który połączy trzy wspaniałe województwa pod kątem i gospodarczym, i społecznym, turystycznym, i przyrodniczym. W takim wspaniałym dziele województwo warmińsko-mazurskie jako partner regionalny razem z partnerem lokalnym, czyli Spiszem, włączyli się oczywiście z przyjemnością w ten projekt, ponieważ nasza wschodnia część województwa, gmina Pisz, ma ogromny potencjał turystyczny, który jeszcze nie jest rozwinięty i to jest oczywiście ogromna szansa dla rozwoju i społecznego, i rozwoju gospodarczego. Gałęź gospodarcza jako turystyka jest ogromną gałęzią dla naszego województwa. Dzięki turystyce rozwijamy się, dzięki turystyce przyjeżdżają do nas turyści, dzięki turystyce pozyskujemy i środki na rozwój gospodarczy, ale również na rozwój społeczny. Mam nadzieję, że połączenie tych trzech województw będzie skutkowało wspaniałym projektem, wspaniałym produktem turystycznym, dzięki któremu przez wiele, wiele lat będziecie Państwo słyszeli o nazwie Pisa-Narew i będziecie Państwo słyszeli o naszych województwach i usłyszycie o tym, jak dużo turystów przyjeżdża do naszego regionu.
10: To była Katarzyna Sobiek, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Jako, że mamy astronomiczne lato, trzeba się po prostu tam wybrać.
9: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
10: A tymczasem dwie największe uczelnie na Podlasiu, Uniwersytet w Białymstoku i Politechnika Białostocka, rozpoczęły rekrutację na studia. Na Uniwersytecie Medycznym rekrutacja ta trwa już od maja. Wszystkie trzy uczelnie oferują nowe kierunki. Politechnika Białostocka otwiera cyberbezpieczeństwo na Wydziale Informatyki. To kierunek stworzony we współpracy z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości i liderami w branży IT. Uniwersytet w Białymstoku proponuje z kolei aż 5 nowych kierunków. To chemia kryminalistyczna, fizyka komputerowa, gier i robotów, prawo i podatki w biznesie, slawistyka wschodnia oraz prawo nowych technologii i cyberbezpieczeństwa. W związku z ogromnym zainteresowaniem psychologią zwiększono na tym kierunku limit miejsc do 60. Zresztą także Uniwersytet Medyczny w Białymstoku otwiera psychologię, na którą rozpoczął rekrutację na początku maja. W ofercie Uniwersytetu jest też kolejna nowość: bioinformatyka medyczna, kierunek łączący nauki medyczne, biologię i analizę danych, mówi rektor Uniwersytetu Medycznego profesor Marcin Moniuszko.
20: Otwieramy właśnie bioinformatykę medyczną, czyli ten kierunek dla cyfrowych lekarzy, dla tych, którzy mogą leczyć całe populacje, całe duże grupy ludności, nie wychodząc ze swojego pokoju, sprzed smartfona, no może bardziej sprzed ekranu komputera, więc ci, którzy chcą połączyć niesienie pomocy z pasją informatyczną i z poznawaniem tajników medycyny, tej opartej chociażby o charakter genomowy, metabolomowy, no to jest coś niebywałego. Serdecznie zapraszamy, to będzie coś fantastycznego. Ale otwieram też psychologię, to jest coś, czego uważam absolutnie potrzebuje nasze miasto, nasz region i tutaj tego nigdy nie będzie za wiele, bo po prostu takie mamy czasy i potrzebujemy coraz więcej osób, które mają odpowiednie wykształcenie po to, by w przyszłości móc lepiej pomagać. Problemów nam oczywiście nie brakuje, więc serdecznie również to polecamy. To już od jesieni tego roku rozpoczynamy również kształcenie na tym kierunku. No ale mamy też nasze tradycyjne. Pozostało oczywiście najstarszym naszym kierunkiem jest kierunek lekarski, bo ten mamy od 76 lat, jest najliczniejszy i gorąco tradycyjnie zachęcamy tych, którzy chcą związać swoją przygodę z uprawianiem medycyny w zawodzie lekarza. Bardzo również tradycyjnym kierunkiem o ugruntowanej kilkudziesięcioletniej tradycji jest kierunek również lekarsko-dentystyczny, czyli popularnie zwany stomatologią, na który też serdecznie zapraszamy, ale te kilkudziesięcioletnie kierunki to również farmacja, to również analityka medyczna, medyczna. Niesłychaną popularnością cieszą się takie kierunki jak pielęgniarstwo, jak ratownictwo medyczne, jak fizjoterapia. Bardzo ważne, bardzo potrzebne. Ja zawsze będę powtarzać, zawsze powtarzałem i powtarzam, że medycyna to sport zespołowy i nie uprawia się pojedynczo. To jest zespół, który potrzebuje różnych kompetencji i my w Uniwersytecie Medycznym takie różne kompetencje, w takich różnych kompetencjach rzeczywiście naszych specjalistów kształcimy i to jest niesłychana przygoda pod tym względem, ale to też kosmetologia, to też logopedia, to też zdrowie publiczne i tak dalej, dietetyka, właśnie mówiliśmy tyle o żywności, dietetyka jest niesłychanie ważnym tutaj też elementem takiej terapii. Przy lekarsko-dentystycznym mamy też higienę stomatologiczną, mamy więc szereg możliwości do realizacji naprawdę dla bardzo wielu kierunków, dla bardzo wielu przyszłych specjalistów. Studia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku to naprawdę piękna, niesamowita przygoda. Słuchaczkom i słuchaczom warto też może powiedzieć, że poza zdobywaniem takich kompetencji i wykształcenia w zawodzie, który za chwilę daje niemalże 100%, czasami 200% gwarancję pracy, to jest też fajny czas. W ogóle w naszym uniwersytecie bardzo fajnie się studiuje. Mamy najpiękniejszy kampus w Polsce i mówię to naprawdę z pełną odpowiedzialnością. Nie wspominam tu tylko o przepięknym pałacu położonym w parku, choć pokażcie mi drugi taki państwo uniwersytet i bardzo się z tego jesteśmy dumni, bardzo się z tego cieszymy. Studenci bardzo też to doceniają, ale to wszystko jest blisko siebie, bo zarówno nasze centra, te główne kwatery związane właśnie z Centrum Dowodzenia w Pałacu Branickich, parki, akademiki, centra dydaktyczne, nauki podstawowe, to wszystko jest obok siebie, przy jednej ulicy, a później parkiem cudownie przechodzimy w kierunku części klinicznej naszych szpitali klinicznych. To wszystko jest spacer przez piękny park, więc naprawdę w niezbyt wielu miejscach w świecie znajdą nasi młodzi ludzie tak świetnie blisko siebie zlokalizowane kwestie. I to gdzie? W samym centrum miasta, gdzie po zajęciach można od razu po prostu wyjść do centrum, chociażby po to, żeby odpocząć w gronie swoich przyjaciół przy oczywiście filiżance herbaty albo kawy. Położenie naszego kampusu, położenie tych głównych części dydaktycznych, ale klinicznych też uczelni jest niesłychaną atrakcją, tak mi się wydaje. Ja ciągle jestem tym zachwycony, naprawdę. Ciągle cieszę się sam, bardzo często przemieszczam się piechotą pomiędzy częścią kliniczną, a częścią dydaktyczną, a Pałacem Branickim. Gorąco to polecam, bo to jest piękny park. To, co jest jeszcze fascynujące, to przepiękne życie studenckie, które się toczy. Mamy tyle niesamowitych organizacji. Nasze studentki, nasi studenci są po prostu fantastyczni. Jak oni po prostu potrafią cudownie uzewnętrznić swoje talenty na tak wielu różnych polach, tych artystycznych. To chociażby z niesamowitą tradycją chóru Uniwersytetu Medycznego, ale także osoby, które mają wielkie te talenty aktorskie, mogą zrealizować się w kabarecie, w naszym klubie co nieco. Ci, którzy mają pasję bardziej medialną, mogą zrealizować się w naszym legendarnym Radio Suple. W ogóle dwie te organizacje cieszą się legendarną przyjaźnią. To jest wpisane w tradycję naszej uczelni, ale to są organizacje również związane z chociażby z zainteresowaniami fotograficznymi. Młody medyk, który jest częścią, gdzie swoje talenty pisarskie można realizować i dziennikarskie i tak dalej, i tak dalej. Bardzo wiele artystycznych, różnych innych pól aktywności. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak aktywni są nasi studenci. Nie wspominając oczywiście o działalności takiej czysto promocyjnej, edukacyjnej, naukowej, około 100 kół naukowych. Życie naprawdę jest na bardzo, bardzo intensywnym poziomie. Oczywiście pod względem nauki tak, oczywiście, że trzeba się uczyć, ale to są fascynujące rzeczy. Co może być bardziej fascynującego niż poznawanie tajemnic własnego organizmu, własnego ciała? To jest coś pięknego rzeczywiście. Gorąco polecam. Na każdym kierunku zresztą to znajdą nasi studenci. Czasem tak nawet stereotypowo mówi się, część osób, ciągle mnie to jeszcze zaskakuje, ale kojarzy Uniwersytet Medyczny jakby tylko z jednym kierunkiem, kierunkiem lekarskim, czasem innym. Tak nie jest. Tych kierunków jest już 17, a będą jeszcze dwa kolejne, więc jest tu coś dla każdego i naprawdę warto o tym pamiętać. Mówiliśmy na przykład o badaniach tutaj obrazowych, do tych kierunków przyszło, chociażby jeszcze elektroradiologia i tak dalej, i tak dalej. No i jest to fascynująca przygoda. Pamiętajmy, medycyna to sport, w którym pracuje wiele ludzi, jest to sport całego zespołu i on potrzebuje profesjonalistów na każdej pozycji, na każdym stanowisku i takich profesjonalistów chcemy kształcić. I nie dość, że wykształcimy, to jeszcze gwarantujemy, że

0: decyzjach, mówił rektor Uniwersytetu Medycznego profesor Marcin Moniuszko. Tymczasem siedziba medyka Pałac Branickich wróci na kilka dni do swoich korzeni. Znowu wypełni się barokową sztuką. 11 czerwca startuje czterodniowe wydarzenie, które co roku przywraca XVIII-wieczny klimat Pałacowi Branickich. Przed nami 11 festiwal Barokowe Ogrody Sztuki. Symbolem tegorocznej imprezy będą rajskie ptaki, żurawie i pawie, a hasło to Rajski Ogród. Od 11 do 14 czerwca odwiedzający będą mogli liczyć na wiele atrakcji związanych z czasami Branickich, mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
1: Będzie to przedsmak Edenu, czyli raju, ptaki rajskie, a więc żurawie i pawie. Pojawią się w naszej przestrzeni już 11. Pierwsze zawitają tutaj na ulicy Kilińskiego, ale później oczywiście w ogrodach Pałacu Branickich. Z tym, że w tej wystawie właśnie ptaków rajskich będą towarzyszyły liczne imprezy, spotkania, koncerty. Jeden z tych koncertów, pierwszy, odbędzie się w ogrodach Pałacu Branickich, drugi w Auli Magna, ale też szereg jeszcze innych spotkań towarzyszących. Także na pewno będą to bardzo ciekawe wrażenia artystyczne. Mieliśmy już w poprzednich latach właśnie przykłady różnych instalacji, które były na kilka dni sprowadzane, ale właśnie pokazywały piękno i bogactwo właśnie baroku.
0: Jak zapowiada organizator wydarzenia, dyrektor Domu Kultury Śródmieście Wojciech Bokłago-Dybow, atrakcji nie zabraknie.
2: Kolejna edycja, 9. Barokowe Ogrody Sztuki. Tym razem, tak jak pan prezydent powiedział, przenosimy się do Rajskiego Ogrodu. Instalacja Rajskie Żurawie na Kilińskiego, myślę, że będzie takim nowum, ale też wprowadzi w temat tegorocznego festiwalu. Ta instalacja będzie mieszkańców bawiła do końca sierpnia tego roku. Ale wcześniej, proszę Państwa, w ramach festiwalu wystawy, wykłady, koncerty. Zaczynamy Arkadię Europy wystawą tutaj w Domu Kultury Śródmieście. Będzie premiera dwóch obrazów odkrytych przez historyka Konrada Niemiry w Muzeum Narodowym, a obrazy przypisywane są autorstwu Mirysa, nadwornego malarza Branickiego, i były zainstalowane w Pałacyku w Choroszczy. Rzadkość, bo obrazy z kolekcji Branickiego właściwie się nie zachowały, są gdzieś rozłożone w innych muzeach w Polsce, a ta spuścizna Branickich jest dla nas bardzo istotna, bo to są nasze bardzo ciekawe korzenie. Oprócz wykładów, wcześniej wspomniałem o Konradzie Niemirze, będzie wykład pani Anny Tomalskiej na temat malarstwa XVIII-wiecznego, będzie też wykład pani Anny Dąbrowskiej, ale zapraszamy też na wyjątkowy spektakl Rajski Ogród Szekspira. Tutaj nasza młodzież, wspierana przez profesjonalistów pana Dariusza Brojka, pana Patryka Bołtryka i panią Katarzynę Gulińską, zaprezentuję Państwu wspaniałe widowisko łączące muzykę, taniec, teatr, i to o 21 w parku w ogrodach Branickich. Natomiast w sobotę zapraszamy wszystkich mieszkańców na chwilę oddechu, piknik barokowy od godziny 11 w ogrodach Branickich z koszyczkiem przy muzyce barokowej, w wielu atrakcjach dla dzieci, rodzin. Można spędzić bardzo sympatycznie czas i przenieść się do tej atmosfery XVIII wieku. Wieczorem zapraszamy na wyjątkowy koncert w wykonaniu Orkiestry Opery i Filharmonii Podlaskiej pod kierunkiem pana Mirosława Błaszczyka, a tytułową muzyką prezentowaną w ramach festiwalu będzie muzyka na wodzie Händla. Oprócz tego koncertu w niedzielę wyjątkowy koncert symfoników bydgoskich pod kierunkiem pana Marka Czekały. Finałem będzie bardzo znany w świecie utwór Happy We Händla. Myślę, że to będzie bardzo miłe zwieńczenie całego festiwalu. Dodam tylko, że oprócz wykładów będzie też spacer edukacyjny, będą też warsztaty, na które serdecznie zapraszam. Zapisy są już uruchomione, więc multum atrakcji w te trzy dni będziemy starali się przenieść Państwa do XVIII wieku i do tych czasów Branickich.
0: Barokowe Ogrody Sztuki to jedna z cotygodniowych wakacyjnych atrakcji, która ma przyciągać turystów, mówi zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
3: Wszystkie działania, które prowadzi prezydent miasta Białegostoku i miasto Białystok w zakresie

0: chociażby takim jak ta impreza, o której dzisiaj mówimy, czyli Barokowe Ogrody Sztuki, służą temu, byśmy dotarli przede wszystkim poza Białystok i poza województwo podlaskie z informacją, że Białystok jest niezwykle atrakcyjnym miejscem na turystycznej mapie Polski, że warto city breaki spędzać w Białymstoku. Jak Państwo zobaczą, tak naprawdę od maja kalendarz wydarzeń, które odbywają się w Białymstoku, to każdy weekend jest z jakąś atrakcją.
1: Udział w imprezie jest bezpłatny, jednak na koncerty i warsztaty potrzebne są darmowe wejściówki oraz zapisy. Wejściówki można odbierać w siedzibie Domu Kultury Śródmieście w Białymstoku.
2: Co jest grane w Białymstoku?
1: Znamy już termin tegorocznego festiwalu Wschód Kultury Inny Wymiar. Odbędzie się on od 9 do 12 lipca. Z kolei 23 czerwca zaplanowano zostało wydarzenie wprowadzające, czyli koncert Dobrawy Czocher. Festiwal Inny Wymiar jest organizowany w ramach projektu Wschód Kultury, który jest efektem współpracy Białegostoku, Lublina i Rzeszowa. Impreza na stałe wpisała się w kulturalny kalendarz Polski. Odbywający się w różnych przestrzeniach Białegostoku festiwal prezentuje różnorodność kulturową Podlasia, promując poprzez sztukę wartości takie jak dialog i tolerancja. Zanim jednak festiwal na dobre rozpocznie swoje działania w lipcu, już 23 czerwca w Kinie Forum o 20 odbędzie się koncert Dobrawy Czocher, jednej z najbardziej cenionych współczesnych wiolonczelistek w Europie. I to tyle w tej godzinie programu. Julita Grzywa. Dzięki.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Witam przy mikrofonie Julita Grzywa. O czym będzie w tej godzinie programu? Spojrzymy na Białystok z zupełnie innej perspektywy.
2: I oto wchodzimy na nasz piękny taras na dachu opery. Proszę bardzo, jesteś pierwszym gościem w sezonie letnim 2026 na tarasie opery.
1: Opowiemy też o naszych restauracjach, które trafiły do przewodnika Michelin Polska 2026. To najbardziej prestiżowe gastronomiczne wyróżnienie na świecie.
3: W modzie na pudełku. Na szybkie, przetworzone jedzenie, naprawdę trudno jest robić coś, co jest prawdziwym jedzeniem, co jest taką naszą tożsamością gdzieś tam wbudowane i mamy nadzieję, że teraz ta nagroda trochę zwróci uwagę na to, że warto, że kuchnia polska jest wspaniała, że warto opowiadać historię o kuchni polskiej i o kuchni podlaskiej. I teraz to będziemy robić, super.
1: Będzie też o konkursie na zdjęcie do kalendarza miejskiego i między innymi o powołaniu nowej Rady Seniorów. Zaprosimy ponadto na przegląd wydarzeń tygodnia, który przygotowała i przedstawi Magda Tkaczyk. A zaczynamy od wycieczki.
0: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
1: Całe lato będzie można patrzeć na Białystok z perspektywy pięknych tarasów i zielonego ogrodu Opery i Filharmonii Podlaskiej, które otwarte już zostały dla zwiedzających.
4: Dzisiaj na zwiedzanie tarasów Opery i Filharmonii Podlaskiej Radio Złote Przeboje zaprosiła rzeczniczka Opery Małgosia Jopich. No i już się tutaj przygotowujemy do pokonania 100 schodków na górę. Około 100,
2: jak najbardziej.
4: Państwo też postanowili skorzystać z możliwości zwiedzenia tarasu opery?
2: Tak, oczywiście. Mamy tutaj gości nawet z Katowic, którzy szczególnie zainteresowani są operą i widokiem na cały Białystok.
4: Jak wrażenia z Białegostoku?
5: Niesamowite. Jesteśmy tu nie po raz pierwszy, także przyjeżdżamy tutaj. Pani Jola nas wszędzie oprowadza i wszystko nam pokazuje, także jesteśmy bardzo zadowoleni. I dzisiaj wyjeżdżamy i przed wyjazdem właśnie zaliczamy operę.
4: Dzisiaj będziecie chcieli popatrzeć z tarasu na Białystok?
5: Tak, naprawdę. Nie wiedziałem, że bilety są płatne, bo chciałem się wrócić na dół i kupić bilety, żeby zobaczyć tam ten widok właśnie z tarasu na cały Białystok.
6: Jestem zakochana w Białymstoku i w tych okolicach, w ogóle w całym Podlasiu, a jesteśmy z Katowic. Jest ogromna różnica.
4: Dzisiaj wchodzimy na taras zaraz.
6: No ja muszę zostać, bo ja nie dam rady.
2: No i ta masa zieleni, prawda, wokół opery naprawdę jest imponująca.
6: Bardzo. A jeszcze pogoda, słońce świeci.
2: Dokładnie, jest cudownie. Centrum miasta, a cisza, spokój i tylko słychać śpiew ptaków.
6: Czego sobie więcej życzyć?
2: Niczego.
4: A my się dzielimy, państwo do windy, a my na schodki.
2: Schodkami już?
4: To widzimy się na górze. O, zaczyna się wejście tutaj w takim pięknym tunelu. Unosimy się w górę kręconymi schodami metalowymi.
2: Poręcze po obu stronach, można się przytrzymać, proszę państwa, jest bezpiecznie, jest pięknie.
4: Te schody to taki w zasadzie tunel, tunel do nieba obrośnięty wspaniałym bluszczem.
2: I tu już widzimy coraz piękniejszą panoramę Białegostoku.
4: To może zatrzymajmy się, spójrzmy wysoko.
2: Nowe wieżowce, które pną się w górę przy ulicy Legionowej. Pozdrawiamy mieszkańców.
4: Chyba jesteśmy już na wysokości tego 10 piętra.
2: Tak mi się też wydaje.
4: To wygląda na to, że w połowie jesteśmy.
2: I oto wchodzimy na nasz piękny taras na dachu opery. Proszę bardzo, jesteś pierwszym gościem w sezonie letnim 2026 na tarasie opery.
4: Co my widzimy?
2: No przede wszystkim cudowny, rozciągający się po każdej stronie widok na nasze piękne miasto. Na samym tarasie można się poprzechadzać. Bardzo proszę. Mamy trawę, mamy zieleń, mamy rejskie jabłuszka, które już nie kwitną, ale jak najbardziej są.
4: Altanka.
2: Wytyczone ścieżki oraz rzeźba. Na rzeźba, bardzo charakterystyczna dla naszego budynku, głowa kompozytora. Z takich ciekawostek powiem, że mówi się na mieście, że osoby, które odwiedzają naszą operę, odwiedzają dach, mogą podejść do tej rzeźby i włożyć dłoń w usta kompozytora.
4: To jest, rozumiem, że Moniuszko?
2: To jest po prostu kompozytor.
4: Taka rzeźba, symbol.
2: Tak, rzeźbę przygotowała, zrealizowała pani Teresa Murak i nazywa się ta rzeźba właśnie głowa kompozytora. Spróbujemy z tą dłonią? Czy spotka nas szczęście?
1: Ale piękny zielony taras, no i mnóstwo drzew. Rzeczywiście, jabłonek.
2: Tak naprawdę najlepiej o tej roślinności na naszych tarasach opowiedziałby nasz operowy ogrodnik, pan Adam, którego dzisiaj nie spotkaliśmy, więc postaram się jakoś godnie go zastąpić i opowiedzieć słuchaczom Radia Złote Przeboje o tym, co można tutaj zobaczyć. Wchodziliśmy krętymi schodkami. Było ciężko, była zadyszka, ale już jesteśmy na górze. I tam widzieliście na ścianach pnącza, to jest winobluszcz, dość odporny na warunki atmosferyczne.
1: To ciekawe, ten winobluszcz z obecnie zielonego jesienią robi się wspaniale bordowy.
2: Tak jest, zmienia barwy i naprawdę jest na co popatrzeć.
1: Ale ta zieleń teraz też jest przyjemna, świeża i wiosenna.
2: Tak jest, na dodatek dziś mamy przepiękną pogodę, zaraz na taki spacer.
1: No i ptaki zamieszkały tutaj na dachu. Opera spełnia też postulaty współczesnych architektów, którzy mówią, że no niestety nasze miasta są zbyt zabetonowane i potrzebują tej zieleni, chociażby właśnie na zielonych dachach. I na takim jesteśmy, jednym z niewielu wciąż niestety w Białymstoku.
2: Tak jest, jednym z niewielu, ale bardzo chętnie odwiedzanym przez mieszkańców nie tylko Białegostoku, bo wiemy, mamy świadomość tego, że każdy, kto do Białegostoku przyjeżdża z innych miast czy z innych krajów, bardzo chętnie odwiedza nasz taras właśnie po to, żeby podziwiać piękną panoramę miasta. W ostatni weekend maja z okazji Dnia Dziecka otworzyliśmy taras zupełnie za darmo, także można było z tej atrakcji skorzystać.
1: Czy limitujecie czas pobytu na tarasie?
2: Oczywiście, że nie.
1: W jakich godzinach taras będzie przez całe lato otwarty?
2: Na nasze piękne tarasy można wejść w każdy weekend czerwca, lipca i sierpnia pomiędzy 12 a 20. W czerwcu można kupować bilety do godziny 19, a w lipcu i sierpniu do 19.30. Ta roślinność, która znajduje się tutaj na tym dachu, musiała być dobrana pod kątem wytrzymałości na zmienną pogodę. To jest taki typowy tak naprawdę ogród rekreacyjny, ogród, w którym można spokojnie wypoczywać. Znajdziemy tu takie gatunki jak rajskie jabłuszko, czyli to drzewko, które przed nami rośnie, jałowiec srebrzysty, jest też pięciornik, tawulec, jest krzewuszka, jest róża czarna i są tu też takie drobne, płożące jałowce. Tu z tej strony robimy obrót.
1: Spore trawniki.
2: Tak jest, spore trawniki na dachu, ale także spore trawniki mamy na średnich tarasach, na tak zwanym piątym piętrze. I tam z kolei znajdziemy zupełnie inne rośliny, bo tam już znajdziemy kokornaki i dławierze, są dziko rosnące czarne róże, są tuje kuliste, jest śnieguliczka. Te gatunki musiały być specjalnie dobrane do tych zmiennych warunków atmosferycznych u nas.
1: Sedno tego miejsca, czyli widok na Białystok. Tutaj dookoła możemy tego tarasu spacerować i podziwiać sporą część miasta.
2: Tak jest. Dodajmy jeszcze taką ciekawostkę, że nasz taras czasami jest też wykorzystywany przez młode pary. Odbywały się tutaj na przykład śluby na dachu. Jest taka możliwość.
1: Z dachu Opery i Filharmonii Podlaskiej, mogę powiedzieć z dachu Białegostoku. Gosia Jopich, rzecznik Opery i Filharmonii Podlaskiej, dziękuję Ci bardzo za tę wspaniałą wycieczkę.
2: Dziękuję za wizytę i zapraszam jak najczęściej.
1: W województwie podlaskim dzięki unijnym dotacjom powstaną kolejne magazyny energii i instalacje związane z odnawialnymi źródłami. Te inwestycje mają wspomóc działania na rzecz ochrony środowiska, ale też obniżyć rachunki za energię elektryczną. W Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku podpisano umowy o dofinansowanie na łączną kwotę prawie 5 300 000 zł, mówi marszałek Łukasz Prokorym.
7: Odnawialne źródła energii, jeden z głównych celów i priorytetów w obecnej perspektywie finansowej, pokazuje, jak to są ważne i dobre inwestycje. Można powiedzieć podwójnie dobre, ponieważ oszczędzają nasze budżety, ale też nasze środowisko. Ja się bardzo cieszę, że z tych środków skorzystają i gminy, ale także placówki medyczne, szpitale, a można przede wszystkim przedsiębiorcy. Gratuluję świetnie napisanych wniosków, otrzymania tych dotacji i życzę sukcesów w ich wykorzystywaniu.
1: Prawie 3 miliony złotych otrzymał Szpital Wojewódzki w Łomży, między innymi na magazyn energii, mówi dyrektor placówki Dariusz Domasiewicz.
8: Jest to druga inwestycja w OZE, Szpital Wojewódzki. Jest to szpital nowoczesny i wszelkie takie właśnie nowinki, jak właśnie OZE już u nas są obecne, korzystamy z tego, wynikają z tego bardzo duże oszczędności. Ta najnowsza inwestycja pozwoli nam uzyskać prawie 1 kW energii produkowanej. zamontowanej z paneli fotowoltaicznych, ale taką nowością dla nas będą też magazyny energii, także nie będziemy jakby tracić tego, co wyprodukujemy latem, tylko będziemy mogli to zmagazynować i wykorzystać. Także bardzo dziękujemy za ten projekt, że on się wydarzył i myślę, że szybko inwestycje zrealizujemy i nasi tak naprawdę pacjenci, mieszkańcy będą mogli korzystać z taniej energii, praktycznie darmowej, a my te pieniądze będziemy oczywiście przeznaczać na leczenie i ochronę zdrowia naszych pacjentów.
4: Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek.
9: My jako Samorząd Województwa Podlaskiego inwestujemy w odnawialne źródła energii. Pokazują to nasze fundusze europejskie i też mnóstwo wniosków, które wpływa do Urzędu Marszałkowskiego właśnie po to, żeby w ten obszar nowoczesnych technologii zasilania i źródeł energii wejść. Ja bardzo się cieszę, że przed chwilą byliśmy w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży, otwieraliśmy nowy oddział gastroenterologii, a za chwilę Szpital Wojewódzki w Łomży, prawie 3-milionowa dotacja na odnawialne źródło energii dla Szpitala Wojewódzkiego w moim mieście. To duże wydarzenie, bo nie tylko Krajowy Plan Odbudowy, nie tylko Fundusz Medyczny, ale aktywność dyrekcji i całego szpitala po to, aby aplikować fundusze europejskie dla Podlaskiego, które są dostępne w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku.
4: A gmina Bargów Kościelny otrzymała prawie 300 tysięcy złotych na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w oczyszczalni ścieków i hydroforni. A za chwilę przegląd wydarzeń tygodnia, w którym powiemy m.in. o kolejnym oszustwie, którego ofiarą padła tym razem 79-letnia białostoczanka. O nowej kampanii promującej bezpieczne zachowania na drodze powróci także temat niebezpiecznej jazdy na hulajnogach elektrycznych.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
10: Magda Tkaczek, zapraszam. Oszukali 79-letnią białostoczankę. Kobieta, wierząc, że pomaga policjantom, przekazała złodziejom 30 tysięcy złotych. 42 i 52-latek nie nacieszyli się jednak łupem zbyt długo. Dzięki współpracy kryminalnych zostali zatrzymani w Gdańsku, usłyszeli zarzuty i grozi im do 8 lat więzienia. Od środy osoby do 16 lat na e-hulajnodze i rowerze muszą jeździć w kasku. Za jego brak grozi mandat do 100 zł. Ale nie o mandat chodzi, chodzi o bezpieczeństwo. Niech przykładem będzie fakt, że ponad połowa dzieci, które trafiły na oddział urazowy w ostatnich tygodniach, to ofiary wypadków na hulajnogach, mówi szef ortopedii w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, Tomasz Guszczyn.
11: Jest mniej urazów neurologicznych, mniej poważniejszych urazów głowy, ale niezależnie czy pacjent ma kask, czy nie ma kasku, łamie ręce.
10: Według danych policji w ubiegłym roku doszło w Polsce do prawie 1200 wypadków z udziałem hulajnóg. Tymczasem Podlaska Policja i PKS Nowa połączyły siły w kampanii promującej bezpieczne zachowania na drodze. W trasy wyjechały autobusy ze specjalnymi grafikami przypominającymi o nowych przepisach dotyczących kasków podczas jazdy jednośladem. Zmieniamy temat, bo są pieniądze na kulturę w Białymstoku. Prawie 500 000 złotych. Ula Miszczak.
12: Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski przyznał kolejnych 19 dotacji na organizację wydarzeń kulturalnych w mieście. To już druga transza środków. Na początku roku rozdysponowano 2 235 tysięcy złotych.
10: Dzięki wsparciu z budżetu miasta w Białymstoku zostaną zrealizowane projekty literackie, muzyczne, teatralne i taneczne, a także liczne inicjatywy kulturalne przygotowane przez organizacje pozarządowe. Tymczasem do historii przeszła już 8. edycja meetingu Gwiazd na Rynku Kościuszki w Białymstoku. Widowisko zgromadziło komplet widzów na trybunach, którzy mogli podziwiać topowych sportowców z kraju i zagranicy. Bezpieczeństwo, ale w rozwoju jest z kolei motywem przewodnim konkursu na nowy mural w Białymstoku. Zwyciężyła praca Martyny Stefańczuk i czekamy, aż nowy malunek pojawi się w mieście. Jest 7 podlaskich postulatów do Brukseli. Chodzi o prawo do pozostania. Zarząd województwa oczekuje od Unii Europejskiej takich mechanizmów finansowych, które m.in. będą wspierać rozwój terenów słabiej zaludnionych, branżę turystyczną i gastronomiczną w strefie przygranicznej, czy pomogą walczyć z wykluczeniem transportowym. A białostocki ratusz liczy na pomoc mieszkańców. Mogą wziąć udział w miejskim konkursie fotograficznym. Najlepsze zdjęcia znajdą się w miejskim kalendarzu na 2027 rok, mówi zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
13: Doświadczenia w tym zakresie mamy, że białostoczanie, ponieważ są osobami kreatywnymi, pomysłowymi, znajdą i zaproponują bardzo ciekawe miejsca.
10: Na zgłoszenie ratusz czeka do 14 sierpnia. Każdy może nadesłać 3 fotografie. Tymczasem ponad 6 tysięcy fotografii dokumentujących Białystok z przełomu lat 70. i 80. ubiegłego wieku, których autorem jest Janusz Kalinowski, zdigitalizuje i udostępni Centrum imienia Zamenhofa. Projekt otrzymał ponad 180 tysięcy złotych dofinansowania z resortu kultury i dziedzictwa narodowego.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i zaprezentowała Magda Tkaczyk.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Aż 5 białostockich restauracji znalazło się w przewodniku Michelin Polska 2026. To najbardziej prestiżowe gastronomiczne wyróżnienie na świecie. Wyróżnione lokale to Kwestia Czasu, restauracja Regiment, Skórka Bistro Wino, restauracja Sztuka Mięsa oraz Sztuka Chleba i Wina Wino Bistro. Władze miasta liczą, że wyróżnienia dla białostockich restauracji będą jednym z elementów, który przyczyni się do wzrostu ruchu turystycznego w mieście. Mówi Rafał Rudnicki, zastępca prezydenta Białegostoku.
14: 5 restauracji wyróżnionych w tegorocznej edycji przewodnika Michelin to jest coś naprawdę wyjątkowego. Od 1900 roku Michelin na początku we Francji, a później w Europie przyznaje swoje rekomendacje, swoje gwiazdki, swoje oznaczniki, które są czymś najważniejszym w branży gastronomicznej. Można to porównywać do filmowych Oscarów i w tym roku tak się złożyło, że dzięki inicjatywie i współpracy z Michelin ze strony Polskiej Organizacji Turystycznej ocenie podlegały wszystkie restauracje na terenie naszego kraju. We wcześniejszych 2 edycjach było tak, że oceniano restauracje z Wrocławia, Gdańska, Warszawy, Trójmiasta, Krakowa, Zakopanego. Natomiast teraz ocenie podlegały wszystkie. Na liście w przewodniku znalazło się 196, z tego aż 5 z Białegostoku. To jest bardzo duża ilość, dlatego że jak patrzymy na inne miasta w Polsce o porównywalnej wielkości, Bydgoszcz, Toruń, Olsztyn, Lublin, Rzeszów, Katowice, Łódź, Szczecin, to my jesteśmy najlepsi, bo mamy aż 5 wskazań. Z tego 2 to jest Bib Gourmand, czyli dobra jakość do dobrej ceny i tutaj Kwestia Czasu i Sztuka Chleba i Wina. Natomiast 3 rekomendacje: Skórka, Bistro Wino, Regiment oraz Sztuka Mięsa. Naprawdę mamy z czego się cieszyć, tym bardziej, że w Polsce, ale tak naprawdę na całym świecie, turystyka kulinarna cieszy się ogromną popularnością. 70% osób z zagranicy przyjeżdżających do Polski wskazuje, że odwiedza nasz kraj m.in. dlatego, że chce poczuć jego smaki, zapachy, spróbować i skosztować naszych dań. I wierzę w to, że dzięki tym wyróżnieniom, które otrzymały białostockie restauracje, które tworzą fantastyczni właściciele i równie fantastyczni szefowie kuchni, pracownicy, także do Białegostoku jeszcze większa ilość turystów zdecyduje się na to, żeby przyjechać, żeby nie tylko zobaczyć fantastyczne ogrody Pałacu Branickich, Pałac Branicki, nasze centrum, wydarzenia, ale też, żeby smakować tego, co mamy najlepsze, tego, co mamy oryginalne. I naprawdę raz jeszcze gratuluję z tego miejsca tym wszystkim, którzy zostali przez Michelin wyróżnieni. Trzymam za nich kciuki, za to, żeby w kolejnych latach udało im się podtrzymać te albo rekomendacje, albo Bib Gourmand, albo walczyć o pierwszą gwiazdkę, bo te rekomendacje Bib Gourmand to tak gdyby droga do tego, żeby walczyć o gwiazdki Michelin. Jest to duże wyzwanie, ale jestem przekonany, że właściciele tychże lokali gastronomicznych z naszego miasta, tych restauracji, są w stanie temu zadaniu podołać.
1: Jaki przepis na sukces mają Łukasz Szczepański i Anna Drelichowska, właściciele restauracji Kwestia Czasu?
15: Nie wiem, czy jest taki jeden przepis. No to jak w dobrym daniu, trochę musi być składników różnych. No, nam się wydaje, że to po prostu chodzi o to, żeby robić coś szczerze, żeby mieć jakiś swój pomysł na to i go po prostu konsekwentnie realizować, chociaż nie jest to wcale taka prosta droga. A nam zawsze przyświecało kilka takich wartości, które jakby od samego początku były dla nas ważne. To, żeby bazować na lokalnych rzeczach, żeby gotować bardzo sezonowo, żeby tak nie bać się sięgania po jakieś historyczne przepisy i takie tradycje swoich rodzin. I to mam nadzieję, że nam się udawało do tej pory robić, nadal będzie się udawało to robić.
3: Ważne jest też, żeby chcieć opowiedzieć jakąś historię, a nie tylko robić biznes, że gastronomia jest trudnym bardzo zajęciem i to dlatego tutaj też gratulacje. Właściwie w modzie na pudełka, na szybkie, przetworzone jedzenie naprawdę trudno jest robić coś, co jest prawdziwym jedzeniem, co jest taką naszą tożsamością gdzieś tam wbudowane i mamy nadzieję, że teraz ta nagroda trochę zwróci uwagę na to, że warto, że kuchnia polska jest wspaniała, tego, żeby do niej wracać, że warto opowiadać historię o kuchni polskiej i o kuchni podlaskiej. I teraz to będziemy robić, super.
1: A jaką filozofią kierowała się właścicielka restauracji Regiment, Anna? Anna Narel.
16: Restauracja Regiment to właśnie miejsce z historią, bo mieści się w zabytkowej willi z 1884 roku i tam w tej przestrzeni historycznej staraliśmy się połączyć właśnie takie trzy najważniejsze dla nas rzeczy. Przede wszystkim smak kuchni Regiment, szef kuchni, pan Tomek Siwkowski jest z nami od początku, od 8 lat i on starał się, mimo że jest z Mazur, to tutaj poznać smak naszego regionu, naszych produktów i tych naszych najlepszych smaków połączyć i właśnie zaprezentować wnętrza. Dla mnie osobiście jest to bardzo ważne i zawsze o to dbam, żeby to wnętrze już jest szczególne, bo już jest historyczne, ale o to, żeby goście się tam bardzo dobrze czuli, żeby było pięknie. I przede wszystkim to, co też dosyć z łatwością akurat tutaj nam na Podlasiu przychodzi, nasza taka podlaska gościnność. I te trzy elementy to jest właśnie ta przestrzeń restauracji Regiment, to miejsce, które tworzymy.
1: Anna Narel dodaje, że ta nagroda wzbudziła ogromne emocje.
16: I nie wiem, czy większe po stronie nas jako zespołu restauracji, czy po stronie naszych gości, bo właściwie od tygodnia zasypują nas wiadomościami, mailami i telefonami. W nas jest taka olbrzymia radość, która jest z zewnątrz, bo to jest olbrzymia satysfakcja, bo otwierając restaurację, czy zostając szefem kuchni, to takie marzenie o bycie w najbardziej ważnym przewodniku jest tam gdzieś bardzo daleko, daleko skryte i schowane, więc cieszymy się, od tygodnia się cieszymy. Natomiast też z drugiej strony jest takie wyzwanie, aby ci goście, którzy byli z nami zawsze, nie czuli różnicy tego, że są w tej chwili w restauracji, która jest wyróżniona. Natomiast tych, których zaprosimy dzięki temu, że zauważył nas właśnie w przewodniku, zostali i mówili o tym naszym Białymstoku, o tym Podlasiu dobrze poprzez właśnie ten smak i te nasze kulinarne tutaj dziedzictwo.
1: Bartosz Sochoń, właściciel restauracji Skórka Bistro Wino.
17: Koncept, który stworzyliśmy, Skórka Bistro Wina, to jest jakby podsumowanie wieloletniej pracy całego zespołu, ponad 20 lat doświadczenia w gastronomii. Składa się na to praca wielu osób i chciałbym też zaznaczyć, że jesteśmy jakby w miejscu przy butikowym hotelu Villa Tradycja, co szczególnie wiązało się z bardzo dużym wyzwaniem, żeby konkurować na rynku gastronomicznym. Koncept, który stworzyliśmy, to taka filozofia jakby spotykania się z ludźmi, ze znajomymi, wysiadowania, spędzania czasu i dzielenia się posiłkami. Ale przede wszystkim postawiliśmy szczególną wagę na miejscowych dostawców, na naszą gościnność tutaj i nasze staropolskie tradycje i jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy w tym miejscu i będziemy wszystko robić, żeby się rozwijać. Teraz już nie możemy się cofać, musimy tylko iść do przodu i musimy zrobić wszystko, żeby utrzymać. To jest wielki prestiż, tak? Zobowiązanie też dla nas, dla całego zespołu, żeby nie zawieść Podlasia, nie zawieść turystów, ludzi, którzy będą nas odwiedzać. Także to jest bardzo duży bagaż też doświadczeń.
1: Szef kuchni Maciej Tomaszewski i menadżerka sommelierka Agnieszka Eliaszuk odnieśli podwójny sukces, bo zostały wyróżnione ich aż dwa lokale: restauracja Sztuka Mięsa i Sztuka Chleba i Wina Wino Bistro.
18: Sztukę Mięsa budujemy z moim mężem od 14 lat, Sztuka Chleba i Wina jest z nami od 9. Została wyróżniona za nas wieczorny serwis VIP Garmą Sztuka Chleba i Wina Wino Bistro, więc jest nam po prostu
19: niezmiernie miło
18: i bardzo się cieszymy.
19: To są długie relacje z pracownikami, z osobami, które wierzą w to, co my gdzie idziemy. I bez nich to nie byłoby możliwe. Wiele lat temu przeczytałem, co jest wyznacznikiem Michelina. Dlatego, żeby to było o filozofii Michelina. I tam było napisane, że trzeba lokalnie, uczciwie, po pierwsze nie krzywdzić ludzi, karmiąc ich. I przy okazji, jak się uda zrobić to smaczniej, to tak się to robi.
1: Mówili Agnieszka Eliaszuk i Maciej Tomaszewski.
0: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
1: W Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku prezentowana jest nietypowa ekspozycja. To wypowiedź sztuki współczesnej na temat zbiorów zebranych w europejskich muzeach, w tym w naszym białostockim. Ekspozycja nosi tytuł Art of Remembrance – Sztuka Pamięci. W projekcie wzięły udział 4 muzea. To połączenie różnych perspektyw z niedosłowną artystyczną interpretacją. W Białymstoku można oglądać dzieła sztuki, które przedstawiają historię w nowoczesny i ciekawy sposób. Wielogłos jest najciekawszą częścią tej wystawy, podkreśla Piotr Popławski, koordynator projektu.
20: 4 artystów, 4 muzea, różne państwa europejskie i tak naprawdę bardzo ciekawe jest to, że są różne perspektywy na wojnę. Niektóre z tych miejsc to są pola bitew, miejsca pamięci po różnego rodzaju represjach, po terrorze. I to wszystko jest pamięć II wojny światowej. Dzięki pracom artystów, którzy jeszcze nakładają na to swój własny filtr interpretacji, mamy możliwość, żeby zobaczyć tą II wojnę światową przez jeszcze jedną perspektywę, a właściwie nie jedną, a cztery. Każdą z innego miejsca, każdą z innego kraju. Są w tym gronie ludzie, którzy są też potomkami osób, które zostały doświadczone w czasie II wojny światowej. Nasz gość, czyli pan Johanna Moisander, jest potomkiem osób, które były ewakuowane, Finów, którzy byli ewakuowani z Karelii po tym, jak Sowieci tę część Finlandii zajęli. Także to jest pewnego rodzaju takie sprzężenie zwrotne, bo przez sztukę możemy opowiedzieć zarówno, dać głos naszym zbiorom, może tak można byłoby to ująć, ale i też dać głos samym artystom, którzy nieraz tą historię mogą też zreinterpretować. Jako, że mamy czterech artystów, to tak naprawdę formy są różne. Mamy dzieła fotograficzne, mamy dzieła, które są pewnego rodzaju nawiązaniem do formy rzeźbiarskiej, ale z wykorzystaniem naturalnych materiałów. Nie chcę zdradzać, bo to jest największy fizycznie eksponat i warto go zobaczyć i trochę właśnie poddać interpretacji tego eksponatu. Mamy rysunki, mamy sztukę wykonaną ręcznie, garncarską, tak można byłoby powiedzieć. Mamy też eksponaty szklane i mamy też wideografię. To znaczy jedna z prac, właśnie praca naszego fińskiego artysty Johanny, który gościł w Muzeum Pamięci Sybiru, jest pracą wideograficzną i też jest to, co ciekawe, praca, w której wystąpiła białostocka aktorka, pani Katarzyna Wiktorko ze swoim synem. Także też mamy taki lokalny akcent w tej pracy i w tej naszej wystawie. Zatem łączymy tutaj europejski odbiór historii II wojny światowej z jak najbardziej lokalnymi wątkami. Premiera wystawy odbyła się w Nijmegen w Holandii. To jest miejsce, gdzie stoczono bitwę w operacji Market Garden. To było w marcu tego roku. Następnie trafiła do Turynu we współpracy właśnie z Centrum Paralup. Po Turynie przyjechała do nas, więc jesteśmy trzecim miejscem, które prezentuje tą wystawę, ale pierwszym i co bardzo ważne, jedynym w Polsce. Z naszego muzeum na początku lipca wystawa wyjeżdża do Bastogne w południowej Belgii i na koniec trafia do La Coupole w północnej Francji. Jest to sztuka współczesna, więc połączenie tych różnych perspektyw z taką niedosłowną, a właśnie artystyczną interpretacją było dużym wyzwaniem i tu współpracowaliśmy z Fundacją LRE, Liberation Roots Europe, oraz właśnie z Temporą, czyli belgijską firmą, która tak na marginesie była odpowiedzialna wcześniej za projektowanie naszej wystawy stałej, więc można powiedzieć, że trochę do nas wrócili po paru latach, z czego się bardzo cieszymy i dzięki tej współpracy międzynarodowego zespołu, który dbał o stronę artystyczną i organizacyjną, udało się tym różnym perspektywom nadać pewien wspólny mianownik, do którego to wspólnego mianownika obejrzenia zapraszam Państwa, wystawa będzie eksponowana aż do 30 czerwca w sali wystaw czasowych Muzeum Pamięci Sybiru wewnątrz naszego budynku. Na wystawę Art of Remembrance do Muzeum Pamięci Sybiru w tym okresie zapraszamy wszystkich całkowicie nieodpłatnie.
1: A teraz głos kuratorki wystawy Isabel Binua.
5: It has been a real privilege.
20: Był zaszczyt towarzyszyć tym artystom podczas ich twórczej drogi trwającej niemal rok. Druga wojna światowa coraz bardziej odchodziła w przeszłość, to dodatkowo wzmacniane było trendami medialnymi, które rywalizują z prawdziwą pamięcią o II wojnie światowej, czyniąc przekaz tej pamięci bardziej skomplikowanym. Poprzez zniknięcie bezpośrednich świadków, fragmentację uwagi i wrażliwości historycznej, mnożenie konkurujących narracji w kontekście nowej wojny w Europie, wynalezienie sztucznej inteligencji. W tym kontekście projekt zaczyna się od jasnego przekonania. Miejsca pamięci to nie tylko miejsca, gdzie historia jest zachowywana i przekazywana, ale także miejsca, które mogą generować nowe dzieła artystyczne, nowe interpretacje i nowe formy dialogu publicznego. Przy około 200 zgłoszeniach na wezwanie w projekcie Art of Remembrance sygnał był wystarczająco silny. Artyści w Europie są gotowi zająć się tym tematem. Czwórka wybranych artystów, dzięki swojemu charakterystycznemu podejściu estetycznemu i osobistej wrażliwości, głęboko zanurzyła się w swoich rezydencjach. Szukali, obserwowali, czuli i zadawali pytania. Angażowali się w otoczenie przez pryzmat własnej wizji. Ich współczesne spojrzenie tchnęło nowe życie w całe rozdziały historii i historie, które wciąż w nas rezonują. Rola kobiet, wpływ wojny na świat przyrody, uniwersalność cierpienia, niemożliwe równanie, w którym sen jednej osoby staje się koszmarem innej. Szerokość tematów i form estetycznych przedstawionych tutaj przypomina nam, jak głęboko wojna przenika każdą sferę społeczeństwa. To było prawdą 80 lat temu w całej Europie. To nadal jest prawdą dziś na Ukrainie. Warto jednak przypomnieć, że pokój i demokrację trzeba bronić na co dzień, by przypomnieć słowa profesora Bumiana. Po wystawach w Nijmegen i Turynie jestem dumna, że mogę zaprezentować wystawę w Polsce, kraju, gdzie sztuka zawsze była silna w obronie fundamentalnych wartości.
1: Przypominam, ekspozycję Art of Remembrance można będzie oglądać w Białymstoku do końca czerwca.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: A co wy na to, żeby spojrzeć na Białystok okiem aparatu fotograficznego i wziąć udział w konkursie na zdjęcie do kalendarza miejskiego? O całym przedsięwzięciu opowiedział wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki, a spotkał się w tym celu z dziennikarzami nieprzypadkowo w Parku Planty w białostockiej Różance.
6: Są takie produkty miejskie, wydawnictwa miejskie, które zawsze cieszą się ogromną popularnością wśród nie tylko białostoczan, ale i osób spoza naszego miasta. Jednym z nich jest wydawany przez miasto Białystok od kilku lat kalendarz miejski, wielokulturowy, w którym można znaleźć święta z różnych religii związanych z naszym miastem. Święta katolickie, prawosławne, muzułmańskie, żydowskie. Jest to takie wydawnictwo, w którym zawsze co roku staramy się mieć pewną myśl przewodnią, prezentując konkretne zdjęcia. Mieliśmy już kalendarz z muralami, kalendarz prezentujący białostockich sportowców, kalendarz prezentujący łąki kwietne, a w tym roku mamy cieci, które w różnych charakterystycznych punktach miasta pokazują nasz Białystok od tej nieco młodszej strony. No i jak co roku, mniej więcej w kwietniu, maju przygotowujemy się do kolejnego wydania tegoż kalendarza na rok już 2027. I w tym roku, podobnie jak kiedyś, wiele lat temu, uznaliśmy, że warto oddać tworzenie, czy też współtworzenie tego kalendarza samym mieszkańcom Białegostoku. Dlatego ogłaszamy konkurs na zdjęcia, które mogą się znaleźć w tymże kalendarzu. Każdy będzie mógł do 14 sierpnia wysłać od 1 do 3 zdjęć w poziomie, które będziemy wybierali, by pojawiło się na 13 kolorowych planszach w kalendarzu. Mam nadzieję, a doświadczenia w tym zakresie mamy, że białostoczanie, ponieważ są osobami kreatywnymi, pomysłowymi, znajdą i zaproponują bardzo ciekawe miejsca, chociażby zdjęcia z tej urokliwej Różanki, czy też zdjęcia prezentujące pomnik Praczek, po to, by to wydawnictwo jak zawsze cieszyło oko, a przede wszystkim by pokazywało wielokulturowy charakter naszego miasta. Zachęcam więc wszystkich do tego, by sięgnąć do strony internetowej białystok.pl, do mediów społecznościowych miasta Białegostoku, by zapoznać się z regulaminem tego konkursu, no i przede wszystkim by zrobić fajne zdjęcia, które będą się mogły pojawić w tymże kalendarzu.
1: Mówił wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki. Szczegóły konkursu przybliżyła Agnieszka Burlińska-Skarżyńska z Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
21: Konkurs jest skierowany do pełnoletnich białostoczan. Zdjęcia należy przesyłać w formie cyfrowej na adres skrzynki mailowej promocja@um.białystok.pl do 14 sierpnia bieżącego roku. Każdy uczestnik może wysłać maksymalnie 3 zdjęcia o określonej rozdzielczości. W konkursie jest to określone 300 dioptrii. Prezydent miasta Białegostoku powołał oczywiście komisję konkursową, która te zdjęcia będzie oceniać. Liczy się oczywiście wrażenie estetyczne, artystyczne, siła przekazu zdjęć, zgodność zdjęcia z tematyką konkursu. Konkurs ma na celu pobudzić mieszkańców Białegostoku do aktywnego uczestnictwa w życiu miasta. To państwo codziennie spacerując czy do pracy, czy wspólnie z rodzinami przez nasze miasto dostrzegacie jego detale, odkrywacie miejsca albo po prostu doskonale wiecie, które miejsca są najciekawsze do pokazania i to jest szansa dla państwa, żeby je pokazać w formie fotografii. Na wszystkich państwa, którzy będą laureatami tego konkursu, czekają naprawdę wartościowe nagrody, więc myślę, że warto wziąć udział.
6: Zachęcam do tego, żeby sięgnąć po aparaty fotograficzne, aparaty komórkowe, jeśli odpowiednią mają rozdzielczość i róbmy dobre zdjęcia, które znajdą się w kalendarzu miejskim na 2027 rok.
1: Mówił wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki. Macie ochotę zaistnieć w takim kalendarzu? To otwórzcie oczy, wyciągnijcie aparat fotograficzny albo telefon i do dzieła.
0: Ciekawe dla mieszkańców Białegostoku.
1: Nowa kadencja, nowe wyzwania i ten sam cel – działać na rzecz podlaskich seniorów. Odbyło się pierwsze posiedzenie Podlaskiej Wojewódzkiej Rady Seniorów nowej kadencji. Członkowie zarządu Jacek Piorunek i Bogdan Dyjuk, przewodniczący Sejmiku Województwa Cezary Cieślukowski i radny Jerzy Leszczyński wręczyli powołania członkom gremium.
9: Wojewódzka Rada Seniorów to ciało konsultacyjno-doradcze dla organów samorządu województwa podlaskiego, w szczególności dla zarządu województwa i też dla sejmiku, o ile zajmuje się sprawami seniorów. W naszym regionie takich rad mamy 21. Również ta rada wojewódzka, 15-osobowa, do której w specjalnej procedurze wybrano 15 przedstawicieli z całego naszego regionu, też ma dużą rolę do spełnienia. To nie tylko ciało konsultacyjno-doradcze, ale również może aranżować swoje własne przedsięwzięcia, co też czyni. Też Rada Seniorów opiniuje wszelkiego rodzaju akty, które samorząd województwa w kierunku seniorów wydaje, ale nie tylko, bo też funkcjonowania organizacji pozarządowych w województwie, współpracy sejmiku pełni bardzo ważną rolę w naszym województwie i my jako zarząd województwa i sejmik województwa z mądrości tejże rady często korzystamy.
1: Liczymy na dobrą i konstruktywną współpracę, powiedział Jacek Piorunek. A Bogdan Dejuk podkreślił, że głos wynikający z doświadczenia jest dla zarządu województwa niezwykle ważny.
2: To bogate doświadczenie zawodowe, życiowe, które państwo posiadają w różnych obszarach swojej działalności dotychczasowej, będzie miało możliwość wykorzystania w tych najbliższych latach podczas tej kolejnej kadencji. Zawsze głos rozsądku, głos wynikający z doświadczenia jest niezwykle istotny dla nas, czy zarządu, czy samorządu województwa, by nie popełnić czasami jakiegoś małego głupstwa. I mam nadzieję, że tak będzie, a jak w kręgu seniorów będziemy się poruszali, to zawsze znajdziemy porozumienie.
1: Przewodniczący Sejmiku Województwa Cezary Cieślukowski i radny Jerzy Leszczyński.
7: Tak, bardzo często występujemy razem, także nie dziwcie się państwo. Jako przewodniczący Sejmiku przede wszystkim podjęliśmy uchwałę o powołaniu Podlaskiej Wojewódzkiej Rady Seniorów, czy zasad powoływania w roku ubiegłym, w grudniu, z nadzieją, że szybko państwo zbierzecie się, ukonstytuujecie i przejdziecie do pracy. Nie jest przypadkiem, że zadania Podlaskiej Wojewódzkiej Rady Seniorów są przypisane do Departamentu Kultury i Dziedzictwa, ponieważ jak się domyślacie, jesteście już po trosze częścią naszego dziedzictwa narodowego i podlaskiego i dlatego mamy obowiązek o was szczególnie dbać i troszczyć się. Macie coś, czego my nie mamy. Macie coś bezcennego, czego nie da się kupić, a mianowicie doświadczenie. Te doświadczenie, które zbiera się latami, które wypracowuje

0: podstawą rozwoju nowoczesnego regionu. Za taki uważamy region podlaski, nasze województwo. Ja jednak mam nadzieję, że nie będziemy czekali do finału, do 2029, a znacznie szybciej przyspieszymy realizację tego projektu, albowiem już w tej chwili mieliśmy przyjemność z panem marszałkiem podpisać umowę na realizację projektu dotyczącego Smart City, Smart Village z miastem Suwałki i z gminą Suwałki w ramach ZIT-u. Niedawno podjęliśmy jako zarząd uchwałę dotyczącą realizacji właśnie części, może, bo pojęcia jeszcze koncepcji bym nie użył, ale części zadań realizowanych właśnie jako Smart Village przez jedną z naszych lokalnych grup działania naszego województwa. A więc ta idea, ta koncepcja pojawia się w naszym regionie, funkcjonuje i dobrze, z jednej strony cieszymy się, że ten projekt jest realizowany, bo tak należy już używać czasu teraźniejszego. Natomiast dla nas jako zarządu województwa zależy na tym, aby wspomagając tereny wiejskie, tereny rolnicze, efekty projektu można było wdrażać najszybciej, jak to jest możliwe.
1: O koncepcji Smart Village opowiada minister rolnictwa Stefan Krajewski.
2: Smart Village, czyli inteligentna wieś, co staje się dzisiaj już rzeczywistością. Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że to zostanie w sferze marzeń, że to są jakieś odległe projekty. Dzisiaj już to się wszystko dzieje. Staramy się wykorzystywać najnowsze osiągnięcie techniki, najnowsze rozwiązania technologiczne, po to, żeby faktycznie na obszarach wiejskich żyło się łatwiej, żyło się lepiej, żebyśmy mogli to wszystko wdrażać po to, by wspierać zrównoważony rozwój kraju, żeby sięgać po to, co powinno być dla wszystkich dostępne. I nawet ostatnia wizyta w gminie Wyszki, kwestia wykorzystania środków z KPO i już możliwość zdalnego odczytu liczników dotyczących poboru wody. Kiedyś trzeba było być w domu, dzisiaj coraz częściej nas w domu nie ma i był problem, jak podać ten stan licznika, gdzie go mamy dostarczyć, kiedy. Dzisiaj zdalny może już sobie sczytać osoba odpowiedzialna za to, i nie ma takiego problemu, że musimy ciągle się szukać. A coraz więcej dzisiaj mieszkańców wsi nie pracuje bezpośrednio w swoich gospodarstwach, w swoich miejscach zamieszkania, tylko jest poza nim. I właśnie tu są namacalne i konkretne dowody na to, że ta inteligentna wieś i to już konkretne rozwiązania, które mają miejsce, ale w ramach tego projektu oczywiście szukamy nowych wyzwań, przygotowujemy strategie zarówno i te regionalne, jak i krajowe po to, by maksymalnie dobrze wykorzystać środki, które pojawią się w nowej perspektywie budżetowej, a mamy szansę na rekordowe pieniądze, bo mówimy tu prawie o 50 miliardach euro, które mogą trafić na rolnictwo, na obszary wiejskie, na przetwórstwo, po to, żeby wzmacniać konkurencyjność i odporność polskiego rolnictwa, polskiego przetwórstwa. I to jest jeden z takich milowych kroków, który został, czy jeszcze zostanie do końca zrobiony po to, żeby właśnie określić nasze potrzeby, zadania, cele i pod to przygotowywać później już te strategie, które będą wdrażać konkretne programy i interwencje. Bardzo się cieszę z tej umowy, z tej współpracy i to jest przykład, jak można połączyć siły. Rząd, samorząd, nauka i nie tak jak czasem mówimy, że projekt tylko po to, żeby badać zawartość cukru w cukrze, jak mawiał klasyk, ale po to, żeby przygotować konkretne rozwiązania, które będą nam wszystkim wspólnie służyć.
1: Mówi rektor Politechniki Białostockiej Marta Kosior-Kazberuk.
3: Pomysłodawcą takim merytorycznym jest pan profesor Janicjusz Nazarko. Projekt patrzy daleko w przyszłość i właściwie w ramach tego projektu mamy zamiar opracować systemowe podejście do zagadnień, do obszarów, które jak dotąd jeszcze nie doczekały się takiego naprawdę naukowego, ale również połączonego z aplikacyjnym podejścia, opracowania narzędzi, które rzeczywiście spowodują, że ta wieś będzie smart, że to będzie nowoczesna wieś przyjazna ludziom. Naszą ambicją jest, żeby wyniki projektu były skalowalne przynajmniej na obszar naszego kraju.
1: Mówi profesor Janicjusz Nazarko z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, kierownik B plus R projektu.
4: Z mego punktu widzenia jako kierownika B plus R bardzo

0: Ważne jest zaangażowanie w ten projekt licznego grona naukowców. W projekt jest zaangażowanych około 80 osób, czyli ta skala projektów badawczych nieczęsto się zdarza. I myślę, że wkrótce te pierwsze efekty będą. Jesteśmy teraz w trakcie realizacji zadania pierwszego, czyli analizujemy studia przypadków Smart Village, czyli te, które już na świecie zostały zrealizowane lub są wdrażane. Również zadanie, które realizuje ITEC, przegląd i systematyzacja ram prawnych, zarówno krajowych, jak i europejskich, w ramach których ta koncepcja może być umieszczona.
1: Mówi dr inżynier Katarzyna Jotko-Piórecka, przedstawicielka Łukasiewicz Instytutu Innowacji i Technologii.
2: Idea Smart Village jest ideą stosunkowo nową, 10-letnią, stąd tym bardziej się cieszę, że w taką ideę mamy szansę wejść i jako Instytut Innowacji i Technologii wnieść swój wkład i również swoje badania, analizy foresightowe, analizy ram prawnych i mam nadzieję, że wyniki tych prac przyczynią się nie tylko do rozwoju województwa, ale potem będą mogły być wykorzystywane, propagowane w całym kraju.
1: I my także z taką nadzieją czekamy na efekty projektu. Przypomnę, mówiła dr inżynier Katarzyna Jotko-Piórecka, przedstawicielka Instytutu Innowacji i Technologii Łukasiewicz.
3: Ciekawe dla mieszkańców Białegostoku.
1: Województwo podlaskie będzie miało coraz więcej budynków użyteczności publicznej, w których będą zainstalowane odnawialne źródła energii. Kolejne umowy na realizację takich projektów zostały podpisane w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku, mówi marszałek Łukasz Prokorym.
4: Ponad 7 milionów złotych na wsparcie budynków użyteczności publicznej w naszych gminach w zakresie odnawialnych źródeł energii, czyli coś, co będzie oszczędzało i nasze środowisko, ale przede wszystkim będzie oszczędzało budżety gmin i te środki, które nie będą musiały być wydatkowane na koszty energii, będą mogły być wydatkowane na coś, co jest bardziej potrzebne naszym mieszkańcom, czyli drogi, chodniki, inne ważne miejsca w gminach. Gratuluję Państwu napisanych wniosków. Życzę, aby te środki jak najlepiej wspierały rozwój ojczyzn małych, którymi Państwo kierujecie.
1: A uroczystość podpisania umów prowadziła Barbara Likowska-Matys, dyrektor Departamentu Polityki Informacyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.
5: Gmina Przerośl otrzyma 590 tysięcy złotych na montaż innowacyjnych, odnawialnych źródeł energii na terenie gminy. W ramach tego projektu na stacjach uzdatniania wody zostaną zamontowane panele słoneczne, które pomogą obniżyć koszty energii potrzebnej do ich działania.
1: O realizowanym projekcie mówi wójt gminy Przerośl Marcin Brzozowski.
6: Aplikowaliśmy o te środki ze względu na koszty zużycia energii na stacjach uzdatniania wody. Będziemy montowali dwie instalacje po 40 kW z magazynami energii w stacji uzdatniania wody w Przerośli i stacja uzdatniania wody w Śmieciuchówce. Koszty, jakie podnosimy miesięcznie za energię elektryczną, to jest około 35 tysięcy złotych, także w ciągu roku to jest spora kwota, która obciąża nasz budżet. Po wykonaniu instalacji myślę, że te kwoty będą znacznie niższe za energię elektryczną, co się przekłada oczywiście za cenę też metra sześciennego wody, którą ustalamy na podstawie też wszystkich środków, które w ciągu roku są zużywane. No i cóż, do roboty. Bierzemy się do roboty, instalujemy.
5: Suchowola otrzyma 2,7 miliona złotych na wykorzystanie innowacyjnych instalacji OZE na potrzeby szkoły podstawowej. W szkole powstaną nowoczesne instalacje, które będą produkowały energię. To będą pompy ciepła, panele fotowoltaiczne oraz małe turbiny wiatrowe. Dzięki temu budynek będzie bardziej energooszczędny i tańszy w utrzymaniu.
1: Burmistrz gminy Suchowola Marcin Matyskiel.
7: W ramach projektu przede wszystkim nastąpi wymiana ogrzewania z starego pieca ogrzewanego na biomasę w stanie pompa ciepła, stąd i potrzeba oczywiście teraz produkcji własnej energii, które dostarczy nam panele fotowoltaiczne, więc 40 kW-pików plus to, co jest najważniejszą innowacją, również postawimy na dachu 6 wiatraków 3 kW, które będą uzupełniały panele fotowoltaiczne, a więc to w przyszłości, już w przyszłym roku obniży nam przede wszystkim koszty ogrzewania znacząco, bo prawie o 150 tysięcy rocznie, no i przede wszystkim bardzo pozytywny wpływ na środowisko, oszczędności, których dzisiaj wiadomo, wszyscy szukamy.
5: Gmina Narewka otrzymuje blisko 900 tysięcy złotych na innowacyjne OZE w gminie. Gmina wymieni stare źródła ogrzewania na pompę ciepła, zamontuje panele słoneczne wraz z magazynem energii w kilku budynkach publicznych, między innymi w Ośrodku Zdrowia i Ośrodku Kultury.
1: Wójt gminy Narewka Jarosław Gołubowski.
8: To jest kolejny krok, który robimy w kierunku ochrony środowiska. Mamy już szkołę i Ośrodek Zdrowia, Gminny Ośrodek Kultury z pompą ciepła. Teraz, żeby te koszty obniżyć. Montujemy innowacyjne, bo to muszę zaznaczyć, innowacyjne panele fotowoltaiczne, które nie będą ingerować w pokrycie dachowe, elastyczne, będzie można je w różnych płaszczyznach kształtować, także to w dużej mierze obniży nam koszty związane z utrzymaniem obiektu stanicy kajakowej w Narewce, a także Gminnego Ośrodka Kultury i Ośrodka Zdrowia w Narewce.
5: Gmina Mońki otrzyma 2,8 miliona złotych na budowę elektrowni fotowoltaicznej z magazynem energii przy ulicy Mickiewicza w Mońkach. Inwestycja obejmie budowę instalacji o łącznej mocy blisko 500 kW oraz magazynu energii o mocy 300 kW. Dzięki temu gmina zwiększy udział energii odnawialnej, poprawi bezpieczeństwo energetyczne gminy.
1: Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski.
9: Od dobrych kilkunastu lat postawiliśmy sobie za cel pewną ideę, jeżeli chodzi o możliwość dystryfikacji, jeżeli chodzi o energię elektryczną, ale przede wszystkim w ramach systemu ciepłowniczego. Ponad 50% mieszkańców Monik jest objętych systemem z przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, dlatego żebyśmy mieli realny wpływ na taryfę. Na taryfę, która jest bardzo znacząca dla każdego odbiorcy. Dobre kilka lat temu założyliśmy klaster, w tamtym roku założyliśmy spółdzielnię energetyczną, dlatego we wniosku też żeśmy uzasadniali, że ma być to przede wszystkim pożyte przez nas, jako przez konsumenta, który bezpośrednio należy do przedsiębiorstwa energetyki cieplnej. I wiem, zdaję sobie z tego sprawę, że wysp energetycznych nie da się zrobić, że jesteśmy w pewien sposób zależni, natomiast idźmy w tym kierunku. Może pochwalę się, ale powiem tego bardzo znaczącą rzecz w historii przedsiębiorstwa energetyki cieplnej w Mońkach. W tamtym roku po raz pierwszy włączyliśmy piec na węgiel. Po raz pierwszy w tym roku też włączamy, a to akurat będzie spożyte właśnie na rzecz mieszkańców. Ważne jest, jeżeli będą następne konkursy, będziemy szli jeszcze w pokrycia dachowe we wszystkich obiektach użyteczności publicznej.
1: Mówił burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski. Jak dodaje Daniel Puch, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Są jeszcze środki i są konkursy na kolejne przedsięwzięcia z dziedziny odnawialnych źródeł energii. Warto więc korzystać i aplikować.
3: Interesujące dla mieszkańców Białegostoku.
1: W Białymstoku będzie bezpieczniej i wygodniej na rowerze. Wzdłuż Alei Konstytucji 3 Maja i ulicy Generała Sikorskiego powstaje nowa droga rowerowa. Jej łączna długość wyniesie prawie 2,5 kilometra. Inwestycja ma być gotowa w kwietniu przyszłego roku. W ramach prac wzdłuż ulicy Generała Sikorskiego na odcinku od Witosa do Jana Pawła II zostanie przebudowana istniejąca droga dla rowerów po zachodniej stronie ulicy, natomiast po wschodniej stronie od skrajnej powstanie nowa droga rowerowa. Zostaną przebudowane chodniki i sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach Sikorskiego i Jana Pawła II oraz Sikorskiego i Skrajnej. Dzięki inwestycji powstanie asfaltowa droga rowerowa o szerokości do 3 metrów, nowe chodniki. Wykonane zostaną również nasadzenia krzewów. I tą optymistyczną informacją kończymy tę godzinę programu. Julka Grzywa, dziękuję za uwagę.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.

świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni, rodzi